0: Hi guys, this is Karinet and you're listening to Radio Praga.
1: Minęła druga, 14.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: אלקטר צ'יל אאוט ורדיו פראגה.
1: Minęła 2:30.

0: po co ci ten owczy pęd?
1: Dobrze nam jest tak jak jest.
0: Już trochę złamał

wielkie cięcie i cały arsenał zaklęć. Ja widziałem dziś łuny nad miastem, lśniły jak przeznaczenie. Podobno my mamy być razem.

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

Ah, ouais.

such a beautiful.

zaniedbania i zranienia, bo to wraca jak bumerang, wyrzucony w tamte strony.

0: czwartki o 20:00 w Radio Praga. Metalowa archeologia muzyczna. Dużo staroci, trochę nowości, wywiady, konkursy, stałe punkty programu i ekskluzywne materiały ze świata metalu. I niemetalowe dźwięki w puszce Pandory. Zapraszają Diovis, Ronve i Smrtan.
1: Welcome to hell.

mikrofon to też broń w wojnie o naszą przestrzeń. Wszystko co żywe zostało w nas jeszcze. To nie jest lekkie, łatwe i przyjemne, jak słowa, które opadają z nieba na wietrze. Spadają bomby, ludzie są na linii. Nie jesteśmy zależni od publicznej opinii. Życie bywa ciężkie.

Kontroluję jej przepływ pod każdym względem. Drogi prezydencie, system ma dziurawe zęby w gębie. Jest pięknie, urodzony w świetle sierpień. Tu są moje dokumenty, popatrz na zdjęcie. Nie mam nic przy sobie, panie władzo. Halo, zwykły hip-hopowiec, czapka na bok. Śmierdzę Warszawą, ochotą, wolą i brudnem. Zawieszony w kosmosie, przestrzeń jest moim płótnem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Jolanta Żygowska, prezes Fundacji Polka XXI wieku. Spotykamy się już po raz piąty na konferencji Polka XXI wieku. Zaczynałyśmy w 2021 roku, to był czas covidowy, po-covidowy. Inne problemy wówczas nas nurtowały. Dzisiaj, 5 lat później, jesteśmy w innym miejscu, geopolitycznie, kulturowo, społecznie i też osobiście. Dzisiaj stawiamy na odwagę, na budowanie odporności, na uczeniu się rozmowy, na byciu wspólnie, byciu razem. To jest wyzwanie, które sobie stawiamy, chcemy się rozwijać. Polka ma ogromny potencjał, dołączają do nas coraz to kolejne kobiety, nowe projekty się pojawiają, mamy mnóstwo pomysłów, chcemy pójść do przodu, chcemy, by Polka była trwałą wartością w naszym życiu publicznym.
2: Dobrze, dziękuję. I teraz kolejne pytanie będzie. Patronką piątej jubileuszowej konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Jak jej historia pomaga dziś opowiedzieć o współczesnym przywództwie kobiet?
1: Patronką konferencji jest Maria Skłodowska-Curie. Wspaniała kobieta, wspaniała naukowczyni, matka. Kobieta, która pokonywała wiele trudności, która przesuwała granice wiedzy, która była ze wszech miar współczesną postacią i jest bardzo inspirująca dzisiaj. Jest to kobieta, która uczy nas na przeciągu dziejów, ale dzisiaj jest bardzo aktualna, uczy nas nowoczesnego przywództwa. Pokazuje, jak stawiać sobie nowe wyzwania, jak przesuwać granice naszych możliwości do przodu. Spoglądając w przyszłość, kolejne 10 lat, widzimy to wyraźnie, to będzie czas Polski, a jeśli czas Polski, to również czas Polek. Będą aktywne we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturalnego, w przedsiębiorstwach. To jest po prostu czas, w którym mają się wykazać, mają być sobą, ale też korzystając z talentów, z ogromnego doświadczenia, z tradycji, którą niosą. Myślę, że powinny zdecydowanie być w awangardzie życia społecznego. Polki są niezwykle aktywne. Prowadzą 37% przedsiębiorstw, firm w Polsce. Jest to 10% więcej niż w całej Europie. Więc widzimy, że one po prostu są niezwykle pracowite, niezwykle twórcze, chcą mieć sporo do powiedzenia, chcą odgrywać rolę zgodnie ze swoimi talentami, ze swoim powołaniem, ze swoim miejscem w Polsce i na świecie.
3: Jadwiga Emilewicz, fundator Fundacji Polka XXI wieku. Ponad połowa populacji polskiej to kobiety. Kobiety są też w większym stopniu reprezentowane w tym senioralnym okresie życia, czyli w tym, no, który staje się coraz bardziej wymagający z perspektywy zarządzania polską gospodarką. Więc tak, ta rola systematycznie rośnie. Od 1989 roku my ją widzimy też zewnętrznie. W 1989 roku w Sejmie było niespełna 80 kobiet posłanek. Dzisiaj to niemal połowa składu Głównej Izby Parlamentarnej. Widzimy też, że no, niemal 40% firm prowadzonych w Polsce to firmy prowadzone przez kobiety. Także te statystyki rosną, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich. Więc z całą pewnością rola kobiet w gospodarce rośnie. Ja zawsze też powtarzam, że często mówimy o tym, że w Polsce być może jesteśmy właśnie, że kobiety na zachodzie, silniejsze, mocniejsze. Jedną z pierwszych premier w Polsce po 1989 roku była kobieta i pierwszą prezes odrodzonego Narodowego Banku Polskiego była także kobieta, więc naprawdę nasza rola rośnie i rośnie. Biorąc pod uwagę statystyki, one pokazują, że w Polsce naprawdę ta obecność Polek i w nauce, i w biznesie, i na stanowiskach menedżerskich jest sporo powyżej średniej. Ja powiedziałabym tak, tak dla kobiet, nie dla parytetów. Dajmy szansę kobietom dokonać ich wyboru, na ich warunkach. Jeśli chcą rozwijać się przede wszystkim w swoim życiu rodzinnym, osobistym, po to, żeby w ten sposób budować swój dobrostan, dajmy im szansę i dajmy tę możliwość. I być może wtedy naprawdę nie szlifujmy tych, niekoniecznie nie ciągnijmy tych statystyk, że to musi być niezbędnie 50 na 50. Jeśli kobieta dobrze czuje się w swoim miejscu, to naprawdę dowartościujmy ją w ten sposób, raczej kulturowo, a nie każmy im koniecznie przesiadać się do samochodu, w którym wcale nie czują się komfortowo.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Nazywam się Mariusz Kowalski, jestem wykładowcą w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuję również w Polskiej Akademii Nauk w Instytucie Geografii.
2: Czy kwestie mieszkaniowe powinny być elementem polityki migracyjnej?
1: No, tak, moim zdaniem kwestie mieszkaniowe są bardzo istotne i oczywiście powinny być elementem polityki migracyjnej, ponieważ to, czy uda nam się przyciągnąć odpowiednią ilość migrantów pracowniczych do Polski, to w dużym stopniu również zależy od rynku mieszkań. Czy ci ludzie będą mieli gdzie mieszkać, w jakiej cenie będą mieszkania, czy będą to mieszkania o odpowiednim komforcie dla nich. I myślę, że tutaj jest duża kwestia, duże zadanie dla państwa, żeby w jakiś sposób regulować te sprawy. No, czyli przede wszystkim, jeżeli mówimy o na przykład budownictwie pracowniczym, to można pomyśleć sobie o właśnie jakimś sposobie wpływania na ten rynek poprzez ulgi podatkowe dla inwestorów, którzy chcą takie na przykład hotele pracownicze budować, czy też no w podobny sposób również wpływać na innych inwestorów, którzy by mogli tutaj łatwiej takie mieszkania budować i później udostępniać pracownikom z zagranicy.
2: Mhm. Jaką rolę mogą pełnić mieszkania, kwatery w zachęcaniu cudzoziemców do pracy w Polsce?
1: No, jak widzimy, prawie 50% osób przyjeżdża i już tą kwaterę ma zapewnioną. To pokazuje, że na starcie to, że oni nie muszą tej kwatery szukać, czy pracodawca im zapewnia tą kwaterę, to jest bardzo istotny czynnik przyciągający pracownika do naszego kraju. Więc tutaj myślę, że to jest istotna rzecz, tak? Czy mamy gdzie mieszkać, tak? No to każdy się o to martwi. Jak Polacy wyjeżdżali za granicę, to również mieli ten sam dylemat i jeżeli mieli, bardzo często najpierw szukali kwater, a później rozglądali się za pracą i myślę, że tutaj mamy bardzo, bardzo podobny element, bardzo podobny problem. No, ciężko myśleć o pracy, jeżeli nie mamy gdzie mieszkać.
2: Jaka dzisiaj jest rola imigrantów na rynku pracy i jak to może się zmieniać?
1: Jeżeli chodzi o rolę imigrantów na rynku pracy, to należy podkreślić, że ona jest bardzo duża, ponieważ no, już od dłuższego czasu, od kilku lat notujemy bardzo duże braki na rynku pracy w Polsce i te braki są uzupełniane właśnie migracją zagraniczną. Można powiedzieć, że kilkaset tysięcy miejsc pracy się zwalnia co roku w Polsce, no i ona z uwagi na kryzys demograficzny, na ten właśnie, że kolejne kohorty wiekowe nie są tak liczne jak poprzednie w Polsce, no to właśnie ratujemy się tutaj napływem pracowników z zagranicy, więc no można powiedzieć, że bez tych pracowników nie mógł być podtrzymywany wzrost gospodarczy w Polsce, taki jak obecnie obserwujemy.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Radio Praga wybija rytm.
2: W ramach badania Barometr Providenta zadaliśmy Polakom pytanie dotyczące tego, czy planują zrobić przetwory na zimę. Okazuje się, że przetwory na zimę cieszą się zdecydowanie coraz większą popularnością. W tym roku planuje je zrobić 65% badanych. W ubiegłym roku było to 60%. Niezmiennie wśród przetworów największą popularnością cieszą się ogórki kiszone. Tutaj 70% badanych mówi o tym, że właśnie tego typu przetwory planuje zrobić. Wśród kobiet najczęściej panie robią dżemy, soki, konfitury, natomiast panowie przodują w nalewkach i w grzybkach. Jeśli chodzi o to, kto częściej robi przetwory, czy mieszkańcy wsi, czy miast, to tutaj widzimy dwa trendy. Jeden trend jest taki, który pokazuje, że 55% mieszkańców wsi i osób powyżej 55 roku życia robi przetwory i robi to ze względu na oszczędność, ze względu na przyzwyczajenie, na tradycje. Wykorzystują do tego celu swoje warzywa i owoce prosto z ogródków działkowych. Drugi trend dotyczy osób młodych, które przede wszystkim stawiają na to, co jedzą, jak jedzą, chcą wiedzieć, z czego składa się żywność, z której na co dzień korzystają. Oprócz tego mocno stawiają na ekologię, więc nie chcą mieć produktów przetworzonych. Ten trend przede wszystkim zauważamy u osób młodszych, mieszkańców dużych miast, których też stać bardzo często na zakup ekologicznych roślin, ekologicznych warzyw. Dlaczego nie robimy przetworów? Okazuje się, że większość z nas, tych, którzy przetworów nie robi ich ze względu na to, że brakuje im czasu. Czas jest takim mocnym determinantem i pokazuje, że nie zawsze mamy ochotę, że łatwiej nam pójść do sklepu i łatwiej zrobić zakupy w sklepie. Drugim elementem, dla którego nie robimy przetworów, jest to, że nie mamy takich tradycji rodzinnych. Zupełnie inaczej podchodzą rodziny, które od lat, od pokoleń dbają o to, żeby te słoiki własnej roboty stały na półkach. Zupełnie inaczej ci, u których tej tradycji rodzinnej nie ma. Trzecia kwestia jest bardzo prozaiczna, a mianowicie brakuje nam miejsca na przechowywanie słoików.
3: Radio Praga.

0: Radio Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: System kaucyjny, który odbiera opakowania po napojach, w tym momencie rozmawiamy o puszkach napojowych, metalowych oraz o plastikowych butelkach, on jest jeszcze w okresie rozwoju. Mniej więcej w tym momencie w Polsce mamy 6,5-8 tysięcy punktów, gdzie możemy opakowania kaucjonowane zwracać do automatów. Minimalna ilość automatów, którą szacujemy, wynosi około 30-35 tysięcy sztuk, ale w momencie, kiedy przynosimy opakowania do sklepu, a taki automat albo jest nieobecny, albo nie działa, pytajmy o zbiórkę manualną, dlatego że sklepy są przygotowane do tego, żeby opakowania kaucjonowane odbierać od nas, skanując je manualnie.
2: Do końca roku powstanie pewnie około 12, może 14 tysięcy maszyn, a w perspektywie 2-3 najbliższych lat osiągniemy pewne pełne nasycenie rynku maszynami, z kaucjomatami i maszynami do zwrotu. My operatorzy widzimy to jako proces, który ma swoje etapy i postępuje zgodnie z założonym planem, natomiast konsument może to widzieć jako niedogodność. Chce udać się do sklepu z opakowaniami i chce mieć możliwość ich zwrócenia, tak? I pierwsze, co widzi, no niedziałająca maszyna, tak? No frustracja. Drugie, co widzi, voucher, tak? Na którym doczyta się albo nie, że ten voucher obowiązuje 30 dni. Dlaczego 30 dni, a nie 3 lata, pyta konsument, tak? Nie ma żadnych prawnych wymogów ani ograniczeń dla konsumenta do 30 dni vouchera.
3: Obserwując wdrożenie systemu kaucyjnego, możemy spokojnie zidentyfikować kilka ważnych kwestii. Jedne to są takie organizacyjne, żeby uczynić ten system bardziej przyjaznym dla klienta, dla mieszkańców. I to już jest przygotowywane, też operatorzy o tym mówią, handel o tym mówi, ale jeszcze zastanawiamy się nad tym, jakie zmiany należałoby przygotować na poziomie legislacyjnym.
1: Mamy w tym momencie do czynienia z wielością operatorów. Aktualnie jest ich 7. I niestety nie ma jednego punktu, który by centralnie widział wszystkie operacje przeprowadzane na rynku. Każdy operator widzi tylko swoją część, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy zaczną kwestionować swoje rozliczenia, może się okazać, że nie ma źródła danych, które by było w stanie w sposób jednoznaczny, wiarygodny rozstrzygnąć, który z tych operatorów ma rację, mówiąc krótko.

teraz mieszkam w bańce. Oglądałem bajki, teraz to żyję jak w bajce. Nie umiem odmawiać, mama odmawia różańce za mnie. Przestałem udawać, dlatego mi się udaje zawsze. Moje

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Zacharawidła, badaczka zachowań konsumenckich w portalu nieruchomościonline.pl.
2: Czy Polacy są przywiązani do regionów, w których mieszkają? Co ich najmocniej wiąże z tymi miejscami?
1: Polacy są bardzo przywiązani do swoich miejsc zamieszkania, do swoich regionów, do swoich nieruchomości. Średnio 7 na 10 Polaków w całej Polsce takie przywiązanie deklaruje. Natomiast nie do wszystkiego tak samo. Jesteśmy przywiązani przede wszystkim do naszych bliskich, do rodziny, do znajomych. I to jest coś, co absolutnie deklasuje całą resztę. I tutaj są regiony, które są bardziej przywiązane, są regiony, które są mniej przywiązane. I tutaj zdecydowanie liderem jest i bardzo charakterystycznym regionem jest Podlasie, w którym jest najwyższy wskaźnik osób, które nie wyobrażają sobie mieszkać gdzie indziej, które są właśnie bardzo silnie przywiązane do miejsca, mimo tego, że jest to region, który ileś ograniczeń jednak posiada. I mogłoby się wydawać, że te wskaźniki powinny być mniejsze, ale nie, rzeczywiście. Natomiast to, do czego przywiązani jesteśmy najmniej, to do obecnej pracy. I teraz pytanie, czy to jest tak, że praca nie zasługuje na to, żeby się do niej przywiązywać? Czy my po prostu już nie chcemy się tak do pracy przywiązywać? Ta mobilność wzrosła. Ona oczywiście też nie jest jednolita w całej Polsce. Są regiony, gdzie jest ta skłonność do ruchów zawodowych i w ogóle mieszkaniowych wyższa i takie, w których jest niższa. Natomiast ta praca, i to jest jedno z dużych zaskoczeń, muszę powiedzieć, że to przywiązanie do obecnej pracy mamy na tak w sumie niewysokim poziomie, nawet w regionach, które są, no powiedziałabym, trudniejsze, jeżeli chodzi o rynek pracy.
2: Jakie względy ekonomiczne decydują najczęściej o pozostaniu w danym regionie bądź przeprowadzce, jak często wpływają one na te decyzje?
1: Na nasze decyzje o tym, gdzie mieszkamy, wpływa cały szereg czynników, bo tu mamy, począwszy od rynku pracy, poprzez właśnie bliskość rodziny, znajomych, ocena w ogóle ogólnych warunków do życia, które panują w danym regionie, w danym miejscu, bo tym się bardzo różnimy. Natomiast powiedziałabym, że gdyby pytanie brzmiało o co powoduje decyzję i ten ruch o zmianie miejsca, to są to zdecydowanie najczęściej aspekty ekonomiczne i ograniczone możliwości zatrudnienia w najbliższej okolicy, które zmuszają nas do tego, że musimy planować poszukiwanie zatrudnienia w innym miejscu. I są takie regiony, jak na przykład województwo świętokrzyskie, w którym prawie połowa badanych mieszkańców planuje szukać możliwości zatrudnienia poza miejscem zamieszkania. I tutaj no musimy rzeczywiście mieć taką bardzo silną motywację ekonomiczną do tego, żeby ta myśl o przeprowadzce się pojawiła.
2: Pierwszy raport dotyczy województwa mazowieckiego. Jakie są cechy charakterystyczne dla tego regionu?
1: Województwo mazowieckie charakteryzuje się przede wszystkim dużym zróżnicowaniem pomiędzy miastem wojewódzkim, między stolicą Warszawą, a resztą województwa. Jedna z większych różnic to jest znów oferta rynku pracy, możliwości zatrudnienia. I o ile warszawiacy są niemal w połowie bardzo zadowoleni z tego, co oferuje rynek pracy warszawski, tak mieszkańcy spoza Warszawy znacząco mniej. Tylko 22% osób mieszkających poza stolicą, ale w województwie mazowieckim jest usatysfakcjonowana tym, jak wygląda oferta rynku pracy i możliwości zatrudnienia dla nich. To jest potężna różnica, która dyktuje nam też poziom zadowolenia, ogólną ocenę warunków życia zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych terenach. Natomiast myślę sobie, że to jest jeden z takich najbardziej zróżnicowanych regionów, bo Lubelszczyzna też jest mocno zróżnicowana, jeżeli chodzi o miasto wojewódzkie, a resztę. No ale nadal 4 na 10 mieszkańców województwa musi raczej częściej niż bo chce szukać zatrudnienia w innym miejscu niż mieszka.
3: Hanna Milewska-Wilki, Instytut Rozwoju Miast i Regionów, specjalistka do spraw mieszkalnictwa.
2: Jak Polacy podchodzą do przeprowadzek i jak zmieniłby się rynek nieruchomości, gdyby zaczęli realizować swoje plany w tym zakresie?
3: Rzeczywiście Polacy mają chęć zamieszkania w innym rejonie kraju bądź w innym miejscu niż do tej pory mieszkali, chociażby to była nawet ta sama gmina, ale może nowy jakiś nowy budynek. Natomiast realizacja tych planów nie zachodzi na dużą skalę. Nie przeprowadzamy się, a właściwie nie wystawiamy na rynek naszych nieruchomości tak często, jak deklarujemy przeprowadzki. To rzeczywiście jest ciekawe, bo nasz rynek nieruchomości po prostu jest dużo mniejszy niż sugerowałyby badania dotyczące tego, jak często się przeprowadzamy. Także moim zdaniem jest bardzo duży potencjał, żeby zwiększyć w ogóle rynek nieruchomości, jeżeli byśmy nabrali jednak trochę więcej odwagi i zaczęli nawet wystawiać na sprzedaż mieszkania bądź domy w mniejszych miastach, w mniejszych miejscowościach, bo może się okazać, że ktoś nawet mieszkający po sąsiedzku będzie zainteresowany ich kupnem i tutaj jest, myślę, duży potencjał, żeby przepływ informacji troszeczkę usprawnić i dzięki temu również więcej osób będzie mogło sobie pozwolić na kupno, jeżeli uda im się sprzedać.
2: Jak duże jest zróżnicowanie sytuacji mieszkaniowej w poszczególnych regionach Polski pod kątem cen i zasobów?
3: Zróżnicowanie takich cen regionalnie jest duże, ale co ciekawe, rzeczywiście te duże miasta się wyróżniają wysoką ceną, natomiast dookoła miast zaczynają się rejony, które są stosunkowo dostępne cenowo. Dlatego o ile rzeczywiście w skali województw można powiedzieć, że są różnice wewnątrz, to pomiędzy województwami wyróżniają się największe metropolie, centra, jeżeli chodzi o cenę nieruchomości, szczególnie ceny mieszkań o wysokim standardzie, natomiast poza nimi stosunkowo ceny domów bądź działek pod zabudowę nie są już tak bardzo zróżnicowane. To, na co zwracamy uwagę i nie zawsze znajduje odzwierciedlenie w cenie, to jest otoczenie, czyli zieleń, która zaczyna być bardzo cenna, takie tereny rekreacyjne i dostęp do jakiejś formy komunikacji publicznej, nie do samej drogi, ale na przykład do pociągu, który regularnie kursuje.
2: W jakiej mierze te czynniki wpływają na decyzję o ewentualnej wyprowadzce z danego regionu?
3: Ceny nieruchomości i czynsze najmu są takimi parametrami, na które bardzo zwracamy, bo musimy na nie zwracać uwagę, jeżeli chcemy się gdzieś przenieść, czy poszukujemy pracy w innej miejscowości i musimy porównać wtedy, ile będziemy zarabiać i ile będzie nas kosztowało zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy to będzie kupno na kredyt, czy to będzie najem. Także ceny są tym, na co bardzo zwracamy uwagę, ale coraz częściej decydująca jest właśnie ta dostępność komunikacyjna, czyli jak szybko dojedziemy, jak łatwo będzie nam się dostać z jednego miejsca, gdzie będziemy mieszkać, do miejsca, gdzie będziemy pracować, studiować bądź robić cokolwiek innego, co planujemy. Także rzeczywiście dostępność komunikacyjna jest coraz większa. Mamy coraz więcej dróg, po których szybciej jeździmy, co nie zawsze jest dobre, ale dzięki temu po prostu jest nam też dużo łatwiej znaleźć dostępne cenowo mieszkanie lub dom, żeby dostać się także do miejsca, gdzie chcemy pracować. Także cena jest tym pierwszym parametrem, który jest najważniejszy. Drugim, o którym już wspominałam, to jest właśnie dostęp do zieleni, do terenów rekreacyjnych, czyli spędzanie wolnego czasu. I trzecim, który zaczyna być coraz bardziej istotny, to są usługi publiczne, a w szczególności dostęp do lekarzy specjalistów i usług związanych w ogóle ze zdrowiem.

0: To była nowość.
1: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Doktor Maciej Kawecki, prezes Instytutu LEMA, dyrektor Centrum Innowacji Uniwersytet WSB Merito w Warszawie. Wiemy o tym, że przy tak ogromnych regulacjach i przy Parlamencie Europejskim, który jednak jest forum politycznym, tego typu decyzje są argumentowane bardzo często aspektem czysto politycznym. Przykładem jest to, co się wydarzyło z przyjmowaniem RODO, gdzie tak naprawdę parlament opowiedział się za, po aferze związanej ze Snowdenem. Teraz oczywiście takim triggerem, czyli motywatorem dla parlamentu jest to, co robi spółka głównie OpenAI i tych 5 największych na świecie graczy technologicznych jak OpenAI, Nvidia, Google, Microsoft, wypluwają coraz to nowe produkty AI-owe, tworząc nowe modele silniejsze językowe. Trzeba pamiętać o tym, że AI Act jest tak zwaną regulacją wyspową, a więc taką, która nie reguluje domyślnie całego procesu tworzenia i wykorzystywania sztucznej inteligencji, ale tylko obszary wyspowe. A więc tam, gdzie AI znajdzie zastosowanie na przykład w social scoringu, wykorzystywaniu danych biometrycznych, deepfake'ów, a więc wykorzystywania modeli językowych do tworzenia ruchomych obrazów, które mogą wprowadzać błąd czy dezinformować. I te obszary wyspowo będą regulowane poprzez na przykład obowiązek poinformowania o tym, że coś jest deepfake'iem, albo poprzez odebranie zgody na wykorzystanie naszych danych w celach social scoringu, zgoda musi być wyraźna i tak dalej. Więc Unia Europejska w przeciwieństwie do dotychczasowych regulacji, jaką jest RODO, wyszła z założenia, że regulowanie całego obszaru AI nie jest możliwe i że domyślne wprowadzenie zakazów, tak jak mamy w RODO, tak, mamy privacy by default, czyli domyślny zakaz przetwarzania danych, chyba że spełniamy pewne kryteria wynikające z aktu prawnego. Tutaj jest odwrotnie. Mamy domyślną swobodę w wykorzystywaniu AI, chyba że wykorzystujemy ją w obszarach uregulowanych w tak zwanych AI Act, a jeśli tak, to musisz to robić pod pewnymi warunkami. Ja jestem zwolennikiem regulacji w ogóle, ale z pełną świadomością tego, co robimy. To znaczy świadomością tego, że regulujemy obszar, którego nie mamy. Dlatego, bo dzisiaj Unia Europejska nie jest miejscem tworzenia silnych modeli językowych, to Azja i Stany Zjednoczone. I teraz konsekwencją tego jest to, że stajemy się jako Unia Europejska takim trochę słodkim skansenem w pewnym sensie, czyli kontynentem, który stawia oczywiście na wartości, to jest nam bliskie, ale musimy też mieć pełną świadomość odpowiedzialności z tego wynikających, że stajemy się w pewnym sensie wtórni względem wpływu sztucznej inteligencji na gospodarkę, który bez wątpienia na kontynentach takich jak Ameryka Północna i Azja będzie ogromny. Absolutnie nie wydaje mi się, żeby w przypadku AI Act było tak jak w przypadku RODO. Wydaje mi się, że będzie wprost przeciwnie. Prezydent Stanów Zjednoczonych jakiś czas temu przyjął dekret, który nie ma mocy prawnej, który wprawdzie dotyczy sztucznej inteligencji, ale powtarzam, to jest akt o charakterze deklaratywnym, nie ma żadnej mocy prawnej, a po drugie dotyczy obszarów, które nam z perspektywy europejskiej są bardzo dalekie. Na przykład wypowiada się na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji w obrocie nieruchomościami, co z naszej perspektywy jest zupełnie, nie jest doniosłe regulacyjnie. Więc poza tym my jesteśmy dzisiaj na tak zwanym pierwszym etapie mojej perspektywie rozwoju sztucznej inteligencji, czyli w tak zwanym etapie produktowym, a więc tworzymy na razie produkty AI-owe. Drugim pewnie etapem rozwoju będzie włączenie się w rozwój sztucznej inteligencji gospodarek państw, które dostrzegą, że sztuczna inteligencja będzie gwarantem zapewnienia jej pozycji geopolitycznej, wpływów, rozwiązywania problemów o charakterze społecznym, w tym związanych ze służbą zdrowia, zmianami klimatycznymi, dopasowaniem usług do potrzeb obywateli i wtedy nastąpi proces w ogóle dzielenia się bardzo często gospodarek danymi o obywatelach, więc nie wydaje mi się, żeby droga, którą wybrała Europa czy Unia Europejska, była drogą, którą będzie podążały czy Stany Zjednoczone, czy Azja.

0: Radio Praga.
1: Na ile dostęp do inwestowania rzeczywiście się zdemokratyzował, a na ile wciąż istnieją bariery finansowe, edukacyjne, psychologiczne?
2: Czy dostęp do inwestowania jest największy, jaki ja od czasu, kiedy zacząłem się interesować inwestowaniem, czyli od ponad 30 lat, nie było nigdy łatwiej, bo są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, aplikacje mobilne, w których można inwestować za kilka kliknięć. Z drugiej strony jest łatwo dostępna wiedza w internecie. Z trzeciej strony są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, takie jak na przykład fundusze ETF, gdzie za pomocą jednego instrumentu, jednego narzędzia można dostać dostęp do setek tysięcy instrumentów czy spółek giełdowych za pomocą po prostu takiego pasywnego inwestowania indeksowego, czyli są, nie trzeba już się znać na tym inwestowaniu. Wystarczy po prostu zainwestować w jeden instrument, który daje ekspozycję na cały rynek. Zrobić to za pomocą smartfona w ramach aplikacji mobilnej. Łatwiej nie było nigdy.
1: Jak w dzisiejszych niepewnych czasach zmienia się pojęcie bezpieczeństwa finansowego?
2: No dzisiaj bezpieczeństwo finansowe w większym stopniu niż kiedyś musi się opierać na dywersyfikacji. Czyli jeśli inwestujemy, to inwestujemy w aktywa takie rynku kapitałowego, ale z drugiej strony musimy mieć też aktywa trwałe. Złoto, srebro, coś cennego, inwestycję alternatywną. Nie koncentrujemy się już dzisiaj na jednym rynku, ani na jednej walucie, ani na jednym obszarze geograficznym. Bezpieczeństwo finansowe to dzisiaj nie jest tylko mieć pieniądze i je pomnażać, tylko mieć pieniądze w różnych miejscach i pieniądze, że tak się wyrażę, różnego rodzaju, po to, żeby być zabezpieczonym na każdy scenariusz.
1: A to jeszcze dopytam o to bezpieczeństwo w kontekście takim cyfrowym, no bo też dużo się zadziało w ostatnich latach, jeżeli chodzi właśnie o ataki, o różne narzędzia.
2: Elena, pieniądze dzisiaj stały się cyfrowe, w związku z tym łatwiej je ukraść. Łatwiej ukraść im dużo. Bo jeśli 20 lat temu ktoś chciał mnie okraść, to po prostu wyjmował mi portfel z kieszeni i miał 500 zł, 1000 zł, 2000 zł. Dzisiaj dość łatwo ukraść dziesiątki, setki tysięcy złotych w formie cyfrowej. Natomiast z drugiej strony to najczęściej my sobie sami te pieniądze w pewnym sensie kradniemy, bo dziś generalnie ta cyberprzestępczość ma charakter taki socjologiczny, to znaczy my się sami wykonujemy sami te transakcje złodziejskie, na konto złodzieja przelewamy pieniądze, myśląc, że robimy coś innego. I to od nas wymaga nowych kompetencji nie tyle inwestycyjnych, co takiej wbudowanej nieufności. Nieufności, znaczy cokolwiek ktoś nam mówi, to trzeba się zastanawiać, czy to na pewno jest prawda. Dlatego bardzo często okradaną grupą są emeryci, renciści, generalnie seniorzy, ludzie starsi, bo oni mają taką... Może nie naiwność, tak, ale taką łatwowierność. Znaczy im się wydaje, że wszyscy są dobrzy, że dlaczego ktoś miałby zrobić coś złego? Przecież ludzie generalnie nie robią nic złego. Niestety na tym właśnie bazują cyberprzestępcy.

stara szafa tu. Szukali, oszukali, oszukali mnie. Miały być kolory, jednak pod oczami wory mam. Znów potem śmiali, znowu śmiali się, my śmiali się. Chciałbym chociaż raz, proszę zabierz mój ból. Tym zadali, tym zadali, tym zadali rósł. Kiedy się rodziłem, wszyscy uśmiechami i rękami i nogami zasłaniali niebezpiecznie ciepłych rąk.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Dzierska, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży.
2: Czy poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i jakie to ma konsekwencje?
1: Tak, od lat obserwujemy, że poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i to tej aktywności, którą nazywamy umiarkowaną do intensywnej, czyli takiej aktywności, którą każdy może sobie codziennie wykonać bez większego wysiłku, typu spacery, droga aktywna do szkoły, zabawa na powietrzu. I takiej aktywności fizycznej intensywnej, czyli takiej, która powinna znacznie podnosić nasze tętno i powinna trwać co najmniej 3 godziny w tygodniu. O tej pierwszej aktywności umiarkowanej mówimy, że ona jest wystarczająca, kiedy mamy 60 minut tej aktywności średnio każdego dnia w tygodniu. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to my obserwujemy, że tej aktywności jest zdecydowanie mniej. Tylko około 17% nastolatków, mniej dziewcząt, więcej chłopców, prezentuje odpowiedni poziom tej aktywności umiarkowanej do intensywnej. A jeśli myślimy o dzieciach, to niestety jest to mniej niż połowa. My zrobiliśmy w Instytucie Matki i Dziecka takie badanie, w którym użyliśmy narzędzi pomiarowych do aktywności fizycznej, akcelerometrów. Wydawało nam się, że te dzieci z takiej naturalnej potrzeby są bardziej aktywne, a okazało się, że tylko 45% dzieci spełnia te kryteria, czyli bardzo mało. Były to ośmiolatki. Jeśli chodzi o dane globalne, takie dane europejskie w zasadzie, to wiemy, że te liczby są podobne, czyli około 20% nastolatków spełnia rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej umiarkowanej do intensywnej. Jeśli chodzi o zabawę na świeżym powietrzu, czyli coś, co dotyczy trochę młodszych dzieci, ponieważ no, o zabawie możemy mówić w takim okresie rozwojowym wczesnego dzieciństwa, średniego czy późniego dzieciństwa, potem w okresie adolescencji to się troszeczkę zmienia i przyjmuje inną formę aktywności, to widzimy, że od 47 do 53% dzieci takiej zabawy aktywnej podejmuje co najmniej 2 godziny w ciągu dnia, czyli na rekomendowanym poziomie.
2: O konsekwencjach możemy coś powiedzieć?
1: Jeśli mówimy o konsekwencjach, to na pewno należy wyjść od tego, co będzie przyczyną tych konsekwencji, czyli zmniejszenia czasu spędzanego na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu. To zmniejszenie czasu jest bardzo zauważalne, a towarzyszy temu zwiększenie czasu poświęcanego przez dzieci na zachowania sedentarne, w tym najbardziej na te związane z używaniem ekranu. Konsekwencje widzimy we wszystkich wymiarach zdrowia, czyli i dla zdrowia fizycznego, i dla zdrowia społecznego i psychicznego, ponieważ taka spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu to też okazja do spontanicznego ruchu, do takiego, nad którym się nie musimy zastanawiać, a on samoistnie się pojawia. To taki ruch, który zmniejsza ryzyko występowania nadwagi i otyłości, a to wśród dzieci, zwłaszcza w okresie wczesnoszkolnym, jest bardzo dużym problemem. Około 40% dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość w tym okresie. To też okazja do budowania relacji społecznych, czyli do rozwoju społecznego, ponieważ musimy podejmować decyzje podczas zabawy, musimy budować relacje społeczne, znajdować się w różnych rolach i radzić sobie z tym. To też okazja do rozwoju, do pozytywnego rozwoju zdrowia psychicznego przez radzenie sobie właśnie z emocjami, radzenie sobie ze stresem, większą odporność psychiczną.
2: Dlaczego ważna jest spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu?
1: Dobrze. Zabawa na świeżym powietrzu bardzo korzystnie wpływa na rozwój i jest niezbędnym elementem tego rozwoju, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa. To jest zabawa spontaniczna, która wspiera rozwój społeczny, wspiera rozwój psychiczny, zmniejsza ryzyko występowania chorób niezakaźnych w późniejszym okresie życia. Spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu wpływa na rozwój motoryczny, poprawia koordynację ruchową, sprawność fizyczną, którą, jak wiemy, polskie dzieci, nie tylko polskie, mają coraz gorszą. Obserwujemy to w wynikach badań różnych instytucji zajmujących się aktywnością fizyczną. Poprawia też koncentrację i wpływa na lepszą jakość snu, co jest niezwykle ważne właśnie w okresie dorastania, kiedy ten sen jest takim naturalnym lekarstwem dla pozytywnego i prawidłowego rozwoju.
2: Czy problem ten dotyczy całej populacji, czy w pewnych grupach ten problem jest większy?
1: Problem niższej aktywności fizycznej dzieci i rzadkiego wychodzenia przez dzieci na dwór w celu takiej aktywnej zabawy zdecydowanie jest problemem bardzo powszechnym w każdej grupie wieku i u obu płci, ale na pewno należy zwrócić uwagę na nierówności wynikające na przykład ze statusu społeczno-ekonomicznego okolicy zamieszkania. I to jest coś, co powoduje, że dzieci rzadziej wychodzą na dwór. To jest okolica, w której mamy więcej problemów społecznych. To jest okolica, w której infrastruktura jest niewystarczająca, aby taką aktywność fizyczną bezpiecznie w swoim sąsiedztwie wykonywać. To jest okolica, w której nie ma dostępu do dobrej jakości zajęć pozalekcyjnych albo koszt tych zajęć jest tak wysoki, że rodziców zwyczajnie nie stać na to, żeby dziecko brało w nich udział. Czyli należy podkreślić, że aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest mocno związana z okolicą zamieszkania i problemami występującymi w tej okolicy.
2: Jaka jest idea projektu B-Challenge?
1: Projekt B-Challenge zakłada wielosektorowe podejście, które stosujemy po to, aby zwiększyć czas spędzany przez dzieci na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu, koncentrując się właśnie na tych mniej zamożnych okolicach, czyli okolicach zagrożonych deprywacją w dużych miastach w krajach europejskich. Włączamy do tego procesu badawczego zarówno dzieci, jak i dorosłych, w tym dorosłych decydentów. I oni wspólnie poszukują po pierwsze czynników, które w tej danej okolicy mogą wpływać na to, że dzieci chcą wychodzić na świeże powietrze. Te ich opinie konfrontujemy ze sobą i wspólnie budujemy interwencję, która będzie najbardziej skuteczna właśnie w tej okolicy zamieszkania. Czyli dajemy głos dzieciom, ponieważ dzieci są najważniejszymi odbiorcami naszej interwencji. To ich zachowania oczekujemy, że się zmienią, czyli oczekujemy, że będą częściej wychodzili na dwór. Aktualnie jesteśmy na początkowym etapie budowania interwencji, czyli to, co do tej pory udało nam się ustalić, to czynniki, które w Warszawie, na Pradze Północ, ponieważ to jest nasza dzielnica, na której się koncentrujemy, w największym stopniu mogą wpływać na to, że dzieci nie wychodzą na dwór. I dzieci, i dorośli wyłonili różne czynniki i związane z infrastrukturą, i z bezpieczeństwem, i z obawami rodziców również przed wychodzeniem dzieci na dwór. Kolejnym etapem będzie budowanie interwencji i nie wiemy jeszcze, jaka ona będzie. Może dotyczyć infrastruktury, może dotyczyć poprawy bezpieczeństwa, może dotyczyć innych czynników, które i dorośli decydenci, i dzieci uznają za ważne. No i dla dorosłych decydentów będą one mogły być wykonalne.
3: No, wszystkie raporty w Polsce, chociażby profesorów z AWF-u, pokazują, że nasza młodzież jest źle przygotowana fizycznie. Dzieci są otyłe, dzieci nie umieją skakać, chodzić, biegać, a nie mówiąc już o jakichś przewrotach w przód czy stań na rękach. To są podstawowe rzeczy, które powinny dzieci w wieku szkolnym po prostu się uczyć. No a dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy dzieci są dowożone, odwożone ze szkoły, mają mało ruchu na świeżym powietrzu, no, telefony komórkowe, wszystkie multimedia zabierają ten czas. No, powinniśmy to wszystko odwrócić do góry nogami.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: to była nowość.
1: Cześć, tu Michalina Malisz z zespołu Lire. Słuchacie Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: System kontroli żywności w Unii Europejskiej był budowany od wielu lat i składa on się z wielu elementów. Przede wszystkim kontrola zaczyna się już w miejscu wysyłki towaru, czyli w krajach trzecich, bo jeśli to jest system, jeśli to jest produkt importowany, następnie na granicy i również w momencie wprowadzania towarów do obrotu, czyli podmiot, który wprowadza towar do obrotu, musi zagwarantować, że ten system spełnia wymogi unijne, a te wymogi są horyzontalne, identyczne dla wszystkich towarów, zarówno tych produkowanych w Unii, jak również sprowadzanych z zagranicy.
4: Mogą być oczywiście audyty prowadzone w tych krajach trzecich, gdzie te produkty powstają, ale też tak jak to dzieje się w tej chwili też, jeżeli trafia żywność spoza Unii, jest kontrolowana na granicach, kontrolowana w portach. Oczywiście są odpowiednie do tego procedury.
5: Kraje Mercosuru mają znacznie łagodniejsze normy, jeśli chodzi o pozostałości pestycydów. Na przykład, jeśli chodzi o glifosat, to są na przykład w Brazylii, to są w produktach takich jak kawa jest 10-krotnie bardziej łagodne niż w Unii Europejskiej, a w wodzie pitnej nawet 5000 razy bardziej łagodne. Więc te normy rzeczywiście są łagodniejsze. Natomiast to nie jest tak, że te produkty będą do Europy mogły być sprowadzane, dlatego że eksporterzy z krajów Mercosuru będą musieli spełnić normy obowiązujące w Unii Europejskiej. My jako konsumenci w Unii Europejskiej jesteśmy chronieni przez przepisy europejskie.
3: Poziom pozostałości na przykład substancji chemicznych, pestycydów musi być poniżej poziomu, który jest dopuszczalny w Unii Europejskiej. To są tak zwane maximum level of residuals, MRLs i one w Unii Europejskiej są na bardzo niskim poziomie ustawione, wielokrotnie, w wielu wypadkach nawet 10-krotnie niższym niż w innych krajach. I towary importowane z tych innych krajów muszą spełniać te wymogi. Komisja zapowiedziała zwiększony monitoring przepływu towarów rolno-spożywczych co do jakości, co do również wolumenu, a jednocześnie zwiększone kontrole tej importowanej żywności. Także to, myślę, powinno uspokoić i konsumentów, i producentów. Myślę, że praktyka pokaże, że te obawy są daleko na wyrost, bo Mercosur to nie jest coś takiego, że to się dopiero rynek otworzy. Ten rynek już funkcjonuje i na przykład Polska importuje 3,5 miliona ton pasz wysokobiałkowych z właśnie Mercosur i nic tutaj złego się nie dzieje.
4: Tutaj jako Polska też stawiamy na dodatkowe kontrole na granicach, sprawdzanie jakości, bo konsument ma prawo do żywności sprawdzonej, bezpiecznej i dostępnej.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Teraz potrzebujemy infrastruktury, którą trzeba rozwinąć tu i teraz, a nie jak to w tradycyjnym modelu rozwoju projektu infrastruktury liniowej za 10 lat. Mamy w tej chwili wiele projektów, port Polska, offshore'owe farmy wiatrowe, elektrownia jądrowa. Ale okazuje się, że te wielkie projekty, one nie do końca wyczerpują potrzeby, które mamy związane z sytuacją geopolityczną. Kwestia obronności i bezpieczeństwa to nie jest, jak w powszechnym mniemaniu, jedynie zadanie dla państwa, dla służb, dla wojska. Tak? Za bezpieczeństwo państwa odpowiadamy wszyscy i w zasadzie każda infrastruktura, którą mamy, jest infrastrukturą krytyczną, ważną. Po drugie, zmienia się też podejście do tego, jaką rolę w tych procesach może pełnić kapitał prywatny. To nie jest tak, że tylko spółki Skarbu Państwa mogą być istotne i mają istotne znaczenie dla produktu narodowego brutto, czy też dla budżetu państwa. Firmy prywatne również wnoszą bardzo istotny element dla tych istotnych, najważniejszych parametrów dla rozwoju gospodarczego. A więc zmienia się rola i postrzeganie firm i kapitału prywatnego w projektach gospodarczych. Program ReArm Europe, on jest dość, mogę powiedzieć, takim kamieniem milowym w sposobie myślenia o infrastrukturze. Jego ważnym elementem, czy istotnym filarem realizacji programu ReArm Europe jest mobilizacja kapitału prywatnego. Model partnerstwa publiczno-prywatnego to nasz model biznesowy. To jest sposób, w którym my prowadzimy jako Stal Eksport działalność gospodarczą i to jest oczywiście w obszarze naszego głównego zainteresowania. Tu mamy kompetencje, tu mamy zasoby finansowe, aby tego typu projekty realizować. Adresujemy ten nasz rynek trochę szerzej niż dotychczas, bo przypomnę, jesteśmy na projekcie ciągle autostradowym. Mówimy dzisiaj o infrastrukturze mobilności, czyli infrastrukturze nie tylko drogowej, ale także związanej z lotniskami, czy też infrastrukturze towarzyszącej tejże mobilności. Partnerstwo publiczno-prywatne jest takim dość ciekawym fenomenem w polskiej nawet debacie gospodarczej. Tak? Jest ogromna ilość towarzyszących temu stereotypów. Jest niewątpliwie zła opinia. Złe stereotypy towarzyszą tego typu projektom. Ale wydaje mi się, że my nadal patrzymy na partnerstwo publiczno-prywatne z perspektywy wielu, wielu lat, nawet 30 lat. Tak? Wtedy, kiedy beneficjentami czy projektów publiczno-prywatnych były w zasadzie firmy zagraniczne, bo tylko one posiadały kompetencje i one posiadały niezbędne kapitały, żeby takie projekty realizować. Dzisiaj jest inaczej. Są podmioty polskie, które mają zarówno kompetencje, jak i odpowiednie zasoby finansowe, żeby tego typu projekty realizować. I Stal Eksport jest doskonałym tego typu przykładem.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Halo, halo, mówi Justyna Styczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.
0: Słuchacie Radia Praga. Radio Praga
2: wybija rytm. Musimy pamiętać, że mamy w jelitach bardzo rozbudowany narząd, który się nazywa mikrobiotą jelitową. Teraz mikrobiota jelitowa pełni bardzo wiele bardzo istotnych funkcji, między innymi funkcję regulacyjną. I pamiętajmy, że to, że mikrobiota jelitowa, żeby pełniła te funkcje regulacyjne, musi być prawidłowo dokarmiona. Polifenole zawarte w kawie są niezwykle korzystne.

0: Radio Praga.
1: Krótko mówiąc, dla prawidłowego funkcjonowania jelita, ale też mikrobioty jelitowej, ważne jest, by nasza żywność była bardzo różnorodna, zawierała szereg polifenoli, ale do tych najzdrowszych polifenoli należą te, które zawarte są właśnie w kawie. Badania takie najbardziej wiarygodne w medycynie nazywają się metaanalizami. Jeśli chodzi o picie kawy, to mamy szereg takich metaanaliz, nawet doczekaliśmy się metaanalizy parasolowej, które pokazują, że kawa nie jest napojem, który w jakiś sposób jest szkodliwy. Bo jednym z takich dosyć obiegowych mitów jest to, że kawa może nam szkodzić. Nie. Kawa pita w rozsądnej ilości, co to jest rozsądna ilość? To jest między 3 a 4 filiżanki dziennie, wpływa bardzo korzystnie na nasze zdrowie i także na zdrowie naszego mikrobiomu jelitowego. Ale badania, naprawdę szereg badań, bo do metaanalizy potrzebne jest wiele set albo wiele dziesiąt bardzo dobrych jakościowo badań, pokazują, że napary kawy raczej bez mleka działają bardzo korzystnie na stan naszego zdrowia. Oczywiście są takie osoby, które nie mogą pić kawy, bo źle się po kawie czują. Te osoby powinny z picia kawy zrezygnować, ale jeżeli czujemy, że kawa nam po prostu bardzo pomaga, lubimy kawę, dobrze się czujemy po kawie, to naprawdę 3-4 filiżanki dobrze zaparzonej kawy na pewno nie zrobią nam żadnej krzywdy, a wręcz przeciwnie, to jest bardzo zdrowy napój. Jednym z najbardziej powszechnych mitów jest ten mit, który pokazuje, że kawa wypłukuje magnez. Rzeczywiście badania naukowe pokazują, że jest wręcz odwrotnie. Kawa może być źródłem magnezu. I rzeczywiście kawa jest właściwie korzystna dla nawet osób z nadciśnieniem tętniczym. Oczywiście są też przeciwwskazania. Są osoby, które mają dysfunkcję żołądka, na przykład mają problemy z nadkwaśnością i wtedy wyraźnie czują, że wypicie kawy im szkodzi. I oczywiście te osoby powinny zrezygnować z picia kawy. Natomiast jeżeli czujemy, że kawa jest dla nas korzystna, świetnie się po niej czujemy, to nie ma przeciwwskazań, żeby z tej kawy zrezygnować, a kawa na pewno nie wypłukuje magnezu, wręcz przeciwnie, ten magnez, no może nie jest bardzo dobrym źródłem magnezu, ale ten magnez w niewielkim stopniu może uzupełnić.
2: Radio Praga.

0: czegoś nie grano od dawna.
1: Mała poprawka.
0: Nie grano nigdy.
1: Tak już jestem.
2: Żadnych problemów, depresji przy gniewie. Chyba, że odpalam C30, C39. Żyję zwiewnie tylko dzisiaj i tu. Już nie wiem, czy to epikur, czy filozofia misia balu. Zawijam parę monet i dzionek, witam jak król. Bez czarnych myśli, choć zaczynam od derut. I don't ask. Moja codzienność to offside. Już nie wiem sam, czy to dobrze, gdy nie mam podstaw, by to gdzieś zmądrzeć. I chyba dlatego tak bardzo nie mogę się temu oprzeć. Sam zbudowałem to na kanwie wolności. Znam 7 grzechów głównych na pamięć z autopsji. Jeszcze będziemy mieli czas, żeby myśleć jak dorośli. Twój Bóg nawet nie prosi mnie, żebym w Niego uwierzył już. I nawet jak odszedłbym jutro, to nie mów, że trudno, bo miałem okazję to przeżyć. I wszyscy moi ulubieni raperzy mnie propsowali. Lux, triumf. Taka kryptoreklama, nigdy nie skończę jak te łaki w bramach. Buziaki mama, taka kryptoreklama, chcę się widzieć na szczycie. O, wiedz, że dalej go gonię, to jak GKS Katowice, bo miałem szale po swojej stronie. Chciałbym uciec, ale dokąd? Idę za ciosem.

podejście. Zero powagi, ej, działa jak dragi, śmiej. Nie uda się, to masz drugie podejście. Nie bije się po piersi niepotrzebnie. Piję sobie wódę, słucham kękę. Ze wszystkim jakoś teraz mi na rękę. Zero rad, zero zmartwień, już tak mam. Zero wad, zero zmarszczyka handra. Życie ma wiele dla nas co ranka, więc nie sugeruj mi, żebym miał się zamartwiać. Co? Żyję sobie fajnie, a codzienna ucieczka to błąd? Ziom, minę cię na starcie i zdubluję na rękach po sos. Żyjesz jak ktoś, jest zagadka. Co ci dał los, co ci dał hajs? Żyję prawdą, zero kłamstwa. A bogactwo mogę wam dać. Altruizm to piękny aforyzm. Znam ludzi już w kwestii idoli. Nawet kolorowy bez niej świat jest jak bez barw, a ja jak niewidomy. Jak dym z papierosa unoszę się ponad ten jebany mę.

klasyk, boy. Dwie kawy rano, na rozpęd, bo mam co robić. Nie daję za wygraną, myślę jak pogodzić mój portfel i forsę. Widocznie się nie lubią, ale mam plan. Brzmi trochę głupio, mam styl gorący jak gówno, którym resztę leszczy se wciągnę dupą. I nie chcę krzyczeć, życie ty suko, bo doceniam cokolwiek co mam. Nie mam hajsu jak zmartwień, ale gdybym nie miał co robić, to

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Emocje dziecka, które decyduje się na to, żeby opuścić dom rodzinny, są bardzo silnie związane z tym, z jakiego powodu dziecko też to robi. To znaczy, jeśli to jest tak, że w domu rodzinnym dzieje się coś, co przekracza możliwości poradzenia sobie dziecka z daną sytuacją, no to wtedy oczywiście towarzyszą mu inne emocje niż wtedy, kiedy ma motywację do tego, żeby opuścić dom rodzinny, ponieważ chce przeżyć jakąś przygodę. W związku z tym, jeśli dziecko jest w kryzysie psychicznym, to w sposób oczywisty możemy mówić, że takie dziecko odczuwa taką całą gamę emocji oscylujących od z jednej strony potrzeby ucieczki, z drugiej strony tego, żeby mierzyć się z tym, jakiego rodzaju konsekwencje czekają je poza domem. Z całą pewnością tego rodzaju sytuacja jest jakimś obrazem kryzysu. Jeśli chodzi o emocje, odczucia rodziny, która doświadcza takiej sytuacji utraty dziecka w wyniku opuszczenia miejsca zamieszkania, są to zwykle bardzo skrajne emocje. Pierwsza taka faza, z którą się zwykle spotykamy, to jest taka faza, w której rodzic na początku przeżywa szok, ale ten szok jest jednocześnie motywatorem do działania, czyli zaczynamy bardzo intensywnie poszukiwać, działać. Jeszcze na początku być może jest to trochę niedowierzanie i nadzieja, że dziecko wróci. Natomiast późniejsze emocje są znacznie trudniejsze, dlatego że stopniowo uświadamiamy sobie, że jest to sytuacja, w której być może po pierwsze dziecku dzieje się coś złego, być może coś mu się już stało, ale też nie mamy z dzieckiem kontaktu, w związku z tym te emocje są coraz intensywniejsze. W bardzo wielu sytuacjach mówimy o tym, że w zasadzie ten poziom pobudzenia u osób, które doświadczają takiej sytuacji, on niewiele się zmniejsza w zależności od sytuacji, przez to, że te emocje są cały czas na skraju. Czasami jest też tak, że mamy do czynienia z poczuciem winy rodzica, który być może odbył z dzieckiem jakąś rozmowę, która nie powinna mieć miejsca. Bądź też dziecko przeżywało jakiś stan emocjonalny związany z kryzysem psychicznym, którego doświadczało i rodzice mają do siebie żal, że to przeoczyli. To są sytuacje, które są bardzo ciężkie, ale dodatkowo jeszcze mamy często do czynienia z takim trochę ostracyzmem społecznym, czyli z tym, z czym się zmierzają te rodziny, dlatego że zwykle w otoczeniu dominuje taka emocja, co takiego musiało się dziać w tej rodzinie, że doprowadziło do takiej sytuacji, że dziecko ucieka z domu. Wsparcie rodzin, które doświadczają tego rodzaju sytuacji, ono jest, natomiast generalnie zakłada się, że powinno być bardziej wyspecjalizowane, to znaczy, że powinno bardziej dotyczyć rzeczywiście tej sytuacji, nie tylko wsparcie takie interwencyjne tu i teraz, ale czasami potrzebne jest także wsparcie psychotraumatologiczne, czyli takie, które ujmuje tą specyfikę sytuacji. Kolejna rzecz też jest taka, że musimy wziąć też pod uwagę to, że te rodziny, one są w zasadzie w tym kryzysie ciągłym. To nie jest tak, że jedno spotkanie czy dwa spotkania wystarczą. Tutaj to wsparcie musi być ciągłe, to wsparcie też służb, czyli uważnianie tej sytuacji, także jest tutaj bardzo istotnym elementem.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Kaszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynator serwisu Życie Warte Jest Rozmowy.
2: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, zdrowie psychiczne dziewcząt? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy?
1: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach mamy cały czas bardzo wysoką liczbę prób samobójczych wśród dziewcząt. Mówię tu o przedziale wiekowym między 7 a 19 lat. Między rokiem 2020 a 2023 wzrosło o 215% liczba prób samobójczych w tym przedziale wiekowym. Musimy pamiętać, że to są tylko oficjalne dane policji. Wiadomo, że nie wszystkie próby samobójcze znajdują się w tych danych. Z drugiej strony w roku 2025 mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych w grupie do 19 roku życia, ponieważ przez lata mieliśmy cały czas wzrost, między innymi między rokiem 2020 a 2021 86% wzrostu, potem między 2021 a 2022 40 parę procent i w roku 2025 pierwszy raz w tej grupie wiekowej do 19 roku życia mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Natomiast to, co nas martwi, to martwi to, że nagle po kilku latach spadków samobójstw w tej grupie wiekowej nastąpił wzrost samobójstw o 27%. To także niestety przekłada się na wzrost samobójstw wśród dziewcząt. Należy pamiętać, że grupa do 19 roku życia to jest ta jedyna grupa, w której ta dysproporcja między płcią męską i żeńską nie jest tak duża jak w pozostałych grupach wiekowych, bo wiadomo, że w Polsce 80% samobójstw ponad popełniają mężczyźni, czyli na te 13 samobójstw dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. Natomiast w przypadku prób samobójczych to znacznie częściej próby samobójcze podejmują kobiety. Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie chociażby, z kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion. Mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnionym naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i u dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem. Pamiętajmy także, że wysokim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród kobiet, jest doświadczenie przemocy zarówno seksualnej, jak i przemocy fizycznej, przemocy domowej, o której cały czas mało się mówi, a o tym trudno jest mówić. To są tematy cały czas, które są tematami tabu. Natomiast osoba doświadczająca przemocy domowej czy przemocy seksualnej ma na sobie nie tylko wstyd, ale także poczucie winy. I obydwie te rzeczy bardzo mocno łączą się z kryzysem samobójczym. To właśnie wstyd uniemożliwia często sięgnięcie po pomoc.
2: Czy nasze państwo, instytucje należycie chronią kobiety, młode dziewczyny także przed tym nowym rodzajem przemocy, jakim są właśnie te deepfake'i, które po prostu generują rozbierane zdjęcia?
1: Na pewno w tej chwili mamy systemowo wiele niedostatków i to widzimy. Nie nadążamy za technologią, także w kontekście reagowania na akty przemocy, przemocy rówieśniczej, ale także wszelkie nadużycia związane z nową technologią w internecie. Nie mamy odpowiednich regulacji, nie mamy odpowiednich procedur reakcji. Niestety ofiary bardzo często zostają same. A przez tabu społeczne wstydzą się poprosić o pomoc, wstydzą się z kimś o tym porozmawiać. Potrzebne są regulacje na już, które sprawią, że kobiety będą czuły się bezpieczne w sieci.
2: Co można zrobić? Czy są jakieś rekomendacje? Czy my czegoś potrzebujemy? Możemy z kogoś czerpać przykład?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sięgnięcie po pomoc to pierwszy krok do odzyskania siły, odzyskania swojego życia. Nie bójmy się prosić o pomoc. Jest coraz więcej centrów zdrowia psychicznego, jest coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc można uzyskać także prawną. Zachęcam do odwiedzenia strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie jest największa baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale także telefonów pomocowych. Więc pierwsza rzecz to sami sięgamy po pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Druga rzecz, to jest bardzo ważna, internet jest przestrzenią, którą tworzymy my wszyscy. Z jednej strony musimy czekać na regulacje systemowe, na regulacje naszego rządu, jeżeli chodzi o środowisko internetu, ale z drugiej strony przez to, że sami tworzymy, możemy uczyć dzieci, uczyć najbliższych reagowania na treści. Zachęcam bardzo mocno jakiegoś świadomego korzystania z internetu, zgłaszania postów, zgłaszania stron, które szerzą nienawiść, które promują treści samobójcze. Musimy dookoła też patrzeć, czy ktoś nie jest ofiarą przemocy, nie jest ofiarą hejtu. Młodzi ludzie muszą być uczeni tego, że w tym środowisku to oni są odpowiedzialni za zgłaszanie aktów związanych z cyberprzemocą. Więc takie podstawowe lekcje z higieny cyfrowej, jak zgłaszać komentarze, które, kiedy, jak reagować, jakieś treści nie udostępniać. To są wszystko szalenie istotne kwestie, bo z jednej strony istotna głos rozmowy w Sejmie a propos podwyższenia tego wieku korzystania z mediów społecznościowych, ale także, żeby WLOP-y były odpowiedzialne za weryfikację tego wieku. To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie same zakazy. Edukacja, profilaktyka jest szalenie istotna, bo bez tej zmiany nic nie osiągniemy.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Dzień dobry, Monika Esman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.
1: Czy widoczny jest wzrost zainteresowania medialnego zawodami AI i jakie są?
2: Widzimy fascynujący zwrot akcji, jeśli chodzi o wizerunek rynku pracy w mediach. Coraz więcej mówimy o zawodach związanych z AI, zawodach, które obsłużą sztuczną inteligencję, a nie o zagrożeniach, jakie AI powoduje na rynku pracy. Z naszych badań wynika, że najczęściej przywoływanym przez media zawodem jest ekspert do spraw AI. Pojawił się w naszym badaniu na pierwszym miejscu z liczbą kilku tysięcy wzmianek. Na drugim miejscu są specjaliści do spraw AI. I dopiero na kolejnych miejscach mamy prompt inżynierów czy inżynierów do spraw AI. To pokazuje, że coraz większy potencjał mają na rynku pracy wobec rozwiązań sztucznej inteligencji osoby z kompetencjami miękkimi, które pomogą nam te technologie wdrażać w naszych organizacjach i komunikować skutecznie pracownikom. Tak, w ostatnim czasie z takiego obrazu medialnego straszenia nas brakiem zadań, eliminacją pracowników na rynku pracy w związku z wdrożeniami sztucznej inteligencji, przeszliśmy do informowania i komunikacji na temat zawodów potrzebnych do tego, by obsłużyć tą sztuczną inteligencję w naszych organizacjach. Wyłaniają się na pierwsze miejsca ekspert do spraw AI, ekspert do spraw sztucznej inteligencji, specjalista do spraw AI, AI inżynier, prompt inżynier, ale proszę zauważyć, że właśnie ekspert i specjalista to są te zawody, które mamy na pozycjach topowych. Co ciekawe, dochodzą też takie stanowiska jak eksperci do spraw etyki AI czy eksperci do spraw bezpieczeństwa AI. No to pokazuje, że w tej branży będą też liczyły się kompetencje humanistyczne i społeczne, żeby móc pomóc wdrożyć te technologie skutecznie w naszych organizacjach. Bardzo ważne, w zasadzie istotny punkt jest bezpieczeństwo stosowania sztucznej inteligencji w organizacjach i to, żeby generatywne treści nie wymknęły nam się spod kontroli. To też pokazuje, dlaczego zawody takie jak ekspert czy specjalista do spraw AI i zapotrzebowanie na tego typu ludzi cały czas rośnie i w mojej ocenie będzie rosło, bo to jest dopiero początek naszej codzienności z AI, która staje się kompetencją horyzontalną, przestaje być jakąś taką jednostką zawodową czy profesją, a staje się kompetencją horyzontalną, która praktycznie będzie obecna w każdej profesji, w każdej branży, w każdym zawodzie.
1: Czy emocje budzi też rekrutacja i zarobki w tych zawodach?
2: Tak, to bardzo ciekawe, ponieważ z naszych badań wynika, że media bardzo lubią komunikować rynek pracy właśnie poprzez pryzmat zarobków. W co 13 publikacji, która dotyczy rynku pracy wobec zawodów związanych ze sztuczną inteligencją, zarobki, wynagrodzenie, pensja pojawia się już w tytułach publikacji, często też w leadach, więc to pokazuje, że media bardzo dużo w tym momencie komunikują na temat tego, że właśnie sztuczna inteligencja nie może nas wyeliminować z rynku pracy, ale może nam dać przepustkę do awansów zawodowych, jeśli zwiększymy swoje kompetencje o możliwość pracy czy znajomość sztucznej inteligencji. Rekrutacja dotycząca zawodów związanych z AI oczywiście budzi duże emocje, ponieważ media komunikują o bardzo dużych pieniądzach, jakie można zarobić na stanowiskach związanych z obsługą AI i generatywnych treści. Są to zarobki rzędu 30-45 tysięcy, więc to powoduje, że wiele osób zaczyna myśleć o przebranżowieniu, o zwiększaniu swoich kwalifikacji i kompetencji na tym rynku.
1: A możemy to...
2: Tak widzimy przez pryzmat mediów, że rośnie temperatura wokół tematu rekrutacji związanej z zawodami do obsługi sztucznej inteligencji. Widać to chociażby przez to, że co 13 materiał poświęcony zawodom AI już w samym tytule komunikuje o zarobkach, wysokich zarobkach. Także to powoduje, że zawód ten zostaje uznany przez osoby poszukujące pracy za bardzo atrakcyjny. No i każdy próbuje

Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Radio Praga, Radio Praga.
3: Rawa, tak jak katowicka rzeka, to byt, na który składa się bardzo wiele różnych substancji. W ramach audycji posłuchasz więc bluesa, ale i nie tylko, bo gwarantuję Ci, że ten stary jak świat gatunek ma się całkiem dobrze i jeszcze nas zaskoczy. Cześć, jestem Kamil i zapraszam na bluesową audycję Rawa z dobrą muzyką, wywiadami i rozmowami o muzyce. Do usłyszenia w środę od 18 do 20 w Radiu Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
4: Bartłomiej Pawlak, Instytut Sobieskiego.
5: Gdzie jesteśmy na mapie innowacji?
4: Jeśli chodzi o mapę innowacji, to jest ona rysowana czy kształtowana przez różnego rodzaju indeksy, które pokazują, gdzie jest dany kraj względem innych. I są takie dwa główne indeksy, jeden europejski European Innovation Scoreboard, a drugi GII Global Innovation Index. W pierwszym indeksie na 27 państw Polska jest na 23 miejscu, czyli na 5 od końca, a w tym globalnym indeksie na 120 parę państw jesteśmy na 39 miejscu, więc daleko, daleko poza liderami.
5: A co powoduje, że my jesteśmy właśnie na tym szarym końcu?
4: Jest szereg czynników, które powodują, dlaczego tak słabo wypadamy w indeksach innowacji. Przede wszystkim model naszej gospodarki, która przez 3 czy 4 dekady była oparta na takim założeniu 3T. Taniej siły.

0: siły roboczej, taniej energii i taniej ziemi. W związku z tym byliśmy podwykonawcą dużych koncernów albo podwykonawcą podwykonawcy. Liczyła się właśnie tania siła robocza, bardzo niska często marża, no i taki polski spryt, prężność, szybkość działania. To, co także wpływa na to, jak wypadamy w indeksach, to poza modelem polskiej gospodarki, który jest przestarzały i musi się transformować, bo jak nie będziemy coraz bardziej odstawać od europejskiej czołówki, to brak odpowiednich instytucji wsparcia dla technologii, dla innowacji, dla tak zwanego local contentu, czyli tego, co wytwarzamy tutaj. Ale przede wszystkim tak naprawdę te najsilniejsze, najlepsze ekosystemy wszystkie mają swoją strategię rozwoju innowacji, a my jej po prostu nie mamy.
1: Właśnie o to też chciałam zapytać. Właśnie, czy brakuje nam takiej strategii i co ona by zmieniła?
0: Strategia rozwoju innowacji to jest podstawowy dokument większości rozwiniętych krajów Europy i świata, bo one muszą sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, dlaczego chcemy tych innowacji, jak je chcemy rozwijać, jak chcemy mierzyć efekty i co chcemy osiągnąć. Jeżeli się tego nie ma, to się działa po omacku, to się działa ad hoc, to się działa od przypadku do przypadku, od impulsu do impulsu. Tak działaliśmy w jakimś sensie do tej pory w Polsce, z wyjątkiem pewnie planu Morawieckiego i planu strategii odpowiedzialnego rozwoju, która przez pewien czas dawała właśnie namiastkę też strategii w obszarze rozwoju innowacji. Ale jeżeli się konkuruje z kimś, kto wie, czego chce, a samemu się nie wie, czego się chce, no to zawsze się przegrywa. Dlatego strategia jest bardzo ważna.
1: Wspominał Pan też, że nie powinniśmy porównywać się do Doliny Krzemowej. To właśnie dlaczego nie do Doliny Krzemowej? Do kogo powinniśmy się porównywać i z kogo może czerpać przykłady?
0: Stany Zjednoczone wykształciły bardzo specyficzny model oparty na amerykańskim podejściu, na otwartości na ryzyko, na ogromnej skali podaży pieniądza i na całej kulturze, która się wykształciła w Krzemowej Dolinie. To na taką skalę jest nie do powtórzenia nigdzie na świecie i to powtarzają wszyscy. Natomiast dla nas istotne jest to, co i komu udaje się i na jakich zasadach udaje się w Europie. No bo to jest bliższy nas ekosystem. Wszyscy działamy w otoczeniu regulacyjnym europejskim. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, wyzwaniami i tak dalej. Więc warto popatrzeć, kto w tej Europie wybił się na czołowe pozycje i dlaczego. I sięgać po bliższe nam przykłady, bo one są łatwiejsze do absorpcji, do adopcji potem do naszego polskiego systemu. A trzeba się opierać na dobrych przykładach, żeby nie wymyślać koła, czy nie odkrywać Ameryki, którą już ktoś odkrył.
1: Jak ważna jest też szybka komercjalizacja innowacji i jak to działa u nas?
0: Komercjalizacja technologii innowacji i zamiana nauki na efekt komercyjny jest niezwykle istotnym elementem całego ekosystemu innowacji i niezwykle istotnym elementem systemu edukacji, który nas odróżnia od tych najlepszych systemów Europy Zachodniej, bo u nas uczelnie cały czas są mekką nauki i edukacji. A w Europie Zachodniej jest jeszcze ten trzeci element, komercjalizacja. No bo nauka kosztuje, nauka ma swoją wartość, w związku z tym naukę można wycenić i sprzedać. I bez tego trzeciego elementu nie będziemy mieli wielkiej skali transferu technologii z uczelni do biznesu. Musimy rozwijać ten właśnie element, bo uczelnie póki co dzisiaj są naszą piętą achillesową, mimo bardzo wysokiego poziomu wiedzy.
1: To co zrobić, żeby ta komercjalizacja i te innowacje też płynęły właśnie z uczelni?
0: Żeby komercjalizacja z uczelni nabrała tempa, dzisiaj mniej więcej 10% startupów to są tak zwane spin-offy czy spin-outy z polskich uczelni, czyli startupy powstają poza systemem uczelnianym, ale żebyśmy mogli zwiększyć skalę tych właśnie spin-offów, powinniśmy stworzyć narzędzia, które będą motywowały kadrę uczelnianą do tego, żeby właśnie myśleć w kierunku komercjalizacji. powinniśmy rozwijać coś, co się już zaczyna, a nawet trwa na niektórych polskich uczelniach, czyli tworzyć centra transferu technologii. Powinniśmy łączyć te sieci uczelniane między sobą, no bo ci młodzi startupowcy chcieliby wiedzieć, tak powiem, co się dzieje na innej uczelni, co się dzieje w innym kraju, mieć dostęp do wiedzy, mieć dostęp do inwestorów i otaczać uczelnie różnego rodzaju podmiotami, centrami badań i rozwoju, czyli otaczać podmiotami komercyjnymi, żeby rzeczywiście była bliskość między wiedzą a miejscem, gdzie się tę wiedzę wykorzystuje, czyli w biznesie.
2: My biggest fear in life is wasted potential.

Hortnet. Drodzy Państwo, to kwintet młodych, niezwykle ekspresyjnych muzyków, którzy nagrali płytę Direct Message. Ów kwintet to absolwenci Akademii Muzycznych w Krakowie i Katowicach i kwintet ów powstał w 2019 roku z inicjatywy pianisty Bartłomieja Leśniaka. Trafili do jazz-siesty, bo mówią o sobie wysłannicy swingu i mocnego jazzowego brzmienia. Przez ostatnie lata wypracowali wspólny język muzyczny oparty na syntezie tradycji jazzu lat 60., współczesnej muzyki klasycznej i free jazzu. Direct Message, drugi album zespołu Hortnet, to 6 autorskich kompozycji członków zespołu. 3 Bartłomieja Leśniaka, 2 Roberta Wypaska i 1 Mikołaja Sikory. Każda z nich to opowieść wpisująca się w ideę muzyki programowej, do której Hortnet konsekwentnie nawiązuje. Na płycie nie zabrakło też ukłonu w stronę największych inspiracji. Bonusowym utworem jest Criss Cross Thelonious'a Monka, kontynuacja tradycji rozpoczętej na debiutanckim albumie Hortnetu z zamkniętym kompozycją Pannonika. Direct Message to nie tylko rozwinięcie wątków z debiutu, lecz także spójny i przemyślany program, w którym potężne brzmienie zespołu i ogromna energia splatają się w jasny przekaz. Bezpośrednią wiadomość zaadresowaną do każdego słuchacza. W kwintecie będziemy mieli okazję usłyszeć Szymona Ziółkowskiego grającego na saksofonach, Roberta Wypaska również na saksofonach, Bartłomieja Leśniaka na fortepianie, Mikołaja Sikorę na kontrabasie i Piotra Przewoźniaka, który będzie grał na perkusji. Serdecznie zapraszam do odsłuchu tego seta.

0: Radio Praga.
1: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
0: Radio Praga.
2: Radio Praga wybija rytm.
3: Pora na zapoznanie się z klanem Marsalisów w jazzcieście w radiopraga.pl. Zaczniemy od najstarszego z sześciu braci jazzmenów, od Branforda Marsalisa, urodzonego 26 sierpnia 1960 roku w Luizjanie. Tak jak powiedziałem, Branford jest najstarszym z sześciu braci Marsalisów, z których czterech jest muzykami jazzowymi, dwaj pozostali wielkimi sympatykami ocierającymi się, można powiedzieć, o muzykę jazzową. Natomiast ich wielkim guru był oczywiście ojciec Ellis, który także muzyką jazzową parał się od młodzieńczych lat. Branford, bohater tejże części jazz-siesty, muzyczną karierę rozpoczął na początku lat 80., grając z zespołami Arta Blakeley'ego, The Jazz Messengers czy Clarka Terry'ego. Od 1982 do 1985 roku Branford grał w zespole swojego brata Wintona, a potem był czynnym członkiem zespołu akompaniującego Stingowi. Miałem okazję go zobaczyć na koncercie w Łodzi. Stinga, na koncercie Stinga w Łodzi. Uczestniczył również w trasach koncertowych nieżyjącego niestety Milesa Davisa. W 1986 roku założył własną grupę, a później pomalutku eksperymentował m.in. z Backheft of Le Funk, z projektem Backshot Le Funk, chyba z francuska, usiłując połączyć jazz z R&B, hip-hopem i rzecz jasna z rockiem. Branford wsławił się również kilkoma kompozycjami do filmów, między innymi do filmów Spike'a Lee. Dla Państwa dziś zaprezentujemy trzy utwory kwartetu, w którym Branford przewodził. Pierwszym utworem będzie Endymion, następnie The Mighty Sword, a na końcu zwrócimy się pewnie do jakiegoś bóstwa i zagramy utwór Theo. Serdecznie zapraszam do słuchania.
0: Radio Praga.

0: To jest Jazz Siesta w Radio Praga.pl.
1: Gorąco pozdrawiam słuchaczy Radia Praga. Mirek Bieliński. Cześć. Radio Praga
0: wybija rytm. Jazz Siesta w Radio Praga.pl, a w Jazz Sieście formacja, która się nazywa The Jive Aces. Kochani, Jive Aces to sześcioosobowy zespół swingowy z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Założony już, no, dość dawno temu, bo aż w 1989 roku. Formacja, grupa była... Byli półfinalistami takiego konkursu jak Britain Got Talent w 2012 roku. Wydali 11 albumów, a także kompilacje, epki i single oraz występowali na licznych festiwalach muzycznych. Zespół został założony przez wokalistę Iana Clarksona, perkusistę Petera Howella i basistę Kena Smitha. A tuż po rozpoczęciu gry, po rozpoczęciu komponowania przez ową trójkę, dołączył do nich saksofonista Big, John Fordham. Cała czwórka spotykała się w klubach jive'u i jazzu we wschodnim Londynie i jak piszą o nich w Wikipedii, zjedli zęby na ulicznych koncertach, organizując uliczną rozrywkę w tymże wschodnim Londynie i wkrótce zaoferowano im występy w Wielkiej Brytanii, a także w całej Europie. Po kilku latach koncertowania z różnymi innymi muzykami cała czwórka spotkała Alexa Douglasa, który grał i gra do dziś na puzonie, bongosach, harfie bluesowej i tarce oraz Vince'a Harleya, który pomaga im robić to show na fortepianie. I ci panowie stali się... Radio Praga wybija rytm.
2: Radio Praga.
3: Radio Praga wybija rytm. Cześć, tu Patryk Matwiejczuk.
4: Oraz Krzysztof Kuśmierek z zespołu Unleashed Cooperation. Bardzo mocno chcielibyśmy was zaprosić do wysłuchania naszej najnowszej płyty Trust.
3: Grają na niej oprócz nas Patryk Rynkiewicz na trąbce, Flavio Gulotta na kontrabasie, Stanisław Aleksandrowicz na perkusji oraz do udziału zaprosiliśmy wspaniałą wokalistkę, improwizatorkę Annę Gatt.
4: Płyta ta to mariaż wielu różnych inspiracji i gatunków, także znajdą Państwo na niej mnóstwo odwołań do muzyki współczesnej, muzyki tradycyjnej oraz do bardziej mainstreamowych form, także sądzę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy.

Traveler to muzyka o podróży na zewnątrz, ale głównie wewnątrz. Jesteśmy takimi światłami, które codziennie się zapalają i wędrują, a prawdziwy podróżny to taki, który wyrusza po to, żeby wyruszyć. Zawsze się wydaje, że w innym miejscu będzie lepiej, a koniec końcem i tak wracamy do punktu początkowego. Natomiast podróż wewnętrzna to najdłuższa podróż życia z głowy do serca, po całej gamie zmieniających się emocji we wnętrzu. I te różne emocje wyrażam na płycie za pomocą dźwięków.

0: Radio Praga.
1: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
2: DJ Cyr,
1: Vera Icon,
3: Maja Kolczyńska.
1: Do usłyszenia.
4: Charnette Moffett to kolejny artysta, którego chcemy Państwu zaprezentować muzycznej jazz sieście. To człowiek basu, niewątpliwie. Zmarły w 2022 roku, a swoją i niezwykle twórczy do końca swoich dni, bo ostatnią swoją płytę wydał tak naprawdę na rok przed śmiercią, a często powtarzał, że robi to po to, gra po to, by wnieść odrobinę światła i radości do świata, który stał się tak mrocznym miejscem. Charnette pierwsze szlify muzyczne zdobywał grając w rodzinnym zespole. Najpierw na perkusji, później już do końca życia na kontrabasie, gitarze basowej i basie piccolo. Był wirtuozem tych instrumentów, studiował na Juilliard i szybko awansował na topowego basistę amerykańskiej sceny. Grał razem z Branfordem Marsalisem, Wyntonem Marsalisem, z Arturo Sandovalem, Herbie Hancockiem, Dizzy Gillespie'm czy Diane Reeves. Dziś trzy utwory firmowane nazwiskiem Moffetta to Swinging in the Realms, Little Flowers and We Remember. Charnette Moffett w Jazz Sieście w radiopraga.pl. Posłuchajmy.
0: Radio Praga.

Dzień dobry, nazywam się Damian Sawicki, jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci, które to działa na zasadach organizacji porządku publicznego. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

0: Radio Praga.
1: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
2: Radio Praga, Radio Praga.
3: Cześć, z tej strony Agata z zespołu X-y. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Praga.
4: Radio Praga.
1: Wiosną 2023 roku wydawnictwo SJ Records wydało płytkę Andrzeja Święsa pod tytułem Flying Lion. Flying Lion to trio złożone i prowadzone przez Andrzeja Święsa, który jest jednocześnie autorem kompozycji. Do współpracy w ramach tego tria zaprosił dwóch wybitnych muzyków. To Rafał Sarnecki, grający na gitarze, oraz Paweł Dobrowolski, grający na perkusji. Gra basowa, gra gitarowa Rafała Sarneckiego dodaje głębi i złożoności w kontekście brzmienia zespołu. To muzyk, który wnosi do kompozycji wyjątkową perspektywę. Jego gra charakteryzuje się równowagą wirtuozerii i powściągliwości, dodając subtelne niuanse i emocje, które wznoszą muzykę na nowe wyżyny. Czy jest tak, czy ta muzyka tak niesie, jak piszą o tym ludzie związani z SJ Records? Posłuchajcie sami.

Kajetan Galas, organ Spot. To kolejny artysta, którego zaprezentujemy w naszej jazz sieście, a to dlatego, że niedawno, z końcem lutego 2025 roku, wydawnictwo SJ Records wydało płytę tego kwartetu, bo to kwartet, za chwilę zresztą o tym samym kwartecie Państwu opowiem, i płyta nosi tytuł O i Tago. Zespół Kajetana Galasa, organ Spot, powraca po 12 latach z nowym albumem Oitago, zawierającym 6 autorskich utworów oraz 2 standardy jazzowe, czytamy w przygotowanym przez wydawnictwo załączniku. Od kilku lat trio występuje również w powiększonym składzie z saksofonistą Marcinem Kaletką. I tym, że tenże kwartecik zaprezentujemy dzisiaj. Czytamy dalej. Oitago, czyli płyta, z której będziemy za chwilę grali muzykę, to historia muzyczna inspirowana legendą o młodym muzyku Jet Sanie, który odkrył mistyczną mądrość płynącą z rzeki. Filozofia Oitago oparta na harmonii życia i muzyki stała się metaforą twórczej podróży zespołu. Kajetan Galas Organ Spot tworzy unikalną fuzję jazzu i tradycji organów Hammonda, łącząc klasyczne inspiracje z nowoczesnym brzmieniem. Album Oitago jest symboliczną podróżą dźwięków, balansującą między melancholią a euforią, nawiązującą do tajemniczej legendy. W formacji Kajetana Galasa, w formacji Organ Spot grają Kajetan Galas na organach Hammonda, Szymon Mika na gitarze, Grzegorz Masłowski na perkusji i Marcin Kaletka grający w niektórych kompozycjach na saksofonie. Kajetan Galas jako lider tejże formacji to organista i pianista, laureat Jazz Forum Critics Poll w kategorii organy oraz plebiscytu czytelników. Oficjalny artysta firmy Hammond Polska, laureat stypendium twórczego miasta Krakowa. Zwycięzca konkursów jazzowych m.in. Jazz nad Odrą, Blue Note Jazz Competition, Azoty Tarnów International Jazz Contest, Nowym Jazz Festival i tak dalej, i tak dalej. Współpracował z Januszem Muniakiem, Michałem Urbaniakiem, Stanisławem czy Stanisławem Sojgą. Nagrał już, drodzy Państwo, 14 albumów, a z zespołem Organ Spot, któremu w tej chwili hołduje, wydał debiutancką płytę już kawał czasu temu, bo w 2012 roku. Kajetan Galas Organ Spot z płyty Oitago w dwóch kompozycjach serdecznie zapraszam do słuchania.

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

0: rozmienić. Pogubiłem dni, coś zapaliłem, coś zgasiłem. Oto mój własny zdrowy sposób. Po samym pokoju 10 tysięcy kroków. Kardio składające się z 20 papierosów. Na ramieniu zgaszone ślady niedopałków. Powstają z nich obrazki, gdy złączę liniami. Myśli brudne, palce czarne, a ściany białe. Ja nie zupełnie sam. Chcesz, wiesz czy nie, coś pomiędzy komedią a koszmarem.
1: Cisza głośniejsza niż krzyk. Od światła jaśniejszy mrok. Niewinność gorsza niż grzech. Śmierć weselsza niż śmiech. Bliskość stała się krzywdą. Prawda stała się kpiną. Tego być nie powinno. Tego być nie powinno. Moje

ze strzępów radości powszednich. Los swój tkasz z tęsknoty otuchy nadziei. Układasz swój świat w swym mieście z domami bez pięter. Grasz z czartem o niebo w tym piekle, które Bóg wyprawił nam. Odpłynąć stąd chciałem na zawsze, siną dal, gdzie życie jaśniejsze, bogatsze. Ktoś chciałby mi dać, znikałem 100 razy bez wieści, by wracać do srebrnej poezji, ciepła rąk i spojrzeń twych.

taki o każdy dzień. Twoje serce, które cierpi i kocha namiętnie, które bije coraz prędzej, goręcej. Zgryzocie pasma zbyt chudych dni. Twe fortissimo serdeczne brzmi głośniej wciąż, mocniej wciąż. Gdy twarzy brak w czynach i słowach, ty masz twarz. Gdzie ścieżek splątanych bezdroża, ty drogę swą znasz. Ty zdołasz ból każdy pocieszyć, rozjaśnisz odwieczny nasz przedświt ciepłem rąk i spojrzeń twych. Nie chcę więcej, twoje serce do życia wystarczy.

Zgryzą cię pasma zbyt chudych dni. Te fortissimo serdeczne brzmi. Dramacie samych najchud.

ty, którym zawsze idzie nie tak. Kobiety nie te.

i wzdłuż, co chcesz, jaką chcesz, ale nie gadaj o miłości. A co byś nie opowiadał, że nie rozumiesz, ja ci mogę nawet czysto pięknie po cebersku.

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: To ciepła, personalna na zabawę, tup, tup, tup.
1: Jeszcze Gienek i jego kumpel i kumpla, kumpel co kogoś zna, jeszcze taki, co to przez bufet mieszka frajera.

0: kawa, ale fajno, ale klamo.
1: To jest szwagier, dużo może.
2: Albo jutro mnie jest gorzej.
3: Pan rozumie w razie manka.
4: Jasna sprawa, buzia w dziób.
1: No to buźka.
0: Gdzie jest mańka?
1: Mańki nie ma, zimny trup.
5: Mańki nie ma, bo umarła.
0: Ale z mańkiem?
1: Łapy precz. Dziś załatwi personalna to i tamto.
0: Mocna rzecz, jeszcze Gieniek i jego kumpel i kumpla. Kumpel, co kogoś zna, dziś przeprowadzą sprawę przez bufet i wszystko będzie na 102.
1: Dzisiaj bawi się sielanko, fajno będzie, fajno jest, mańki nie ma co.

nieprzydany i parszywy, centymetr po centymetrze. Zagarniana przestrzeń, a ja wierzę w ciebie, w ciebie wierzę w tej wojnie. Przestrzeń, w której człowiek jest człowiekiem.

0: Radio Praga.
1: Jeszcze nie jedną bitwę, bitwę o swoje życie. Nie pozwolę nikomu zawłaszczyć się, spłaszczyć, sprowadzić do poziomu przetrwania. Chcę uciec jak najdalej od rozczarowania.

mikrofon to też broń w wojnie o naszą przestrzeń. Wszystko co żywe zostało w nas jeszcze. To nie jest lekkie, łatwe i przyjemne, jak słowa, które opadają z nieba na wietrze. Spadają bomby, ludzie są na linii. Nie jesteśmy zależni od publicznej opinii. Życie bywa ciężkie,

słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa do dziś.

są tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

A gdy się czasem w życiu uda kobiecie z przeszłością, mężczyźni po przejściach kąt wynajmują gdzieś u ludzi i łapią trochę szczęścia.

o którą wszystkim wam chodzi. Zasypia bez żadnych proszków, wino w lodówce się chłodzi. A gdy przyjdzie zapomnieć i w pamięci to zatrzeć, lepiej milczeć przytomnie.

Cześć, z tej strony Maciek Bąk, a mój nowy singiel nosi tytuł Kolejny rok upłynął. I to jest trochę taka historia o dialogu wewnętrznym człowieka, który z jednej strony żali się na to, że ciągle popełnia te same błędy, kręci w kółko, nie może się wyrwać z takiego ślepego jakby tańca porażek, a z drugiej strony jego alter ego, które bezlitośnie punktuje jego porażki i w sposób kąśliwy wytyka mu to, że czas płynie, a bohater nic nie robi ze swoimi błędami, nawykami. Tak więc myślę, że to taka trochę uniwersalna historia i każdy z nas gdzieś tam ma jakiś taki obszar, w którym trochę się kręci w kółko, trochę powtarza te same błędy, mimo tego, że wie, że do nikąd nie prowadzą. Koniec końców zawsze uderza nas ten bezlitosny fakt, że czas płynie dalej i to jest trochę taka mantra, która wraca, przed którą nie da się uciec. Ciekawe jest to, że utwór powstał w dużej części 10 lat temu, kiedy została nagrana perkusja i bas, ta, która jest w nagraniu. Ja dopiero niedawno napisałem melodię i tekst po polsku. To jest garażowy rock, jak najbardziej. Kąśliwy, taki jadowity, brudny kawałek, ale z lekkim twistem w stylu lat 50. i spuszczeniem oka do surf rocka. Myślę, że to jest po prostu utwór, który puszcza oko, ale jednocześnie jest bardzo kąśliwy. I wydaje mi się, że ten klimat fajnie przenosi się w teledysku, który został wypuszczony razem z singlem i który trochę nawiązuje do podcastu. Ten wewnętrzny dialog bohatera jest przedstawiony jako rozmowa podczas wideo podcastu. Więc nie wszystko w tej rozmowie idzie tak, jak powinno. Wdziera się odrobina chaosu. Tak więc serdecznie zapraszam do obejrzenia i posłuchania. Pozdrawiam, Maciek Bąk.

Makaron to piosenka o pustce, o zagubieniu wśród oczekiwań i marzeń o życiu jak z Instagrama. Też o tęsknocie do czasów, gdy wszystko było jasne i zrozumiałe. W ogóle forma piosenki ma oddać chaos i taką pulpę świata, w którym tak egzystujemy, ale nie żyjemy, nie potrafimy się cieszyć z tego, jak to życie wygląda. Jesteśmy bombardowani sloganami, jakimiś wizualizacjami, które nie mają powiązania i potem mieszkają sobie w naszej podświadomości, a my nie potrafimy z nich wydobyć sensu, bo one nie mają tego sensu po prostu.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Cześć, z tej strony Kuba z Madame Affaire. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga i zapraszam Was do odsłuchania naszego najnowszego utworu pod tytułem W Twoich rękach. Jest to piosenka o największym złodzieju dopaminy wszechczasów. Koniecznie dajcie znać, napiszcie do nas, czy utwór Wam się podoba. Pozdrawiamy.

gościnny nalej, wszędzie pełno twarzy, a ja wcale ich nie kojarzę. Chciałbym cię odnaleźć, zgubiłem już nawet zasięg. Zasięgnę pomocy, to chociaż siebie odnajdę. Jadę miastem, buty z betonu, fury jadą faster. Kiedyś byłaś jak najlepszy przyjaciel. Now it's more of a disaster. Czasu nie cofnę, a pragnąłbym czasem zobaczyć uśmiech.

0: Radio Praga.
1: Hej, tu Michał Ksielewski i śni mi się, że latam za tobą. Mój nowy singiel to taki klasyczek, numer o bezsennych nocach napędzanych tęsknotą, ale muzycznie raczej z tych wesołych. Jest tam i funkowy bas i gita, super ekspresyjne wjazdy na padach i nawet takie house'owe piano w refrenach, przy którym nie wiem jak będzie wam, ale mi się po prostu chce tańczyć. Do tego jeszcze taki raczej marzycielski tekst dla tych, co toną w tęsknotach. Cóż, każdy przeżywa je inaczej, ale jeżeli za kimś tęsknicie tak bardzo albo tak tylko trochę, za kimś, kto już raczej na zawsze zniknął wam z życia albo nie ma go obok was tylko dzisiaj, to powinniście coś poczuć słuchając tego numeru. Mam nadzieję, że mimo wszystko jakąś radość i energię. Tego wam życzę, a to jest Śni mi się, że latam.

Cześć, z tej strony Olka. Zapraszam do odsłuchania mojego premierowego singla pod tytułem Znowu wieje. Zaraz usłyszysz go na antenie. Jest to utwór, który ja nazywam smutną piosenką do tańca. Piosenka z jednej strony nostalgiczna, trochę o takim rozerwaniu w codzienności, o tej rutynie, która nas nieco dobija, której chcemy się pozbyć. No ale zaśpiewana w anturażu pod nóżkę, kiedyś by się powiedziało. Dzisiaj nazwałabym to bitem tanecznym, tak by od razu móc się rozluźnić i zrzucić z siebie te napięcia. Znowu wieje to utwór, który napisałam wraz z Lesmanem. Ta produkcja jest taką czułą, dotykającą tkanek głębokich wibracją, dźwiękiem, który ma sprawić, że się wszyscy poczujemy lepiej, bo tak naprawdę każdy z nas ma czasem takie momenty, gdzie tęsknimy może za nastoletnimi latami, kiedy to nie było tyle obowiązków. No ale ten czas minął, umówmy się. I teraz po prostu marzy nam się, żeby to wszystko z siebie zrzucić. No i ten taniec do tej smutnej piosenki ma być takim właśnie pięknym uwolnieniem. Więc uwaga, zapraszam do tego, by chociaż potupać nóżką, nawet na siedząco, a od razu będzie lepiej. Pozdrawiam i całuję. Olka.

Cześć, tutaj Domi Januszewska. Za chwilę usłyszycie mój najnowszy singiel pod tytułem Nieprawda. To dynamiczny, pełen emocji utwór, który opowiada historię rozstania i niesie ze sobą trudny ładunek emocjonalny, ale mimo to jest w nim również element oczyszczający i przez to dający nadzieję na lepsze jutro. Myślę, że ten utwór może nieść ukojenie dla osób, które utknęły w czymś nie do końca dla nich dobrym. Miłego słuchania.

Aga Kiepuszewska z tej strony. Z ogromną przyjemnością zapraszam Państwa do posłuchania utworu Peaceful Night. To piąty singiel z albumu Cisza Wszystkich Łąk. Piosenka dla mnie wyjątkowa, bliska sercu mojemu, którą śpiewam od wielu lat na autorskich koncertach. Powstała w 2013 roku, ale dopiero niedawno doczekała się studyjnego nagrania i znajdzie się właśnie na płycie Cisza Wszystkich Łąk. Otrzymała również nową aranżację na dwie gitary, perkusję i kontrabas autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. I też na kontrabasie usłyszycie Państwo piękne solo w wykonaniu Maćka Szczecińskiego. To poetyckie ujęcie w słowa wieczornego pejzażu jest autorstwa mojej przyjaciółki Marii Górskiej-Saj, dyrygentki churalnej, ale także specjalistki od techniki Aleksandra. Spokój. Myśli same zaczynają się porządkować, jakby nadchodzący zmierzch obmywał nas z tego, co niepotrzebne już na nadchodzącą noc. Wieczorne cienie biorą nas w objęcia. Jak dobrze spojrzeć z dystansem na obowiązki, poczuć jak bicie serca zwalnia, robiąc miejsce na nadchodzącą noc. Co mi robi ta piosenka? Za każdym razem przynosi ukojenie po zabieganym dniu, gładzi mnie po policzku i mówi: na dziś już wystarczy, odpocznij. Tego i Państwu życzę i miłego zasłuchania się w piosenkę Peaceful Night. Pozdrawiam serdecznie. Aga Kiepuszewska.

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: Butterfly M to piosenka, która opowiada o bohaterce, która bardzo chciałaby być jak Madame Butterfly i mieć takie życie pełne emocji, wielkiej miłości, ale niestety zderza się z współczesnym światem warszawskim, który no nie jest zbyt romantyczny. To jest też historia trochę takiego borderline'u, trochę chęci ucieczki od tego, co nas otacza. A jak wiemy, takie rzeczy też kończą się źle. Więc dramat powstaje dla bohaterki na jej własnej.

Pastelowa to utwór o potrzebie zatrzymania się na chwilę i złapaniu dystansu od codziennych spraw. Utwór skupia się na emocjach, bliskości, a także momentach, w których wszystko zwalnia, a napięcie po prostu znika. Tekst jest prosty i bezpośredni, oparty na powtarzalnych motywach, które wzmacniają poczucie spokoju i lekkości. Od strony muzycznej Pastelowa stoi na wyrazistej, prowadzonej linii gitary basowej na chorusie, która nadaje całości groove, a także porządek. Pozostałe gitary oraz ciepłe, analogowe brzmienie Rhodesa budują klimat wyraźnie nawiązujący do soulowej wrażliwości znanej z utworów Michaela Kiwanuki, artysty, którego absolutnie kocham i twórczość jego mnie inspiruje. Brzmienie jest oszczędne, ale świadome, bez żadnych ozdobników. Refren z kolei podkreśla moment, w którym znikają zmartwienia. Liczy się tylko obecna chwila i druga osoba. Całość układa się w spokojny, kojący utwór o charakterze popowo-alternatywnym. Damian Sikorski.

Czerni to efekt mojej współpracy z zespołem Metro, a w zasadzie nawet nie współpracy, tylko zaproszenia, które im wysłałem, bo jedyną zasadą było to, że wybierają jeden utwór z mojego debiutanckiego albumu Dawid Grzelak Does It Better i robią z nim co tylko chcą, a ja się w to w ogóle nie wtrącam, więc tym bardziej, kiedy się zgodzili, czekałem z wypiekami na twarzy na to, co dostanę w odpowiedzi, bo zupełnie nie wiedziałem, czego mogę się spodziewać, a dostałem Czerń, czyli nową wersję Once You Go, 13 utworu z albumu, gdzie występuje ze mną w duecie Mikaela Sandel, przez którą to myślę, że ten wybór jest oczywisty, bo Mikaela w jakiś sposób łączy nasze światy, ponieważ jest stylistką chłopaków i odpowiada za ich wizerunek. Zresztą mi też wielokrotnie pomagała odnaleźć swój styl. I myślę, że warto tutaj też przytoczyć, jak ta piosenka w ogóle powstała w oryginale, bo w trakcie jednej przejażdżki windą Mikaela powiedziała mi: chciałabym zostać piosenkarką, a ja potraktowałem to dość zero-jedynkowo i wyciągnąłem telefon, włączyłem dyktafon, powiedziałem jej: no to śpiewaj. I ten wokal, który możemy usłyszeć w oryginale piosenki, to właśnie ten, który nagrałem wtedy dyktafonem w trakcie tej jednej przejażdżki. I tak oto powstała poetycka opowieść o czerni, o modzie, o ponadczasowości czerni. I myślę, że właśnie o to chodziło Mikaeli i raczej nie szukał.

Look at

Właśnie ci miałem powiedzieć, że dnia ósmego Bóg stworzył ciebie, bo miał ochotę na coś ładnego. Zmienię cię w piosenkę, może nas połączy. Gotów jestem kochać, gdy me fety...

0: a z nosa wystaje ci kolczyk, a z noska wystaje ci kolczyk.
1: Cześć, dzień dobry, z tej strony Aga Kiepuszewska. Z ogromną przyjemnością zapraszam do wysłuchania piosenki Dotyk, czwartego singla z albumu Cisza Wszystkich Łąk, który będzie miał swoją premierę w streamingach już 17 kwietnia. A Dotyk jest kolejną piosenką autobiograficzną z tej płyty. Przywołuje bardzo znajomy schemat uciekania od tego, co naprawdę kochamy i czym chcemy żyć. Jest to utwór o szukaniu pretekstów, by zajmować się czymś innym niż to, co czujemy, że jest nam pisane. Opowiada o najgłębszych pragnieniach, które wciąż są odkładane na później, bo na liście to-do jest zawsze coś pilniejszego do zrobienia. Zdarzało się, że dla innych miałam nieograniczony czas i gotowość niesienia pomocy, ale wtedy swojej szklanki nie napełniałam, swojej baterii nie ładowałam i w końcu dopadło mnie wypalenie i zmęczenie. Czasem musimy dojść do punktu krytycznego, sięgnąć tego przysłowiowego dna, żeby zrozumieć, że nasza energia jest limitowana. Że zdrowie psychiczne i fizyczne nie są zasobem niewyczerpalnym. W pewnym momencie odkryłam, że kroczenie ścieżką, która mnie zasila, daje mi codziennie ożywczą energię. I że kiedy pozwalam się sobie zintegrować, daję sobie czas na wyregulowanie swoich emocji, to moje otoczenie, rodzina, bliscy korzystają na tym, też zaczynają czerpać z tego źródła. W piosence jest taki wers: płynie w nas ta najwspanialsza z rzek, słyszysz jak życia nurt rzeźbi twój brzeg. I wydawało mi się, że to kontrola dawała mi szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Ale kiedy poszłam dalej wzdłuż tej rzeki, odkryłam, że to tą wodą jest miłość, że ona nas obmywa, przemienia, zmienia. To ona leczy w nas miejsca pełne żalu i niespełnienia. Uczy też akceptacji, że jesteśmy wystarczający tacy, jak jesteśmy. Ta miłość zmienia sposób widzenia świata i nas samych. I dzięki niej możliwy jest powrót do siebie, odzyskanie spokoju. Nawet wtedy, gdy doświadczamy bólu, porażek, potknięć. Bo zaczynamy rozumieć, że to część życia. Widzimy ją, akceptujemy, nie uciekamy od niej. Ta trudna część nie jest dominująca, lecz taka, którą możemy zobaczyć, przyjąć, zaakceptować, tak, żeby iść dalej. W warstwie muzycznej utwór Dotyk to aranżacja na gitary, kontrabas i perkusje autorstwa Nikoli Kołodziejczyka. Tkają bardzo miękko te dźwięki i kołyszą słowa niemalże. Na gitarach grają Adam Jędrysik i Andrzej Imierowicz. Na kontrabasie Maciek Szczeciński i na perkusji Miłosz Berdzik. Całość wydaje się być spokojną, pogodną medytacją, która przepływa. Zapraszam Państwa na ten muzyczny seans spa. Mam nadzieję, że cisza wszystkich łąk będzie takim pakietem terapeutycznym, który ukoi Was w niespokojny czas.

Cześć, z tej strony Michał Kisielewski i zaraz usłyszycie mój najnowszy singiel, Bezkres. A o czym jest ten numer? To wyznanie obsesyjnego oddania, w zamian za które chce się tylko wszystkiego. Bo może kiedyś czuliście się tak, że chcielibyście komuś położyć u stóp cały wszechświat, spełnić każdą jej lub jego fantazję i zachciankę, ale też całym sobą pragnęliście, by ktoś oddał wam swój, no właśnie, bezkres. Muzycznie jesteśmy tu w mocno współcześnionym indie z echami postpunka, bajeranckim mafrokowym arpeggio w zwrotkach i bardzo groovy bridge'em. W szybkim tempie i z eksplozywną energią. Tekst też, choć z humorem, zdecydowanie jest o czymś. Także można i poruszać nogą i naprawdę posłuchać. Albo wysłać komuś w DM-ie jako odważne wyznanie, buńczuczną zaczepkę lub zuchwałą propozycję wspólnego ekscesu. Oto bezkres.

Jimmy Bye. Chłosta, z każdą minutą zmienia mi się postać. Zostaw chociaż kontakt, może nam jeszcze uda się w coś wplątać. No taka właśnie jesteś, najpierw moich tester. Czekasz tylko aż powód ci dam. Przygnieciona skrętem, siedem słodkich nieszczęść w sumie.

Hej, z tej strony Borons. Jeżeli w tym roku obchodzisz walentynki solo lub z kotami, polecam mój nowy singiel pod tytułem Polecam się. Miłego słuchania!

0: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.
1: When I Walk to pierwszy z trzech singli zapowiadających nasz debiutancki pełnoprawny album. Wchodzimy w 2026 rok nowym rozdziałem jako zespół, który postanowił sprawdzić, jak daleko może się posunąć, nie tracąc siebie po drodze. Jesteśmy obecnie w naszej clown era. Gramy w strojach clownów, trochę z przekory, a trochę z przekonania. Jeśli zamknięcie oczu pomoże ci traktować nas poważniej, to już nie nasz problem. Pomyśleliśmy, że teraz jest dobry moment na odrobinę lekkości, absurdu i zabawy formą. Świadomie wystawiamy czar na kolejne próby, żeby sprawdzić, kim właściwie jesteśmy. W samym centrum zawsze pozostaje to samo. Grupa wrażliwych osób, próbujących poradzić sobie z codziennymi napięciami i sprzecznościami.
2: Okładkę When I Walk namalował Michał Laskowski, malarz i nasz dobry kolega. Okładka nie jest tylko dekoracją, ale kolejną warstwą opowieści. Ten utwór jest o życiu w konserwatywnym kraju, o ciągłych próbach dopasowania się, który nigdy się nie przenosi ulgi. O niepisany kodeks zasad, który wszyscy zdają się znać i który każe analizować każdy gest, każde zachowanie, tylko po to, by znaleźć powód do oceny albo komentarza.
1: Muzycznie gramy surowiej niż kiedykolwiek wcześniej. Ciężkie gitary, gęste aranżacje i bardzo bezpośrednie środki wyrazu stały się dla nas naturalnym językiem. When I Walk opowiada o dysocjacji i o różnych częstych, powierzchownych próbach radzenia sobie z nią, o iluzji, że zmiana maski albo roli pozwoli nam stać się kimś innym.
2: Jako zespół, niezależnie od tego, jak blisko normy się poruszamy, zawsze wzbudzaliśmy kontrowersje. Słyszeliśmy komentarze od osób deklarujące bardzo dalekie poglądy od naszych, które jednocześnie przyznawały, że oglądanie naszych koncertów wywołało w nich nieoczekiwane refleksje. Bez względu na to, jak wyglądamy i jak się poruszamy, zawsze pojawiają się pytania. Zamiast z nimi walczyć, postanowiliśmy pozwolić naszemu wewnętrznemu dziecku dojść do głosu i doświadczyć świata w roli klauna. Ktoś kiedyś powiedział do mnie, że nigdzie nie pasuje. Zawsze żałowałem, że nie dodał, że to we mnie lubi najbardziej.

0: Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Widać po nas to historia o przedmiotach, które kolekcjonowane są w naszej rodzinie albo w innych rodzinach od pokoleń. Suknia ślubna babci, pierścionek zaręczynowy mamy albo garnitur pradziadka. I są to rzeczy, które są pewnym rodzajem talizmanu dla tych osób i często są przekazywane właśnie z pokolenia na pokolenie. I moment, kiedy braknie osoby, która aktualnie to posiada, no to może być coś takiego, że po prostu ta rzecz trafi do sklepu z antykami i będzie można ją kupić za grosze. I to, jak szybko taka historia budowana latami jest zapomniana, bo ktoś, kto kupuje te rzeczy w takim sklepie, nie zagłębia się w temat historii tego przedmiotu, tylko nadaje mu nowy sens i nową historię. I to jest fascynujące, czym my się otaczamy w tym momencie, jakie rzeczy i przedmioty są dla nas ważne i czy w ogóle jest coś takiego, co będziemy przekazywać swoim dzieciom, wnukom i tak dalej. O tym jest Widać po nas właśnie.

Cześć, z tej strony Natalia Kwiatkowska z zespołu Cheap Tobacco. Zapraszam Was bardzo serdecznie do odsłuchania naszego najnowszego singla. Piosenka nosi tytuł Z bliska. Powiem Wam, że tekst do tej piosenki powstał na obozie naszej pracy twórczej, na który sobie pojechaliśmy w grudniu zeszłego roku. Czasem tak robimy, bo dobrze się po prostu odciąć od codzienności i skupić się stricte na napisaniu piosenek. I tekst do tej piosenki właściwie też pojawił się tak bardzo z lekkością, po prostu wypłynął ze mnie. Przypomniałam sobie taką sytuację, że kiedy byłam młodsza i mieszkałam w Bieszczadach, pracowałam jako barmanka w knajpie, która była otwarta bardzo długo. No i często wracałam do domu po ciemku. I pamiętam, że zawsze mama zostawiała światło na ganku przed domem. I to światło prowadziło mnie przez tą ciemność. I to było miłe bardzo. To był taki wyraz ciepła, wyraz troski, wyraz uważności na drugą osobę, no i takiego myślenia o kimś. I to jakoś bardzo było dla mnie zawsze ważne, żeby budować relacje też na, no właśnie na takiej trosce o drugą osobę, na takiej uważności na tą drugą osobę. A też chyba takim nieodłącznym elementem tej budowania takiej relacji jest bycie w prawdzie. I o tym jest też z bliska. Jest o daniu sobie drugiej szansy, ale z taką świadomością, że ta druga szansa może się udać, ale ta relacja musi być zbudowana na nowych zasadach, musi być oparta przede wszystkim o szczerość i o prawdę. Nawet jeśli ta prawda nie jest łatwa do przyjęcia dla drugiej osoby, nawet jeśli ta prawda nie jest ładna, bo prawda bywa nieładna, no ale jest prawdą i zawsze będzie najwyższą wartością w takim razie. I też bycie w prawdzie z kimś i ze sobą powoduje, że te relacje po prostu są mocniejsze i są nie do ruszenia. Wydaje mi się, że też żyjemy w takich czasach, że wszystko jest trochę, nie wiem jakby to określić, że wszystko jest pełne, może nie wszystko, ale ja wyczuwam po prostu w tym świecie i w relacjach dużo, dużo fałszu i dużo plastiku i też wydaje mi się, że dlatego tak często i tak szybko te relacje, nawet nie mówię tutaj o relacjach miłosnych, ale też, nie wiem, przyjaźnie, że to się szybciej rozpada niż kiedyś. Więc dążymy do tego po prostu, żeby przekazać słuchaczowi, że jednak ta prawda, chociaż niełatwa i nieładna, to jednak jest ważna. Więc zapraszam Was do wysłuchania piosenki z bliska. Jestem bardzo ciekawa Waszych odczuć. Jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to usłyszycie tutaj fajne gitarowe, nowoczesne brzmienia i jest tutaj miejsce na rockową energię, ale też alternatywną wrażliwość i popową chwytliwość, jak to mówią. Fajny śpiewny refren, także mam nadzieję, że będziecie śpiewali razem z nami. No i zapraszam Was serdecznie z bliska 30 stycznia, a cały album nowy Cheap Tobacco już 26 lutego. Do usłyszenia.

Cześć, tu Inka. Zapraszam bardzo serdecznie do posłuchania mojego najnowszego singla, czyli coveru piosenki Voyage Voyage. Jest to utwór, który zapowiada mój nadchodzący album Le Fleur, czyli Kwiaty. I właśnie oto ten pierwszy kwiat z tego różnorodnego, pięknego bukietu. Klasyka piosenki francuskiej Voyage Voyage. Tym samym zapowiadam, że zabiorę Was w podróż po dźwiękach i emocjach, bo chociaż nie każdy zrozumie, o czym śpiewam, na pewno każdy to poczuje. Utwór Voyage Voyage był moim oczywistym pierwszym wyborem, bo graliśmy go w naszej interpretacji do tej pory kilkukrotnie na koncertach i wszyscy byli zachwyceni. Więc musiał być on pierwszym singlem zapowiadającym album. Więc zapraszam bardzo gorąco utwór Voyage Voyage w bardziej klimatycznej wersji. Ja jestem Inka, do usłyszenia.

Dzień dobry, cześć, z tej strony Arek Bożdyński. Zły to mój jeden z tych takich najbardziej autentycznych utworów. Oczywiście wszystkie są emocjonalne i bardzo autentyczne, bo o tym będzie opowiadała cała płyta Klinika, która no głównie opiera się właśnie na moich emocjach i takich przeżyciach. Taka emocjonalna pigułka Arka Bożdyńskiego, a Zły to jest jeden z tych singli, który po prostu był napisany w pocie czoła, czyli w tak zwanej nieprzespanej nocy, kiedy faktycznie bardzo dużo emocji mi się kłębiło w głowie i no, wyjątkowo złych myśli. I to jest może taka moja propozycja, jak poradzić sobie z emocjami też tymi właśnie złymi. Czyli jak tego nie kumulować w sobie, bo to później często wychodzi na zewnątrz, ta cała złość. I no, wychodzą z tego czasami niefajne sytuacje. Więc ja stwierdziłem, że całą tę złość wrzucę w piosenkę. Całą tę złość i te wszystkie jakieś nieprzyjemne myśli ugryzę w piosenkę. No i wyszło chyba coś fajnego, coś autentycznego. Przy okazji też prawdziwa historia sąsiadów, którzy no po prostu nie mogli spać przeze mnie, no bo jednak ja gdzieś tam sobie w nocy wtedy śpiewałem, bardzo niemiło, bardzo nieładnie, że była to noc, ale no po prostu wtedy musiałem to gdzieś faktycznie ulokować w piosenkę, więc też to zamieściłem w tekście, że ja krzyczę sobie, a ze ścianą myślą o mnie, no czy tam już zwariował ktoś. I faktycznie z jednej strony sąsiedzi spać nie mogli, a z drugiej strony no powstała piosenka. Zachęcam również, żeby sobie teraz otworzyć też kalendarz i wpisać sobie datę 26 marca, bo tego dnia właśnie będzie koncert premierowy mojej płyty Klinika, a 27 marca, dzień później, cała płyta Klinika, czyli totalna opowieść moja emocjonalna, która bardzo dużo opowiada o terapii, o emocjach i o tym, jak sobie z tymi emocjami radzić i jak ja sobie właśnie radziłem z tymi emocjami. Cała taka moja droga, też trochę terapeutyczna, ugryziona w popową historię, w rozrywkową muzykę. Zapraszam bardzo, bardzo serdecznie. No i zapraszam do odsłuchania.

0: Cześć, z tej strony Zakuka.
1: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie audycji nadesłane do Radia Praga.

0: Wybaczam, tyle tram. Wybaczam, tyle łez. Wybaczam sobie, ciebie.
1: To jest audycja nadesłane do Radia Praga. Muzyka polecana przez wydawców muzycznych.

a słońce nam gaśnie. Myślę, że życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie.

tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

zacząć od nowa.

0: Cześć Kasia, bardzo miło mi, że przyjęłaś moje zaproszenie. Porozmawiamy sobie o tym, jak się człowiek zmienia wraz chyba z wiekiem, myślę, i swoim życiowym doświadczeniem. Powiedz mi, gdzie zawodowo byłaś jeszcze jakieś 3-4 lata temu?
1: Dobra, to najpierw chciałam Ci podziękować za zaproszenie. Jest to mój pierwszy podcast, także jestem podekscytowana i bardzo się cieszę na naszą rozmowę. Gdzie byłam 3-4 lata temu? Byłam w NATO, pracowałam wciąż na etacie. Jakby moja ścieżka była od kontraktora do bycia już w kontrakcie bezpośrednio do NATO. Także byłam na bezpiecznym etacie w złotej klatce, którą bardzo odczułam. Zajmowałam się wtedy zarządzaniem projektów w ramach ogromnego programu NATO Digital Workplace. Także bardzo intensywnie, bardzo na skupieniu na sukces, na zadanie. Może niekoniecznie na jakieś finansowe progi, bo tam tego po prostu nie ma, ale myślę, że na wciąż pięcie się do góry po tej drabinie kariery.
0: To była ta sama Kasia, co jest teraz, czy nie?
1: Totalnie nie. Totalnie nie. Ja myślę, że to była Kasia, która nie miała kontaktu z ciałem, tak jak dzisiaj. To była Kasia, która nie miała takiego kontaktu z emocjami, z tym, co jest w zgodzie ze mną, a co nie jest. To była Kasia, która miała priorytet praca i podróże, bo podróże były zawsze gdzieś tam taką odskocznią, która dawała mi dużo odpoczynku, aktywnego odpoczynku i jakiegoś takiego rozwoju, ale to była Kasia, która miała inne priorytety. Totalnie.
0: Dużo godzin spędzałaś w pracy?
1: Wiesz co, to się zmieniało. Ja mam wrażenie, że wiesz, na komercyjnym rynku też to było inaczej, bo ta moja ścieżka bardzo się zmieniała. Ale od tak 12 godzin do momentu 12-10, ja też były momenty, że ja naprawdę to lubiłam. W sensie wtedy myślałam, że to lubiłam. I przez to, że nie miałam rodziny i nie miałam jakby prywatnego jako takiego życia, to po prostu no, to był trochę mój cały świat, więc tym wypełniałam sobie dzień. Natomiast później już po prostu moje ciało też mi dawało znać, że no, nie będziemy pracować 12 godzin. I to już też byłam wtedy właśnie na kontrakcie bezpośrednio do NATO i już miałam więcej takiej administracyjnej elastyczności, żeby po prostu kończyć ten czas o 17, trochę sobie odbierać tych nadgodzin. No, ale rzeczywiście zawsze tych nadgodzin było dużo. I przychodziły momenty, że ja sobie już uświadamiałam jej i zapisywałam sobie te nadgodziny, ja już mam tego tyle, żeby mi się uzbierało na dobry urlop. I teraz pytanie, czy ja chcę coś z tym zrobić. Także już w pierwszej mojej pracy ja sobie bardzo odbierałam moje nadgodziny i w zasadzie w pierwszej pracy nie odebrałam ich fizycznie, tylko odebrałam je materialnie, czyli poprosiłam o wynagrodzenie za to.
0: Pewnie. A jaki to był taki przełomowy moment u ciebie, w którym powiedziałaś dość?
1: Było ich wiele, bo to nie był jeden moment. Jeden moment taki ostateczny był przed moim zwolnieniem burnoutowym, bo po prostu moje ciało nie wstało. Obudziłam się o 4 w nocy i ja zdecydowałam, że ja dzisiaj nie pójdę do pracy. W sensie nie ja zdecydowałam, ale moje ciało, zwyczajnie ja nie miałam siły wstać z łóżka, żeby pójść do tej pracy. Także to był taki moment, w którym no, ja złożyłam właśnie wniosek o L4. W Holandii to jest inaczej. W Holandii też, bo pracowałam też wtedy w Holandii, to ten burnout jest bardzo jakby nie tyle, że akceptowany, ale to jest jako jednostka na L4 i jakby na burnaucie można być 2 lata. Także tam jest to znane. Tam wiedzą, że ten system nerwowy, przynajmniej pod kątem administracyjnym, on się regeneruje od 6 do 12 miesięcy, do 2 lat, w zależności od 6 do 24 miesięcy. I tam jest inny system. Natomiast było tych momentów dużo. Myślę, że takim pierwszym było spotkanie mojego partnera i jego komentarze, które były lustrem na to, jak jestem zmęczona i na to, jak bardzo już nie jestem w zgodzie ze sobą. Były momenty, gdzie ja chodziłam po tych korytarzach natowskich i wcześniej Kasia była z tego bardzo dumna, a w tych momentach miałam takie, co ja tutaj robię. Miałam takie, jakby siedziałam na spotkaniach, które były z wysokimi, no z ludźmi na wysokich stanowiskach tam w NATO i miałam takie jakby, o czym my rozmawiamy. Jakby, co ustaliliśmy po tym spotkaniu? To spotkanie trwało bardzo dużo,
0: nic
1: długo.
0: Nie wynikało.
1: Tak, to spotkanie trwało bardzo długo, kosztowało bardzo dużo, jeżeli chodzi jakby to przeliczyć na godzinówkę. A w zasadzie wnioskiem było, no to musimy ustalić nowy termin spotkania. Także to jakby to był proces, więc nie mogę powiedzieć, że to był jeden moment. To był proces, w którym ja zaczynałam widzieć inaczej. Jakby, ja myślę, że w pewnym momencie jakby ktoś zdjął mi filtr. I było mi trudno ten filtr założyć z powrotem.
0: Jak już zobaczyłaś, to ciężko było się przekonać, że to jednak chcesz dalej to ciągnąć, prawda?
1: Tak.
0: A co było najtrudniejsze? Podjąć tą decyzję, czy ją utrzymać, jak już stwierdziłaś, że już nie chcesz tego robić?
1: Ja bym
0: To dalej jeszcze przekonywałaś się, że może jednak?
1: Ja bym powiedziała, że both. Pierwsze, rzeczywiście było mi bardzo trudno podjąć decyzję. Mój cały burnout był wirem myśli w głowie, co ja mam w zasadzie zrobić. Oczywiście z perspektywy aktualnej ja wiem, z perspektywy takiej, w której ja pracuję z innymi ludźmi z tożsamością, ja wiem, że moja tożsamość była totalnie spojona z pracą. Dla mnie ja równało się praca. Dla mnie bycie wartościową równało się z tym, że mam sukcesy w pracy. I zobaczenie, jakby oczywiście dla mnie to była ogromna strata. Dla mnie jakby cała decyzja była wokół straty, wokół tego, że ja chcę utrzymać status quo, że ja chcę utrzymać to, ile zarabiam, prestiż, ale nie chcę już tam być. Więc to było takie rozdarcie, które no, nie można pogodzić, nie można mieć tych dwóch czy wielu czynników nie można mieć naraz. Wtedy ktoś mi zadał pytanie, a z czego jesteś w stanie zrezygnować? I ja powiedziałam, z niczego. No a wybór wyklucza, prawda? Więc odpowiadając na twoje pytanie, to były znowuż różne fazy. Podejmowałam tą decyzję jakieś 6 miesięcy. Myślę, że był to też czas, w którym ja nie regenerowałam tego mojego układu nerwowego, bo on był w ciągłej analizie i w ciągłym rozmyślaniu i był po prostu przez to cały czas w niebezpieczeństwie. Więc ja w ogóle sobie nie dałam przestrzeni na to, żeby ten mój system nerwowy wyregulować, żeby poczuć się wewnętrznie bezpiecznie. Chociaż oczywiście zewnętrznie byłam bardzo bezpieczna, natomiast wewnętrznie to się nie działo. I myślę, że też musiałam podjąć tę decyzję finalnie, bo to się wiązało też trochę z wyborem, czy z moją relacją, bo gdzieś tam to też oczywiście wpływało na moje życie prywatne. Jakby cała energia wokół, w jakiej energii ja byłam i to jak gdzieś tam, no jakby wyobrażam sobie, że było bardzo trudno być w moim, wiesz, towarzystwie po prostu. Ja tak mówię, że to jest taka energia szara, czarna, taka energia depresyjna. Co było też dla mnie trudne, bo ja pamiętam siebie i na szczęście już wróciłam do tej energii takiej słonecznej i do bycia w takiej energii ruchu. Ale to ja byłam w takim zastoju, ja byłam w totalnym freeze. I myślę, że takim momentem, w którym podjęłam ostateczną decyzję, było spotkanie z moim kolegą z pracy, zespołu i on mi opowiadał jakby, co tam się dzieje. I jak to wygląda i że nic się nie zmieniło. Ja wiedziałam, że nic się nie zmieni, no bo jakby dlaczego miałoby się zmienić? I ja postanowiłam, że po prostu nie chcę tam już wracać. I ja postanowiłam, że okej, nie wiem co dalej, ale to nie to. I potem, odpowiadając na drugą część swojego pytania, ja myślę, że ja jestem wciąż w tym procesie żegnania tej tożsamości, ale jestem dużo dalej. Ja to widzę, ja nie daję się temu lękowi, ja zmieniam intencjonalnie moją narrację. Jak włączają mi się jakieś stare schematy, to ja się po prostu im nie poddaję i mam też narzędzia, żeby sobie z tym radzić. I myślę, że to jest kluczowe, że ja to widzę, ja to słyszę i mam takie, hej, ja ci nie oddaję tutaj kierownicy, bo ja kieruję.
0: A w trakcie tego wszystkiego, jakie najbardziej lęki miałaś? Czego najbardziej się bałaś?
1: Ja sobie stworzyłam taką narrację, że ja nigdy nie będę tyle zarabiała, ile zarabiałam w NATO. Więc to był lęk finansowy. Dla mnie finanse wiązały się, czy były równoznaczne z bezpieczeństwem. I jakby znowuż też to musiałam sobie uświadomić i gdzieś tam to sobie przetransformować, wyleczyć. To był jeden lęk, czyli taki typowo, ktoś by mógł powiedzieć, finansowy, ale on był związany z poczuciem bezpieczeństwa. Myślę, że też, wiesz, no nie ukrywajmy, to jest bardzo prestiżowe środowisko i była to strata tytułu, więc lęk taki, że już no, że już takiego jakby, że nie będę pracowała nigdy więcej w takim prestiżowym środowisku. I znowuż to jest kwestia definicji, co oznacza prestiżowe stanowisko i co oznacza sukces. I z tym też sobie pracowałam. Było dużo lęków wokół tego, że ja sobie nie poradzę. Że jakby to, wiesz, jak rekrutowałam na początku swojej kariery wojskowych, którzy właśnie mieli odchodzić, nawet nie na emeryturę, tylko odchodzić z wojska, to ja ich widziałam jako takie ryby w akwarium, które mają wyjść z tego akwarium i jakby popłynąć w ocean. I ja to widziałam wtedy u siebie, że ja miałam jakby tak ograniczone myślenie w kontekście jakby tego, co ja robiłam i jakie dostawałam wynagrodzenie za to, że jakby nikt mnie za to nie zapłaci na komercyjnym rynku, że też tyle się zmieniło od momentu, kiedy, bo ja pracowałam w NATO przez 7 lat, 7,5 roku, że ja w zasadzie nie wiem, jaki jest teraz komercyjny rynek. Poza tym ja wiedziałam, że ja nie chcę iść do innej instytucji, tylko że ja bym chciała budować coś z sensem dla siebie. Więc co mi zaczęło wychodzić, to że ja już nie mam tytułu, za którym mogę się schować. Tylko rzeczywiście ja sobie uświadomiłam, że bardzo chcę zbudować tą swoją wartość na sobie, a nie na tytule, nie na instytucji, nie na wypłacie. I jakby nawet jeżeli gdzieś tam będę współpracowała, czy będę pracowała w przyszłości dla kogoś, to ja już ten proces przejdę i ta, jakby to, ten system wartości będzie mój, a nie jakby zewnętrzny.
0: Podziwiam cię za to, jak ta twoja droga wyglądała. Jak ludzie dookoła na to reagowali, znajomi, rodzina?
1: Tutaj, wiesz co, ja miałam w zasadzie wsparcie, miałam bardzo duże wsparcie. Nie miałam, bo też znam historię osób, które raczej ich otoczenie wpływa na nich w takim kontekście, że hej, zobacz co masz, ty z tego nie odchodź, bo nigdy tak, wiesz, że to otoczenie na nich wpływa, a ja tak nie miałam. Mój partner bardzo mnie w tym wspierał, jakby wierzył i też widział wszystkie moje zasoby, których ja nie widziałam i wszystkie moje talenty. Gdzieś tam miałam duże wsparcie w moim rodzeństwie. Także jakby moje otoczenie absolutnie nawet mnie wspierało w decyzji, żeby coś zmienić. Po prostu.
0: Czyli właściwych ludzi trafiłaś wokół siebie.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Mam bardzo wspierającą bańkę, bo jakby tak.
0: A była chociaż jedna osoba, która próbowała cię od tego odwieść?
1: Wow, to jest dobre pytanie. Nigdy sobie go nie zadawałam, ani nie, jakby nie myślałam o tym. I wiesz, że nie. Nie. Nawet ten mój znajomy z pracy, on mówi, Kasia, jakby ty jakby może to jest czas na to, żebyś wykorzystała to po prostu inaczej. Jakby wszyscy w ogóle wierzyli, że jakby nie mieli żadnej wątpliwości, że no ja zrobiłam tam to, co miałam zrobić, i wiesz, to nie jest też tak, że jakby oni chcieli, żebym ja odeszła, bo ja
0: Ja
1: byłam,
0: rozumiem.
1: tak, ja byłam bardzo lubiana i jak miałam tam sukcesy, więc to nie było, to nie chodziło o to, ale nie, jakby. Co też pokazuje coś, tak? Że otoczenie jest bardzo fajnym lustrem, jeżeli jest otoczeniem wspierającym.
0: Tak, to pokazuje, jak są ludzie, tak? No bo mogliby chcieć ciebie zatrzymać, wiedzą, że ty dobrze pracujesz, ale to byłoby na przykład z korzyścią dla nich, tak? A
1: Tak.
0: nie dla ciebie.
1: Dalsza część audycji zaraz po piosence.

0: Powiedz mi, jacy ludzie do ciebie się zgłaszają, z jakimi mniej więcej problemami?
1: Ja zaczęłam mentoring transformacji tożsamości bardziej w ogólnym tego, w takiej ogólnym tego słowa znaczeniu. Natomiast ja się skupiłam bardziej na tożsamości związanej z pracą i z karierą, bo jest mi to bliskie ze względu na mój background rekruterski, ze względu na to, że jakby dużo w tym biznesowym środowisku pracowałam, sama przeszłam burnout i wiem, jak zmiana tożsamości wpływa na życie. Także zgłaszają się do mnie osoby, które są na takim zakręcie, które są na rozdrożu, które na przykład nie wiedzą, czy mają iść za głosem serca, czy rozumu, czy mają słuchać środowiska. Wiedzą, że nie chcą słuchać środowiska, ale trochę nie słyszą swojego głosu. Zgłaszają się do mnie osoby, które no właśnie są w kryzysie. Są w kryzysie zawodowym, które potrzebują wsparcia w ułożeniu tego chaosu. Które są w ogóle w kryzysie życiowym, ale praca wybija najbardziej. I zgłosiła się do mnie ostatnio właśnie taka klientka, która była w totalnym kryzysie życiowym i prywatnie, i zawodowo. I skupiłyśmy się na tym kontekście zawodowym. Natomiast ja to widzę tak, że tam jest chaos, tam są porozrzucane puzzle po całym pokoju. I ja jestem osobą, która pomaga te puzzle sobie poukładać. I chodzi o to, że ja jestem takim przewodnikiem trochę, że ja jakby biorę tą moją mentee pod rączkę i ja jej w tym procesie towarzyszę. To nie jest terapia, to nie jest psychoterapia. Ja jestem po psychologii również, jeżeli chodzi o studia, natomiast to nie jest terapia i ja bardzo wyraźnie tą granicę mam zaznaczoną w swojej etyce, ale też ja to mówię. Czyli na przykład sobie oglądamy coś wokół na przykład krytyka wewnętrznego, co wpływa na obraz siebie w pracy. Możemy to nazwać, możemy sobie zobaczyć, to pewnie wynika z rodzinnych przekonań i nawet sobie zobaczyć, gdzie, bo to wychodzi w rozmowach. Natomiast ja nie zajmuję się leczeniem tej rany, bo to nie jest moja rola. Ale mogę zasygnalizować, jeżeli widzę, że klientka jest gotowa, że hej, są na to sposoby. Czyli na przykład, jeżeli będziesz miała otwartość i gotowość, żeby zajrzeć tam głębiej, to może mogłabyś pomyśleć o psychoterapii. No i potem sobie dalej idziemy w tym układaniu tej osoby w aktualnej sytuacji i w pracy, tak żeby mogła wyjść z takim poczuciem, że no właśnie jest w centrum, więc łatwiej jest jej zdecydować.
0: Najważniejsze to zrozumieć, że jakiś problem mamy, tak? Żeby tej pomocy, jeśli potrzeba, to po prostu poszukać i zgłosić się do kogoś, kto jest w stanie nam pomóc. A nie często, jak dużo ludzi po prostu sami się z tym wszystkim męczymy.
1: Totalnie. Myślę, że to jest bardzo dobra uwaga, której, wiesz co, ona jest dla mnie ważna, bo ja tego nie widzę już. Ja myślę, że jestem w swojej bańce też takiej społeczności, która jest bardzo świadoma, więc ja nawet nie dopuszczam do siebie takiego scenariusza, że ja nie widzę jakiegoś problemu. Także otworzyłeś mi tutaj też taką, wiesz, no perspektywę, że tak też może być.
0: Tak, no bo ci ludzie, którzy do ciebie już się zgłaszają, no to już ten problem widzą, tak,
1: Dokładnie.
0: zauważają go, ale jest jednak, myślę, że jeszcze więcej osób, które tego problemu nie widzą albo nie potrafią sięgnąć po pomoc. Tak,
1: Tak.
0: chyba jest też
1: I myślę, że to też wynika z jakichś przekonań
0: często.
1: tego, że po prostu proszenie o pomoc jest trudne.
0: Tak, to zdecydowanie, tak. Mieliśmy kiedyś takie przekonania, że w ogóle, jak coś ci dolega, no to no musisz sobie z tym poradzić. Weź się w
1: Tak.
0: garść, poradź sobie,
1: Weź
0: tak?
1: się w garść,
0: Tak,
1: prawda?
0: tak.
1: To są też takie.
0: Najgorsze, co chyba można komuś powiedzieć.
1: Ale myślę, że wiesz, to jest coś, przekonania się budują poprzez w dzieciństwie szczególnie powtarzanie czegoś dziecku parę setek razy i jakieś takie właśnie po prostu wdrukowywanie tego systemu do głowy. Ja myślę, że to niestety jest praca, żeby w ogóle wyłapać to. Weź się w garść. Myślę, to jest coś, co słyszymy, wiesz, co
0: Tak.
1: słyszeliśmy pewnie parę razy w tygodniu. Albo weź, jakby tylko ciężką pracą możesz dojść do sukcesu, czy zarobić duże pieniądze.
0: Tak, tak. To też często,
1: prawda?
0: to i w domu, i w szkole, i
1: Tak.
0: wszędzie, wszędzie każdy nam to powtarzał.
1: Tak, tak, tak, tak.
0: A powiedz mi, bo widziałem, że organizujecie takie kampy, obozy. Jak to wygląda?
1: Tak, to jest część, która została jakby founderem, chciałam tu oddać, wiesz, ideę, to jest idea mojego partnera. Natomiast ona jest bardzo spójna z tym, co ja chcę przekazywać i bardzo fajnie się w tym uzupełniamy. To są wyjazdy głównie do Norwegii. Teraz rozszerzyliśmy naszą ofertę o wyjazdy do Włoch. To są wyjazdy, w których poprzez intencjonalne wchodzenie w dyskomfort poszerzamy tą reakcję na dyskomfort. Czyli na przykład poprzez długie hikingi, czy poprzez ekspozycję na zimną wodę, czyli kąpiele, nie powiedziałam, że to jest kąpiel, bo kąpiel jakby kojarzy mi się z czymś bardzo przyjemnym. Jakby wchodzenie do zimnej wody, w Norwegii są to fiordy, czy mierzenie się z wysokością na Via Ferracie, czy spanie nawet w innych warunkach niż bardzo komfortowy hotel, sprawia, że nasz system nerwowy w środowisku, w którym jest, to nie jest kryzys, to nie jest sytuacja zagrożenia życia, to jest sytuacja, w której nasz system nerwowy jest w jakimś dyskomforcie, bo czegoś mu brakuje. Nasz mózg bardzo lubi stałość, bardzo lubi właśnie powtarzalność, bardzo lubi być w tych swoich po prostu habitualnych zachowaniach. Natomiast i rytuałach, wyjęcie z takiego środowiska, w którym wiemy, co robimy i no, robienie nowych rzeczy, które są właśnie niekoniecznie zwiedzaniem czy spędzaniem czasu aktywnym, ale jednak przyjemnym, no sprawia, że coś w człowieku się zmienia, szczególnie, że są to wyjazdy w grupie, więc w grupie zachodzi pewna dynamika i jesteśmy w stanie po prostu coraz jakby zobaczyć siebie w lustrze, zobaczyć siebie w grupie, opowiedzieć o czymś, co jest dla nas trudne w grupie, bo oczywiście to są, wiesz, przyjeżdżają do nas osoby, czy zgłaszają się do nas osoby z absolutnie różnym backgroundem, natomiast każdy ma swoje problemy. I nie każdy ma też przestrzeń, żeby o nich mówić. I dużą część czasu spędzamy na aktywnościach, właśnie na hikingach, na Via Ferracie, na ice bathach, czy jakby w zimnej ekspozycji, czy tej kąpieli we fiordach. Jest spa też, także jest ta część przyjemna. Natomiast jest dużo czasu wieczorem przy ognisku, gdzie siadamy. I jest, wiesz, taki pierwotny, po prostu pierwotna siła społeczności i dzielenia się swoim wnętrzem przy ognisku. No i wtedy dzieją się cuda, w takim sensie, że wtedy jakby ktoś, podam to na przykładzie, mieliśmy grupę kobiet w wieku, w którym mają dzieci i trochę zapomniały o sobie. I one podczas tego wyjazdu, podczas wszystkich tych aktywności i wieczorami, one wróciły do takiej radości. Wiesz, bo to nie są tylko trudne momenty. Oczywiście jest też czasami płacz, jest, wiesz, trud zmierzenia się z lękiem, który jest rzeczywisty, bo jesteśmy na wysokości. Więc jest to trud, wiesz, są to lęki rzeczywiste, więc sobie ich nie wymyślamy. Natomiast jeszcze jest dużo radości, jest dużo żartu, jest po prostu przyjaźnie się tam rodzą i myślę, że to jest bardzo różnorodny i bardzo jakby taki piękny powrót do bycia człowiekiem.
0: Super, podoba mi się to. Ile trwa taki wyjazd?
1: To jest 6 dni,
0: Okay.
1: 5 nocy.
0: Fajnie. Ja mam duży lęk taki, nie wiem, czy to jest lęk wysokości, czy to jest lęk przestrzeni. Objawia się gdzieś w górach, jak mam dużo przestrzeni dookoła, jestem wysoko, to mam jakiś taki lęk właśnie. No, staram się z tym walczyć. Troszkę już mi się to poprawia, że tak powiem, kiedyś nawet na wyciągu narciarskim bałem się jechać. Do tego stopnia to było. Teraz już jest lepiej, a że lubię chodzić po górach, no to mi to przeszkadza w funkcjonowaniu po
1: Jasne,
0: prostu.
1: jasne.
0: Co do kąpieli we fiordach, w tamtym roku próbowałem i to jest naprawdę zimna woda.
1: To jest zimna woda.
0: Powiem tak, że tu w Polsce, jak morsowałem w zimie,
1: W
0: no to
1: Bałtyku czy w jeziorach?
0: W jeziorach, to tu ta woda jest cieplejsza
1: 10,
0: niż tam.
1: 12 stopni, no.
0: Niż tam, jak w maju byłem na przykład.
1: Wiesz, to jest takie niesamowite, bo widzisz słońce i
0: Tak.
1: Norwegia też jest ciepło, bo jest taka. Takie myślenie, że Norwegia to jest tylko zima, jest tam zawsze zimno. Nieprawda. We wrześniu zazwyczaj organizujemy te wyjazdy od 3 lat. We wrześniu jest piękna pogoda i mówimy o 25 stopniach. I mamy jeden hiking w naszym poprzednim programie, bo teraz zmieniamy, w którym po prostu wychodzimy na polanę. I pamiętam, że z moim partnerem szliśmy, żeby zobaczyć ten hiking, żeby go przeżyć sami. I mówimy, Boże, było nam gorąco, wiesz, byliśmy, sam wiesz, jak chodzisz po górach, że są momenty, że już po prostu twoje ciało jest nie tyle, że przegrzane, ale po prostu jest gorąco. I mam takie, o, ale będzie super w tym jeziorze, takie. I ja sama weszłam najpierw do tej wody i ja mówię, to nie jest woda, którą ja znam, ale myślę, że to jest, nie myślę, jakby wiem, bo to przeżyłam, jest to w grupie dużo prostsze. Poza tym, to też, co jest niesamowite w zimnej wodzie, ja miałam jedna dziewczyna w zeszłym roku, bardzo ona się bała wody zimnej, w sensie w takim sensie, że jej ciało reagowało ogromnym lękiem, szczególnie jeżeli chodzi o stopy. Także jak ona wchodziła do zimnej wody, to wiesz, tak się, wiesz, był moment napięcia ciała, barki do góry, oddech płytki i to jest to, kiedy wchodzimy my. I ja zobaczyłam tą jej reakcję i wyciągnęłam po prostu do niej rękę i powoli zaczęłam przez po prostu zwyczajną obecność i takie powtarzanie, ok, rozluźnij barki, oddychaj, jakby wdech, wydech. I on jej zaczęło puszczać. I jej ciało zaczęło tak puszczać, że ona po prostu zaczęła płakać. I dla mnie to było niesamowite, jak ciało, wiesz, jak zimna woda potrafi też wyjąć z ciała takie napięcie. No, także było to bardzo mocne. Pierwszy raz mi się jestem ogromnie wdzięczna z mojej perspektywy za to doświadczenie. I ona też, bo to było dla niej gdzieś tam bardzo mocne i duże.
0: No, takie pierwsze wejście do zimnej wody to z reguły jest takie mocne doświadczenie. A jak ktoś do tego przygotuje, jak ktoś przy tym towarzyszy, to tak jak mówisz, jest o wiele łatwiej.
1: Zdecydowanie.
0: Przed moim pierwszym morsowaniem trochę ćwiczyłem metod oddechowych i jak się zanurzyłem w tej zimnej wodzie, to po prostu moje ciało wiedziało, co ma robić. Z automatu, no pierwsze takie właśnie było zatkanie i za chwilę zacząłem oddychać i nic więcej nie potrzebowałem.
1: Dokładnie.
0: No, jest to niesamowite uczucie, też polecam.
1: Tak, jest to też narzędzie po prostu. Oddech jest absolutnie genialnym narzędziem regulującym. I myślę, że w sytuacji stresującej, stresowej, my o tym zapominamy. I poprzez taką ekspozycję, w której to jest taki trening, według nas jesteś w stanie później w życiu, w sytuacji bardzo stresującej, do tego powrócić. I jest to łatwiej. Tak jak sam powiedziałeś, wiedziałeś, jak masz reagować, do czego się odwołać po tym pierwszym takim spięciu organizmu.
0: Tak, dokładnie. Moja córka już też uwielbia morsować, wchodzić do zimnej wody. Już, no tak chyba ze 3 lata już też wchodzi. Także że działamy.
1: To jest wspaniałe, bo też widzisz, to się rozlewa na przykład w Twoim przypadku na modelowanie na swoje dzieci. I ja uważam, że to jest przepiękne, jakby modelować w taki sposób.
0: Powiedz mi, jesteście tam na tych obozach offline, czy jednak czasami online?
1: Tak. Wiesz co, to znaczy tak, zakładamy, że każdy jest dorosły.
0: No tak, wiadomo, nikomu nic nie zabronimy, nic na siłę.
1: Są momenty, w których mówimy, że to jest czas bez telefonu. W takim sensie, że idziemy na przykład na jakąś wędrówkę, czy na jakiś hiking i mamy polanę, w której zapraszamy naszych uczestników do niekorzystania z telefonu, nie scrollowania, nie robienia zdjęć, nie wysyłania do swojej rodziny, jak tu jest pięknie, nie rozmawiania z innymi osobami, z innymi uczestnikami, ani z nami. Nawet zapraszamy, żeby znaleźć sobie miejsce, w którym nie widzisz nikogo. I po prostu czysta obecność ze sobą, ale też z naturą.
0: A tobie zdarza się dużo, dużo scrollować? Wiesz, miałaś takie momenty w ogóle?
1: Tak, ja myślę, że wiesz, to też ja myślę, że to się u mnie stało trochę takim odstresowaczem. Ja to zaczęłam zauważać niedawno, że scrollowanie po prostu jest u mnie automatyczne, że nawet nie, jakby nie wiem, że wchodzę na tego Instagrama, ale na niego wchodzę. Dobrym dla mnie takim taką informacją było zainstalowanie sobie na pulpicie telefonu informacji, ile ja siedziałam dzisiaj na przykład na Instagramie. Jak ja to zobaczyłam, to ja miałam takie, nie, ja się na to nie zgadzam. Jakby ja z tym czasem mogę zrobić tak wiele innych rzeczy, które będą mnie odstresowywać realnie, bo to nie jest realne odstresowywanie.
0: Chwilowe.
1: No absolutnie i to jest, wiesz, ja nawet nie wierzę, że to jest chwilowe, to jest po prostu jakieś takie zamazywanie, czy jakieś takie maskowanie tego, co się dzieje w środku. I nawet jeżeli jest to zmęczenie, w którym gdzieś tam nie ma jakiegoś takich zasobów mentalnych na czytanie czy na trening, to nawet zwykłe po prostu, wiesz, leżenie i taka jakaś aktywna medytacja czy yoga nidra, w której nie musisz być aktywny, tylko skanujesz sobie na przykład ciało, to jest realny relaks. Albo pójście na spacer, to byłby dla mnie realny relaks. Więc no, bardzo bym sobie życzyła w ogóle jakby wyeliminować te social media. Natomiast z drugiej strony widzę też w nich po prostu narzędzie do pracy. Tak. Narzędzie do zbierania informacji. Narzędzie edukacyjne, natomiast zdecydowanie chciałabym je ograniczyć w kontekście scrollowania.
0: No tak, bo dużo ciekawych rzeczy możemy się dowiedzieć, dużo ciekawych osób poznać, jak my tutaj
1: no
0: dzisiaj.
1: No właśnie,
0: tak?
1: Dokładnie. Ja mam dużo znajomości, które są bardzo wartościowe i nigdy nie bylibyśmy pewnie w stanie się spotkać,
0: no tak,
1: gdyby nie social media.
0: Tak, no ja większość moich rozmówców właśnie przez Instagrama zapraszałem, tak, po prostu, bo zobaczyłem u nich coś ciekawego, coś, co mnie interesuje, że mają coś ciekawego do powiedzenia. No i takie treści, no fajnie oglądać, tak, ale żeby oglądać tylko takie ciekawe treści, ale wiadomo, że bierzemy ten telefon, a przeczytam tylko maila i dwie godziny później
1: dokładnie
0: dalej spróbujemy.
1: Tak, to jest, ale myślę, że pierwszym momentem jest zorientowanie się, że takie coś się dzieje. I drugim coś z tym zrobienie i ja wierzę, że można to zbalansować, natomiast jest to trudne.
0: A są jakieś rzeczy, które dzisiaj cię stresują?
1: Na pewno, tak. Wiesz, otwieramy teraz z moim partnerem miejsce w Holandii, na północy Amsterdamu, w miejscowości Purmerend. Miejsce offline dla naszej społeczności. Bo jednak oprócz wyjazdów chcemy mieć taką ciągłość, czyli chcemy, aby osoby, które były z nami na wyjeździe, mogły się spotkać i mogły przyjść i mogły dalej się rozwijać. Więc jesteśmy na etapie, w którym znaleźliśmy lokal, w którym podpisaliśmy umowę, w którym, no wiesz, budujemy to miejsce. No i są momenty, w których po prostu pojawia się stres, bo jest dużo decyzji, bo jest duża odpowiedzialność, bo jest duża gdzieś tam odpowiedzialność finansowa, bo znowuż ja się mierzyłam z tym, że no, nikt nie podejmie za mnie decyzji, tylko ja podejmuję tą decyzję, bo gdzieś tam jest pewne ryzyko finansowe, które jest zawsze, jak jest zakładana jakaś nowa inicjatywa. Także absolutnie tak i wydaje mi się, że i chyba bym nikomu nie uwierzyła, kto by powiedział, że się nie stresuje. Ale wierzę, że są osoby, które się bardzo stresują i mają lęk, ale działają mimo lękowi. I są osoby, które umieją zarządzać tym stresem. I ja myślę, że mam bardzo duży toolbox, jak sobie z tym stresem radzić.
0: Jeśli miałabyś taką możliwość, co powiedziałabyś sobie, to jest przed 5 lat na przykład?
1: Wow, dobre pytanie. Dobre pytanie, bo ja wierzę, że naprawdę musimy przejść przez pewne doświadczenia, żeby gdzieś tam być na tej swojej ścieżce ewolucji i robić rzeczy, które są blisko jakiegoś powołania. Co ja bym powiedziała sobie sprzed 5 lat? Powiedziałabym, żeby decydowała za głosem intuicji na pewno szybciej i żeby nie zagłuszała emocji na przykład alkoholem. Nie mówię o, jakby ja nie miałam nigdy problemu takiego alkoholowego w kontekście uzależnienia, ale w kontekście wychodzenia ze znajomymi na drinka. I to tak, i uważam, że dużo osób reguluje swoje emocje alkoholem. To nie jest tak, że ja go unikam znowuż. Ja wybieram zwyczajnie, że ja wolę się napić herbaty. I ja myślę, że moje ciało też już po prostu nie ma na to ochoty. Tylko, że ja to teraz słyszę, a wcześniej tego nie słyszałam.
0: Dorastamy.
1: Tak, prawda?
0: Całe życie dorastamy. No tak, tak jest, że się zmieniamy, wszystko w nas się zmienia, jak coś zrozumiemy, no to inaczej.
1: Tak.
0: A powiedz mi, co może być dla ludzi, którzy na takim autopilocie jadą, takim pierwszym sygnałem, co powinno im dać do myślenia, że coś jest nie tak, że się powinni nad tym zastanowić?
1: Wiesz co, na pewno to jest wiele, może być wiele scenariuszy. Ja sobie wyobrażam właśnie, że to może być i wiele takich doświadczeń już słyszałam, że to może być przede wszystkim ciało, czyli ciało,
0: tak
1: jak u mnie, się wyłącza i to może się objawiać różnymi rzeczami. To jest kwestia bezsenności, to jest kwestia braku apetytu, to jest kwestia braku siły. A więc tutaj ciało daje znać, bo przegięliśmy, jakby totalnie przeciągnęliśmy ten moment decyzji, która była jeszcze dla nas bezpieczna. Już jest w zasadzie nie tyle, że za późno, bo nigdy nie jest za późno moim zdaniem, ale jest na takim etapie, że ciało po prostu wyłącza pewne funkcjonowanie. To. Jakieś osamotnienie, w takim sensie, że tracimy relacje, bo coś jest nie tak i tutaj jest, ja wolałam się skupić na pracy, bo to jest moja działka, czyli na przykład przestajemy widywać się ze znajomymi lub z rodziną, czy dbać o te relacje, mówiąc, że nie mamy czasu. No nie mamy czasu, bo mamy inne priorytety.
0: Tak.
1: Więc to właśnie, nie wiem, pójście w jakieś używki, które na początku było gdzieś tam jedną lampką wina w piątek po długim tygodniu, a robi się to częściej. Albo robi się to jakimś takim momentem, w którym właśnie regulujemy swoje emocje, bo to chodzi o to. Myślę, że też takim momentem, w którym w ogóle uświadamiamy sobie, że nie żyjemy trochę swoim życiem. W którym jakby, albo w którym budzimy się rano i wcale nie mamy ekscytacji, co się w tym dniu wydarzy. No, Myślę, że mogłam tutaj budować te scenariusze, bo naprawdę każde są inne, albo w którym po prostu wali się na przykład życie całe rodzinne, jeżeli mówimy o pracy. I to, wiesz, też często widać jakby w związkach po prostu.
0: No tak, tak to się wszystko odbija. Na dom się zdecydowanie wszystko przynosi.
1: Tak.
0: Fajne też to, co powiedziałaś o tym, że nie mamy czasu. Ostatnio jakiś taki mem widziałem, czy jakoś, jakieś powiedzenie. Coś takiego było, że jeśli mówisz, że nie masz czasu zadzwonić do rodziny, a 6 godzin dziennie scrollujesz internet, to nie jest problem z tym, że nie masz czasu, tylko że nie chcesz po prostu tego zrobić.
1: No, tylko że są inne priorytety, nad którymi też się nie zastanawiasz. Bo to o to chodzi, że jakby bycie w jakimś takim automacie, na autopilocie i w jakimś takim, ja to mówiłam, wiesz, tym hamster wheel, na tym po prostu kółku chomika, sprawia, że nawet się nie zatrzymujemy. Więc tak sobie myślę, że jeżeli ktoś po tych naszych przykładach stwierdzi, hej, no to jestem ja, to ja bym proponowała po prostu się zatrzymać, czyli pobyć trochę samemu, samej, gdzieś wyjechać. Rozumiem, że nie każdy ma na to środki, ale myślę, że każdy ma środki, żeby na przykład wyjechać pod namiot, wynająć ten namiot, nie trzeba go kupować, nie trzeba mieć najlepszego śpiwora. I po prostu właśnie bez technologii pobyć. I wtedy dużo wychodzi wniosków, dużo się jakby w głowie dzieje, dużo na pewno może się pojawić emocji i one mogą być bardzo trudne. Dlatego drugim krokiem byłoby moim zdaniem po prostu zgłoszenie się o pomoc. I to jakby może brzmi jakoś patetycznie, ale to nie zawsze musi być psychoterapia właśnie. To może być ktoś, kto gdzieś tam będzie towarzyszył i poprowadzi. Albo to może być ktoś, tak jak ty organizujesz wyjazdy, kto po prostu gdzieś tam zabierze taką osobę z jej automatycznego życia na ten weekend, na ten tydzień. I pomoże jej się zatrzymać, bo może jakby zrobienie tego samemu będzie nawet za trudne. Ja myślę, że teraz też żyjemy w takich czasach, w których jest bardzo dużo tych retreatów i wyjazdów takich spirytualnych i one też robią dobrą, ale i złą robotę. W takim sensie, że jakby tak, ja o tym mówię, że to być na takiej, wiesz, różowej chmurce spirytualizmu i już takie totalne odklejenie się od jakby bycia w realnym funkcjonowaniu i życiu i no jakby też totalnie to nie jest mój świat. Także ja uważam, że trzeba tu znowu znaleźć balans i

0: Radio Praga.
1: Na weekend
0: Dokładnie.
1: można sobie wypożyczyć tam za grosze namiot i pojechać też, tak? Więc możliwości teraz są.
0: Są.
1: Tak, jest bardzo dużo. Nie trzeba jechać na koniec świata. Można jechać do lasu. Teraz w Polsce są też programy Zanocuj w lesie, gdzie
0: O.
1: są wyznaczone miejsca, gdzie w lasach po prostu ten namiot można sobie rozbić, tak?
0: Wow, to nie wiedziałam. Super inicjatywa.
1: No, także możliwości jest teraz naprawdę dużo. Trzeba tylko chcieć i korzystać.
0: Mieć otwartość.
1: Tak, a jak ktoś się boi, to oczywiście skorzystać z jakiejś firmy, pomocy
0: Pewnie.
1: kolegi, znajomego i gdzieś sobie wyjechać. I coś przeżyć innego.
0: Dokładnie.
1: Lub pojechać do Norwegii.
0: Lub pojechać do Norwegii, Freeze Your Mind, zapraszam.
1: Może mi się jakąś grupę uda zebrać.
0: O, proszę. Ja
1: Zobaczymy.
0: zapraszam, zapraszam do współpracy.
1: Pewnie jak coś, to będę się kontaktował. No
0: Super.
1: kto wie, zobaczymy. Może się uda. Teraz mam do ciebie tak 10 szybkich pytań.
0: O,
1: Taka
0: okej.
1: dziesiątka
0: Ile mam
1: wylogowania.
0: czasu? To jest.
1: Jak
0: Jak
1: najszybciej.
0: najszybciej.
1: Krótko, konkretnie, tak szybko jak skok do
0: Okej.
1: norweskiego fiordu.
0: Dobra, lubię.
1: Morze czy góry?
0: Both.
1: Hotel czy namiot?
0: Och. Zależy, jaki mam humor.
1: Ciężkie pytania widzę.
0: Bardzo.
1: Telefon czy książka?
0: Książka.
1: Samotna wyprawa czy podróż w grupie?
0: Samotna wyprawa.
1: Wyjazd z biurem podróży czy samemu?
0: Samemu.
1: Kawa z ekspresu czy kawa z kociołka nad ogniskiem?
0: Z ekspresu.
1: Wschód czy zachód słońca?
0: Wschód.
1: Spokój czy przygoda?
0: Both.
1: Zdjęcia czy wspomnienia?
0: Wspomnienia.
1: Cisza czy muzyka w tle?
0: Cisza.
1: Dziękuję
0: Dziękuję.
1: bardzo. Pierwsza miałaś takie problemy przy tych
0: Wiesz co, bo
1: pytaniach.
0: naprawdę dla mnie, ja
1: No.
0: jestem osobą, która,
1: Zależy od
0: wiesz
1: nastroju,
0: co,
1: tak?
0: bardzo, łączy dużo skrajności. Ja jakby właśnie jeszcze pracując na etacie, wiesz, w bardzo bezpiecznym środowisku, w bardzo eleganckim, prestiżowym środowisku, dla mnie moje wakacje to była właśnie wyprawa na Kilimandżaro i spanie w namiocie i nie mycie się przez 5 dni, ale z drugiej strony lubię mieć torebkę Gucci, ale z trzeciej,
1: Pewnie.
0: wiesz, lubię być w namiocie i doświadczyć takiego bardzo prostego życia. Ale jakbym miała robić tylko to, to brakuje znowuż balansu. Dlatego trudno mi wybrać między namiotem
1: No,
0: czy hotelem, bo
1: pewnie.
0: to jest 50 na 50 dla mnie.
1: Jedno drugiego nie wyklucza.
0: Dokładnie.
1: Tak jak my jedziemy czasem na 2 tygodnie, 16 dni do Rumunii czy gdzieś, no to co któryś dzień sobie weźmiemy hotel, jak nam się nie chce namiotu
0: Dokładnie.
1: rozkładać
0: I
1: i
0: to jest fajna
1: no,
0: elastyczność.
1: tak. Także nie mamy jakoś tam założonego celu, że musi być dzisiaj namiot. No, jak jest fajne miejsce, to rozbijemy namiot. Jak gdzieś już jest późno, bo coś fajnego chcieliśmy zobaczyć, no to szukamy noclegu na szybko i tyle, co tam się trafi, to jest.
0: Tak. No i myślę, że to jest fajny balans i myślę, że to jest właśnie też bycie, jakby wiesz, tak bardzo osadzonym w sobie, bo moim zdaniem bycie offline i regulowanie się przez jakby bycie w naturze nie wyklucza tego, żeby mieć, wiesz, zdrowe życie zawodowe i bardzo dobrze zarabiać.
1: No pewnie, że tak. Nie trzeba od razu rezygnować ze wszystkiego
0: Oczywiście.
1: i zmieniać całego życia. Kasia, powiedz nam wszystkim, gdzie można Cię znaleźć, jeśli ktoś chciałby z Tobą współpracować.
0: Jasne. To jeżeli jesteś zainteresowany, zainteresowana dołączeniem do takiego naszego wyjazdu, to zapraszam na freezeyourmind.nl. A jeżeli raczej interesuje Cię współpraca jeden do jeden właśnie w mentoringu, to zapraszam na mojego Instagrama kasia_kachniarz albo możesz mnie znaleźć na LinkedInie Kasia Kachniarz.
1: Ja bardzo serdecznie polecam. Bardzo miło mi się z Kasią rozmawiało, chociaż widzimy się pierwszy raz. Z czystym sumieniem mogę polecić. Wszystkie linki znajdziecie u mnie na profilu i w opisie audycji.
0: Ja dziękuję bardzo za
1: Więc.
0: pytania. Niektóre mnie zaskoczyły w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu, że mnie po prostu zatrzymały. I ja generalnie kocham zadawać pytania i lubię też się otrzymywać, bo one są takim momentem, w którym możemy też się zatrzymać i właśnie nie odpowiadać od razu,
1: Pewnie.
0: ale chwilę się nad tym zastanowić. Także dziękuję bardzo za

0: Bardzo fajne pytania, bardzo dobrze też mi się rozmawiało.
1: Cieszę się. Mam nadzieję, że to nie twój ostatni podcast. Mówiłaś, że pierwszy. Mam nadzieję, że teraz będą cię już zapraszali.
0: Ja myślę, że to jest bardzo fajne, wiesz, takie pierwsze doświadczenie i bardzo pozytywne, także dziękuję Ci bardzo.
1: Ja dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie.

0: Dzięki, że byłeś tu ze mną. Jeśli czujesz, że komuś też przyda się chwila wylogowania, podeślij mu ten odcinek. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, specjalistą z zakresu gier komputerowych i higieny cyfrowej, a to jest podcast, w którym opowiadam o tym, co psychologia może zrobić, w czym psychologia może nam pomóc, żeby czynić nasze życie lepszym. Dzisiejszym tematem będą gry komputerowe. Moja wielka miłość, moja specjalność, coś tak po prostu temat, na którym się bardzo dobrze znam. Gra spędziłem mnóstwo czasu, to są ponad dziesiątki tysięcy godzin już, mierzyłem, zbierałem, mam kilkaset tytułów ogranych na swoim koncie i rozmawiałem też z bardzo wieloma ludźmi o grach, jak grają, w co grają, jak się z tym czują, więc mam tutaj bardzo, bardzo dużo doświadczenia własnego, opowieści innych. Porównałem to z różnymi koncepcjami psychologicznymi i chętnie podzielę się w tym odcinku wnioskami dotyczącymi tego przede wszystkim, jak grać lepiej, nie tylko pod kątem takim skuteczniej, w sensie wygrywać, no to też, ale żeby się lepiej bawić i jednocześnie jak chronić się przed różnego typu zagrożeniami. Zanim jednak zacznę o tej psychologii, myślę, że bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, czym jest gra. I to nie jest łatwe pytanie. Istnieje dziedzina wiedzy, dziedzina nauki, ona bodajże podlega pod antropologię, o ile się nie mówię, która nazywa się ludologią. To jest dziedzina, która zajmuje się badaniem gier właśnie. I ta dziedzina dość dużo nam opowiedziała, wprowadziła odnośnie tego, właśnie czym są gry, jakie są przykłady gier, skąd to się wywodzi. I ona bardzo dobrze opisała przede wszystkim, że gry były bardzo, bardzo długo z ludzkością. Mamy starożytne igrzyska, czyli te pierwsze gry sportowe, rzut oszczepem, dyskiem, bieganie, zapasy. Mamy grę w kości, mamy turnieje rycerskie. Koniec końców XIX wiek mamy rozkwit dyscyplin sportowych. I w wieku XX pojawiały się gry komputerowe, o których będę bardzo dużo opowiadał. I to są rzeczywistości, które są ze sobą bardzo mocno związane. Myślę, że wiele osób, które opowiadają o grach, myślą o grach, popełniają taki bardzo fundamentalny błąd, że zapominają, że to jedno z drugim, z trzecim jest bardzo mocno powiązane i myślą o grach komputerowych, konsolowych, tych cyfrowych, jako o jakimś zupełnie odrębnym bycie, którego my nie znamy, podczas gdy rzeczywistość jest taka, że różnica między, nie wiem, Familiadą czy Milionerami, których starsze pokolenie ogląda na telewizorze, a na przykład takim Brawl Stars, które młodsze pokolenie teraz mocno ogrywa, jest zasadniczo stosunkowo niewielka. Oba służą rozrywce. Oba mają jakiś współczynnik umiejętności, jakiś współczynnik losowości. Oba mają zwycięzców i przegranych. To jest niesamowite, jak bardzo te rzeczywistości są powiązane ze sobą, a ludzie tego nie łączą. Same gry wideo w ogóle to są lata 70., to są pierwsze gry, natomiast na lata 90. przypada bardzo duży rozkwit tego typu produkcji, z tym, że one nie były jeszcze na komputery osobiste, które nie były tak popularne w tamtym czasie. Dlatego też, mimo że ta technologia jest z nami już naprawdę od
35 lat, tak na dobrą sprawę, 30-35 lat, to nadal wiele osób w ogóle o niej niewiele wie. A to jest starsze ode mnie w tym momencie. Nie? To jest starsze ode mnie. To jest starsze od wielu osób, które mają dzieci w tym momencie. A przecież te osoby, żeby grać, no musiały mieć te 10, 15, 20 lat, tak? No to osoby, które zaczynały w latach 90. grać w gry, to są osoby, które aktualnie mają 40-50 lat. Więc jeżeli ktoś ma 40-50 lat i nie wie zbyt dużo o grach wideo, to ja się naprawdę zastanawiam, jak bardzo był odłączony, czy zapomniał o tym, co się działo za czasów jego młodości, co było istotne, nie? Bo to, mówię, ta rzeczywistość siedzi z nami bardzo, bardzo mocno. Ale jak wspominałem, to nie tylko właśnie gry cyfrowe, to są też gry, to są właśnie też te turnieje. To jest sport. To wszystko jest bardzo, bardzo mocno powiązane ze sobą. Okej. Okay. Będę o tym opowiadał, będę to udowadniał na bieżąco. Podczas gdy będę mówił o trzech takich głównych typach, grupach gier komputerowych. Oczywiście sam podział gier, podział tytułów, w ogóle gier w tym momencie są tysiące, jak nie setki tysięcy dostępnych na rynku. Samych gatunków, już niektórzy rozróżniają 20-30. Natomiast ja lubię mówić o trzech, dlatego że te trzy wydają mi się takie najbardziej dające się porównać przez analogię do innych rzeczy. I o tych trzech będę opowiadać na bieżąco. To są gry symulacyjne i strategiczne. I tutaj je wrzuciłem w jeden kociołek, dlatego że jeżeli gramy w grę strategiczną, w której na przykład bardzo dużo takich gier zarządzamy jakimś państwem, jako król, władca, prezydent, no to robimy niejako symulator tego króla, władcy prezydenta. Jeżeli zarządzamy klubem piłkarskim, robimy niejako symulator menadżera piłkarskiego. Także jest to. No i do czego możemy te gry najłatwiej porównać? No właśnie do symulatorów. Bardzo trudno czasem odróżnić to, gdzie jest gra, a gdzie jest nauka czegoś. Każdy, kto robił na przykład kurs na prawo jazdy, myślę, że uczył się z komputerowych pytań testowych ABCD. Tak? I to były pytania, na których wyświetlał się jakiś film czy pytanie na komputerze, i trzeba było odpowiedzieć poprawnie na pytanie. I to jest dokładnie gra. Nie? To jest dokładnie to samo mamy w milionerach. To samo mamy na przykład w Kahucie, którego się bardzo często obecnie używa jako tak zwaną grę edukacyjną. No i teraz przez analogię możemy uczyć historii, posługując się na przykład grami z serii Total War czy Assassin's Creed. Możemy uczyć strategii piłkarskich, posługując się Football Managerem. Możemy uczyć się jazdy ciężarówką, posługując się Euro Truck Simulator. Możemy uczyć się latania samolotem, grając w Microsoft Flight Simulator. Ludzie, którzy zawodowo uprawiają te zawody, czyli menadżerowie piłkarscy, kierowcy ciężarówek, czy piloci, grają w te gry. To są gry symulacyjne. Niesamowite było dla mnie to odkrycie. I autentycznie mamy kilka przykładów ludzi, którzy dzięki temu, że zagrali w grę tego typu, później otrzymali pracę, zdobyli zawód właśnie z tą grą związany. Nie, no to jest fascynujące w ogóle, że tak jak dla mnie i w ogóle w takiej rzeczywistości, że można było zainstalować sobie Football Managera, jak zrobił na przykład Will Steele, tak? I przeznaczyć na tę grę kilka tysięcy godzin, żeby zostać profesjonalnym menadżerem piłkarskim, zrobić licencję potem trenera i grać w pierwszej lidze angielskiej. Piękny pomysł na życie. A mówią, że to studia, nie? Także
To jest rozwiązanie piękne, to jest wspaniałe. Gry symulacyjne, gry strategiczne. Pierwszy koszyk. Minecraft oczywiście tutaj się będzie łapać. Bardzo, bardzo popularny. No i też mnóstwo jest w ogóle pomysłów na lekcje, pomysłów na edukację, na ćwiczenie kreatywności, na ćwiczenie myślenia przestrzennego i logicznego związanego z Minecraftem i Robloxem. Jest szereg inicjatyw edukacyjnych tego typu. Także dla mnie super. Bardzo polecam. Oczywiście te gry mają taką zasadniczą wadę zazwyczaj, że one się dość szybko nudzą w większości osób, nie? Dość szybko nudzą. Drugą grupą, o której bardzo chętnie opowiadam i którą bardzo lubię, znaczy ja lubię gry z wszystkich trzech grup, natomiast tutaj to jest coś, o czym my zapominamy znowu, to że gry mają ogromną wartość kulturową. I tu mówię przede wszystkim o grach o charakterze fabularnym, więc to będzie ta nasza druga grupa, gry fabularne. I one jednej najłatwiej porównać do książki bądź filmu. W grach fabularnych ten aspekt zwycięstwa, porażki, on bywa różny, to znaczy są gry fabularne, które są trudniejsze, to są na przykład gry typu Souls-like, które faktycznie wymagają dużej liczby powtórzeń, są trudne walki, trzeba odpowiednie buildy, odpowiednie algorytmy zachowań zastosować, żeby je przejść. I to jest jeden skraj, a drugi skraj to są gry typu visual novel, które mają praktycznie nieistniejący poziom trudności. Tam po prostu się chodzi i zwiedza, i zbiera. Jedyną trudnością bywa to, że trzeba coś zauważyć na ekranie, czyli percepcja. Po środku gdzieś jest większość gier typu RPG, role playing games. Moje najbardziej ukochane tytuły to oczywiście niemiecki Gothic, polski Wiedźmin, seria na podstawie książek Sapkowskiego. Wielka, piękna polska produkcja, polska trylogia CD Projektu z światowym uznaniem. To są gry Bethesdy, czyli Elder Scrolls i Fallout serie. To są gry kanadyjskie, inna kanady albo amerykańskie, już teraz nie pamiętam, Bethesda jest chyba amerykańska. Kanadyjskie jest na pewno EA, które wypuściło serię Mass Effect, która bardzo głęboko gdzieś w moim sercu jest i opowieść, i postacie, i wnioski, i refleksje takie metafizyczne na temat robotów teraz, sztucznej inteligencji, także tam jak najbardziej są obecne, a to gra przecież 2007-2013, ja dobrze pamiętam, ta trylogia wychodziła. Refleksje dotyczące roli sztuki, problemów z rozwojem technologicznym, dotyczące odwagi, dotyczące walki mimo niepewności, dotyczące honoru. Piękna seria. To jest wartość kulturowa, nie? To jest tak samo, jak czytamy lalkę pana Tadeusza, czytamy literaturę zagraniczną, na przykład opowieść wigilijną, Skąpca, literaturę antyczną. Tak samo, myślę, powinniśmy naszą edukację kulturową wzbogacać o gry komputerowe. Dlatego, że to są po prostu wielkie dzieła kultury, które pozostają zamknięte dla szerszej grupy, dlatego, że ta grupa jest zamknięta na formę, w jakiej są podane. My narzekamy, że młodzież nie czyta książek, a młodzież ma, myślę, równe prawo narzekać, że prawda, starsze pokolenie nie gra w gry. I myślę, że to warto taką analogię stosować. Jak najbardziej to jest piękne źródło kultury i warto z niego korzystać. I trzecia grupa to są gry o charakterze e-sportowym. Czyli gry, w których mamy bardzo jasne warunki zwycięstwa, porażki. Gry, w których mamy rywalizację z innym człowiekiem zazwyczaj. Czy to bezpośrednią, czy to pośrednią.
Gry, w których często mamy współpracę z innym człowiekiem, czyli kooperację. I te gry nam sprawiają najwięcej problemów, od razu powiem, ze zdrowiem psychicznym. I większość tych problemów, ona jest sprawiana przez to, że gracze nie traktują tych gier jak sport, tylko traktują te gry jak opowieść, rozrywkę, czas wolny, czyli po prostu no, nie trenują ich odpowiednio, nie mają jakichś planów treningowych, nie mają poczucia jakiegoś fair play, tak, zdrowej rywalizacji. Uwielbiają zwalać winę na czynniki zewnętrzne, na metę tak zwaną, czyli most efficient tactic available, czy jakieś to, co w tym momencie jest najsilniejsze, a im jakoś się nie podoba. Uwielbiają zwalać winę na deweloperów, czyli na twórców gier. Uwielbiają po prostu szukać winy czy swoje porażki wszędzie poza swoim brakiem umiejętności treningu, skupienia. Gry e-sportowe, moim zdaniem, mają największy potencjał rozwojowy, bo one mogą nauczyć tych samych kompetencji, których może nauczyć sport tradycyjny, jeśli się w nie gra odpowiednio, jeśli się je trenuje. No i tu przykłady, oczywiście. Najpopularniejsze gry o charakterze e-sportowym to będzie League of Legends, Counter-Strike, Dota 2. EAFC, czyli wirtualna piłka nożna, bardzo popularna, moja ulubiona gra. To będą też trochę bijatyki wszelkiego typu Tekken, Mortal Kombat, Rainbow Six Siege, Valorant. Teraz Rainbow Six się nazywa, nie kojarzę tej gry. Valorant, Fortnite, który trochę upada, PUBG, to gry typu Battle Royale, taki podgrupa. Także to są wszystko gry właśnie o charakterze sportowym. Mam jeszcze kilka. No i oczywiście analogia do sportu w ich przypadku jest jak najbardziej uzasadniona. I im bardziej się interesuję tym tematem, tym bardziej widzę przejścia między jednym a drugim. Czyli widzę sportowców, którzy odnoszą sukces w sportach tradycyjnych, wcześniej odnosili sukces w sportach elektronicznych i na odwrót. Widzę rodziny, w których na przykład tata był pływakiem olimpijczykiem, a syn jest profesjonalnym graczem League of Legends. Widzę historię tak zwanych chłopaków ze slumsów, którzy od zera do bohatera po prostu rzucili wszystko na jedną kartę w różnych krajach i zostali profesjonalnymi, czy to właśnie piłkarzami, biegaczami, czy e-sportowcami. No i oczywiście mnóstwo też karier zmarnowanych, mnóstwo chorób, wypalenia, generalnie przemocy, tak? To wszystko występuje zarówno w sportach tradycyjnych, jak i w sportach elektronicznych. Także to jest naprawdę praktycznie to samo, po prostu toczymy, kopiemy piłkę, biegamy, kierujemy autem, zjeżdżamy z góry, skaczemy na nartach, czy klikamy na komputer. To właściwie jest to samo. No, to te same kompetencje są, no, czyli jest trening, jest występ, jest rywalizacja. Bardzo, bardzo podobne. Naprawdę bardzo blisko to siebie leży. Są jeszcze takie grupy gier, które trudno zakwalifikować mi do tych trzech grup. To są gry mobilne przede wszystkim, którym chyba w większości najbliżej do strategicznych. Bardzo popularne, na przykład Rise of Kingdoms, chyba Kingdom Clash to się nazywało, Forge of Empires, gry, które wymagają praktycznie codziennej aktywności, logowania się, wykonywania wielu powtarzalnych czynności, tak zwanego grindu. I tam też występuje aspekt jakiejś strategii, natomiast też występuje aspekt rywalizacji bardzo często.
Więc one są gdzieś między tymi dwoma rzeczywistościami. Podobnie z grami MMORPG, czyli gry, które są z jednej strony RPG, czy opowiadają historię, mają świetnie rozwinięty świat przedstawiony, a z drugiej strony jest istotny wątek kooperacji z innymi i istotny wątek rywalizacji z innymi. Ta komunikacja przez różne klany czy gildie, przez system znajomych, przez wspólne aktywności jest bardzo rozwinięta w grach MMORPG i to też jest cudowny świat, bo tam mnóstwo przyjaźni, małżeństw, dram oczywiście też wywodzi się z tych gier. Ludzie latają do siebie, bo się poznali w grze, chodzą na randki, bo się poznali w grze. Chodzą na różne tego typu eventy i tam się spotykają, bo się poznali wcześniej w grze. Świadek na moim ślubie, mój przyjaciel Cyprian, był osobą, którą przecież poznałem, no akurat w League of Legends, ale też potem wcześniej dużo graliśmy w MMORPG, Elder Scrolls Online. Także to są świetne historie i jak najbardziej warto być tego świadomym, że dużo, dużo dobra z tych gier wynika. Okej, czyli gry. Strategiczne, symulacyjne, fabularne i e-sportowe. Trzy główne typy. Moja ulubiona piosenka, która swego czasu reklamowała, czy była takim trailerem, piosenką Mistrzostw Świata w League of Legends, bodajże rok 2014. Zespół Imagine Dragons w piosence Warriors.

Teraz przejdę do tej części bardziej psychologicznej, czyli jak dobrze spędzać czas przy graniu w gry. Skoro już wiemy, jakie mamy mniej więcej typy, jakie mamy historie związane z grami, to znaczy jaką mamy historię gier, nie? Czyli że tak na dobrą sprawę zawsze z nami było i po prostu teraz przeszło na komputer, nie? To teraz możemy pomyśleć o tym, jak sprawić, żeby nasz czas spędzony z grą był czasem wartościowym. I tutaj to słowo wartościowe jest bardzo istotne. Przede wszystkim warto byłoby się wyzbyć takiej manii produktywności, i wyzbyć się też, czy może nie wyzbyć, bo to wtedy źle wyjdzie trochę, ale może utemperować w sobie lęk. Zwłaszcza jak się jest rodzicem i dziecko dużo gra w gry, to bardzo często się pojawia taki lęk, że ono marnuje czas, marnuje życie. Myślę, że warto pomyśleć przede wszystkim, jakie potrzeby są przez to granie w gry zaspokajane. Jak sobie to ładnie ułożymy, to nagle się okaże, że to jest całkiem wydajna czynność często. No właśnie, no bo pierwsza podstawowa potrzeba jest po prostu potrzeba rozrywki. I tutaj dlatego to się nazywa ludologia, nie? Czyli właśnie od łacińskiego słowa oznaczającego rozrywkę. Ludzie tej rozrywki od zawsze, od zarania dziejów potrzebowali. To nie jest tylko, że nam się nudzi i musimy zabić sobie czas. Nawiasem mówiąc, nuda jest też czymś, co zostało zbadane w psychologii i okazuje się, że ona pełni bardzo ważne funkcje, bo nuda nas popycha do działania. Że my po prostu zaczynamy działać przez to, że się nudzimy, żeby stworzyć, żeby coś się działo. Paradoksalnie, jeżeli mamy kogoś, kogo my uważamy za lenia, to już o tym opowiadałem w pierwszych odcinkach, że lenistwo nie istnieje. Jeżeli mamy kogoś, kogo my uznajemy za lenia, to zazwyczaj ta osoba chciałaby działać, nie? Bo jak nie działa, to jej się nudzi. Jakby działanie, wysiłek, aktywność to jest coś naturalnego dla człowieka, dla każdego organizmu. A brak działania jest patologią. Brak działania jest problemem. Jest problemem dla jednostki. Nie tylko problemem społecznym, ale jest też problemem dla jednostki. W związku z czym, jeżeli ktoś działa mało bądź nie działa, czyli powiemy, że jest leniwy, to z dużym prawdopodobieństwem ta osoba cierpi. Po prostu. Ewentualnie działa w takich obszarach, też często się zdarza, które my uznajemy za bezwartościowe, czy mało wartościowe. No i wtedy oczywiście dochodzimy do bardziej skomplikowanych rzeczy odnośnie tego podejmowania decyzji, stylu życia i tak dalej. W każdym razie rozrywka od zawsze była potrzebna człowiekowi. Więc myślę, że taka potrzeba rozrywki, oczywiście możemy ją sobie potem rozbijać, że to są pozytywne emocje, że to są relacje społeczne, że to są to jest jakaś forma zapomnienia rzeczywistości, tak zwany eskapizm. Okej, to wszystko prawda, natomiast to jest właśnie rozrywka. Druga potrzeba to jest bardzo paradoksalne moim zdaniem, są potrzeby społeczne. Dzięki grom my poznajemy ludzi. I to jest bardzo, bardzo wartościowe. I znów tutaj myślę, że my popełniamy znów kolejny bardzo, bardzo duży błąd jako rodzice, nauczyciele, wychowawcy, że my myślimy, że socjalizacja naszych dzieci i zdobywanie umiejętności społecznych przez nasze dzieci następuje w szkole.
Jest prawda, następuje tam. Natomiast nie zawsze, bo nie zawsze nasze dziecko, czy nie każde dziecko po prostu będzie pasować do grupy rówieśniczej, losowo dobranej klasy zazwyczaj. No i nie zawsze będzie tam pasować z różnych przyczyn. I wtedy to dziecko ma jakby wbudowane w siebie biologicznie potrzeby społeczne. Oczywiście one mają różną intensywność, są dzieci bardziej introwertyczne. Natomiast większość ma potrzeby społeczne i wtedy to dziecko będzie szukać sposobu na zaspokojenie tych potrzeb społecznych. Czasem będzie na przykład przystawać tylko z kilkoma dorosłymi, z którymi się świetnie dogaduje w jakimś aspekcie. Czasem będzie właśnie szukać znajomych online do grania w gry. I to jest też socjalizacja. Dlatego warto o tym pamiętać, nie? Że gry pełnią funkcję socjalizacji. Trzecia potrzeba to są potrzeby związane z edukacją. Przez gry my się uczymy bardzo wielu umiejętności, bardzo wielu informacji. No, ja się mnóstwo angielskiego nauczyłem. Ja się nauczyłem mnóstwo historii dzięki grom. Wiele osób się uczy programowania dzięki grom. Tutaj umiejętności inżynieryjnych, programistycznych. Są też umiejętności takie branżowe, wspomniane przeze mnie przy grach symulacyjnych. Są umiejętności ogólnoludzkie przy grach e-sportowych, na przykład planowanie, regulacja emocji, umiejętności miękkie, nie? Planowanie, regulacja emocji, jakieś komunikacja z innymi ludźmi, współpraca, nie? To są ważne umiejętności. Jak najbardziej potrzeba rozwojowa, czy potrzeba rozwojowa uczenia się tam następuje. I znów myślę, że my strasznie, jako nauczyciele, wychowawcy, strasznie spieprzyliśmy sprawę, że my ograniczyliśmy praktycznie proces uczenia się do szkoły. I to jest strasznie tępe, strasznie ograniczające. To jest okropne w ogóle i ohydne, moim zdaniem. Owszem, szkoła jest fajna, bo szkoła jakby daje możliwość rozwoju, zdobywania wiedzy, natomiast w pewnych dość ograniczonych ramach, dość ograniczonych aspektach, które są dość mocno narzucone. I jeżeli jeszcze mamy sytuację, w której nasze dziecko się akurat przypadkowo interesuje i może sobie wybrać w szkole średniej przedmioty, które jej interesują, to pół biedy, to przeżywa całkiem nieźle tę szkołę, nie? Natomiast jeżeli nasze dziecko chce być kucharzem, żołnierzem, szkoły zawodowe jeszcze są, że gorsza reputacja, to jest mniejszy, większy problem, muzykiem, no to już w ogóle jest kłopot, tak? Bo oprócz szkoły, bo musi chodzić i do muzycznej, i do państwowej, i do ogólnej, tak? No, a ta ogólna, no to no to czas praktycznie zmarnowany. Tam jest w trybie ucieczki przetrwania, nie? Wtedy. I dopiero wtedy w tej muzycznej, jeżeli tam jest dobra atmosfera do nauki, bo to też nie jest łatwo, tam dopiero czuje się jak u swoich, nie? Jeżeli nasze dziecko ma jakieś predyspozycje artystyczne, no to sorry, ale szkoły ogólne tak średnio sobie z tym radzą bardzo, nie? I dlatego one mają taką niską efektywność, że mają po prostu, zwłaszcza szkoły średnie, mają taką niską specjalizację, że one potrafią nieźle nauczyć dzieci zainteresowane chemią, biologią, fizyką, chemii, biologii, fizyki, tak? Dzieci zainteresowane matematyką, literaturą, historią, matematyki, literatury, historii. Okej, tu dajemy sobie radę całkiem nieźle. A cała reszta zainteresowań. Sorry, my tego nie uczymy. Jeszcze mówię, szkoły zawodowe są jeszcze pół biedy. Choć one mają już gorszą reputację, więc jeszcze gorzej to wychodzi. Natomiast niż w liceach na przykład, mam tu propagandę. Licea plus studia dadzą ci dobre życie. Obrzydliwa propaganda, bardzo nieskuteczna, bardzo szkodliwa. I siłą rzeczy ci ludzie potem przychodzą do domu, grają w gry, żeby tam się uczyć rzeczy, których ich interesują. I tutaj dochodzimy do kolejnego punktu, który ja bardzo, bardzo często podkreślam w swojej edukacji, w swojej psychoedukacji. To, że młodzi ludzie grają w gry, to, że młodzi ludzie używają dużo internetu, to jest w dużej mierze efekt tego, że świat, który
dorośli zaprojektowali wokół nich, jest najzwyczajniej w świecie kiepsko zorganizowany. Warto o tym pomyśleć sobie. Jest najzwyczajniej w świecie, totalnie nie odpowiada na ich potrzeby, na ich preferencje. I po prostu szukają trochę po omacku rzeczywistości, która będzie odpowiadać na ich preferencje. Także potrzeby edukacyjne jak najbardziej tutaj występują, zarówno w kontekście wiedzy, kompetencji, rozwoju zawodowego. I potem ci ludzie, prawda, kończą szkołę, mają to duże doświadczenie w graniu w gry i zostają albo profesjonalnymi zawodnikami, albo zostają psychologami jak ja. No ja akurat byłem bardzo dobry w szkole, więc to trochę inny przypadek, nie? I mnie dużo przedmiotów interesowało. Albo zostają programistami, albo pracują w cyberbezpieczeństwie, albo pracują w mediach internetowych. Oni sobie radzą w życiu generalnie. Mają ważne kompetencje. To jest piękne, jeżeli i znowu mówimy, no, żeby sobie życia nie zmarnował. Należy sobie bardzo, warto sobie zadać pytanie, co bardziej marnuje mojemu dziecku czas? Szkoła, do której nie chce chodzić, czy gra, w którą chce grać? Gdzie się więcej nauczy? Nauczy w sensie rzeczy, które za 5 lat będzie umieć i pamiętać. I oczywiście czasem odpowiedzią może być, no, okej, okay, to liceum, nie? No bo tam są, interesuje się tym, no to faktycznie, nie? A w gry gramy tylko dla rozrywki, ewentualnie socjalizacji. A czasem jest zupełnie na odwrót. A propos osób, które dzięki grom zrobiły karierę, bardzo często to są osoby, które wykazują szereg talentów. To nie tylko sam fakt grania w gry, ale one łączą jakieś umiejętności. Na przykład w moim przypadku łączą umiejętność opowiadania, wiedzę psychologiczną z tym, co się nauczyłem podczas grania w gry. Czyli z wiedzą o grach ogólnie. Są osoby, które łączą swoje umiejętności rysowania na przykład, umiejętności logicznego myślenia z graniem w gry, umiejętności śpiewania z graniem w gry. Jedną z takich osób jest Maluka, która nagrała swego czasu piękną, piękną piosenkę właśnie o serii Mass Effect, jednej z moich ulubionych serii. Piosenka nosi tytuł Reignite. Zapraszam.

Myślę, że w tych całych naszych rozważaniach na temat higieny cyfrowej, gier komputerowych, my zdecydowanie zbyt często koncentrujemy się na tym, jak chronić się przed zagrożeniami, zamiast jak maksymalizować efektywność, przyjemność, korzyści z czasu spędzanego już na aktywności. Czy to wykonywane przez nasze dziecko, naszego ucznia, podopiecznego, czy to przez nas samych. Ja bardzo, bardzo mocno do tego zachęcam, żeby przede wszystkim skupić się na korzyściach. Na maksymalizowaniu korzyści, na zwiększaniu jakości używania różnych aplikacji. I tutaj proponuję ćwiczenie. To odcinek tradycyjnie jest ćwiczenie do wykonania. Zanotować najlepiej w przypadku gier, oczywiście gry, tytuły. Jeżeli mamy znowu, jeżeli mamy dziecko, jeżeli mamy podopiecznego jakiegoś, zapytać o jakieś 3-5 ulubionych tytułów. I zapisać, czy poprosić o zapisanie jak największej liczby korzyści, które wynikają z tej aktywności, z grania czy skorzystania. I tutaj warto też pamiętać o tym, czym są korzyści. Bo to nie jest dlaczego, tylko po co. Nie pytamy o przyczynę. Jeżeli będziemy pytać o przyczynę, to będziemy my automatycznie dużo negatywnych rzeczy, tak? Żeby uciekać, żeby się zapomnieć, odizolować się. Żeby... Nie. Po co? Co mi to daje? I ja myślę, że to ćwiczenie jest mega ważne. Dlatego, że to ćwiczenie nam jasno pokaże, czy mamy do czynienia z... czy nasze dziecko, czy my sami mamy problem, czy myślimy, że mamy problem, a tak na dobrą sprawę po prostu zaspokajamy swoje potrzeby. Bo jeżeli się okaże, że po prostu zaspokajamy swoje potrzeby, to powstają tylko i wyłącznie zaspokajać je lepiej. I jeżeli się okaże, że gra faktycznie zaspokaja te potrzeby, które może zaspokajać, powinna zaspokajać, o których mówiłem, czyli socjalizacja, rozrywka, edukacja, rozwój, tak? To świetnie. To jesteśmy zdrowi, nie? Natomiast jeżeli będzie tak, że gramy nie po to, by mieć korzyści, tylko po to, by uciekać, że jest po to, że jest dlatego, że my nie wiemy, po co gramy. Jeżeli gramy po to, żeby być lepszym od innych, żeby poczuć się lepiej ze sobą, to wtedy być może lepiej poszukać już pomocy specjalisty. I tutaj polecam oczywiście siebie, tak samo jak polecam no, po prostu szereg osób, które zajmują

0: Radio Praga.
1: po co ja w nie gram. No i potem w następnym kroku oczywiście można się zastanowić to, jak sprawić, żeby tych korzyści było więcej. Jak mogę grać, żeby w mniejszej jednostce czasu wyciągać z tego więcej korzyści. To będzie temat następnego odcinka, w którym będę opowiadał o strategiach, o takich technikach, takich trikach różnych na to, by lepiej korzystać z gier. Czy po prostu lepiej się z nich uczyć, lepsze relacje w nich zawierać, tak? Czy bardziej się nimi cieszyć, trzymać też sensowny balans między właśnie tym czasem wolnym, tak, odpoczynkiem poprzez gry, a resztą aktywności życiowych. Także te zdrowe nawyki, te dobre praktyki, to będzie temat następnego odcinka. W dzisiejszym odcinku, w ramach podsumowania już, opowiedziałem o tym, że mamy według mnie trzy takie główne typy gier. Mamy symulacyjne, strategiczne, które po prostu stanowią jakąś symulację rzeczywistości. I one bardzo często służą uczeniu się jakiegoś zawodu, uczeniu się na przykład historii. Bardzo mają dużo zalet dotyczących takiej twardej wiedzy branżowej. Mamy gry fabularne, które są nośnikiem kultury potężnym. I jako nośnik kultury no mają praktycznie takie same zalety, co czytanie książek czy oglądanie filmów. I mamy gry e-sportowe, którym jest bardzo, bardzo blisko do sportów tradycyjnych. Jakkolwiek dla wielu osób to może się wydawać absurdalne, tak im bardziej siedzę w społecznościach sportów tradycyjnych jako psycholog sportu i społecznościach graczy, tym więcej widzę tych podobieństw, historii, które są właściwie identyczne, tylko po prostu dyscyplina się zmienia. W drugiej części podcastu opowiedziałem o potrzebach, na jakie gry odpowiadają, że mamy takie trzy główne kategorie potrzeb. To są potrzeby rozrywki. Tutaj warto jeszcze dodać to zjawisko tak zwanego eskapizmu. To jest tak zwany miecz obosieczny, czyli to, że ja uciekam od rzeczywistości przez granie w grę. To może być dobre, jeżeli rzeczywistość jest nie do zmiany i trzeba przetrwać. Natomiast może być kiepskie, jeżeli właśnie rzeczywistość trzeba zmienić. Także to zależy po prostu od tego, jaki jest cel, nie? Rozrywki, która zawsze była potrzebą ludzką, od zarania dziejów zawsze była potrzebna, które jest mnóstwo takich mniejszych potrzeb. I absolutnie nie możemy zapominać o tym, że każdy człowiek powinien dobrze się bawić. Bo jeżeli się źle bawi, to wtedy no po prostu ma mniej satysfakcji, nie, z tego życia i bardzo często choruje. Bardzo często choruje albo popada w różne problemy myślowe, problemy psychiczne. Mamy potrzebę edukacji, rozwoju w zakresie różnych kompetencji, które gry zaspokajają. W tym między innymi to, co ostatnio w ogóle szkoły też zabierają, czyli poczucie porażki. Dlaczego młodzi ludzie grają w gry? Bo przegrywają tam, bo tam jest fair, tam jest zwycięstwo, porażka, tam jest lepszy, gorszy. Potrzebujemy tego, potrzebujemy tej segregacji, potrzebujemy rankingów, potrzebujemy wyników z testów, potrzebujemy sprawie, jakby to jest naturalna potrzeba młodego człowieka, każdego człowieka. Potrzebuje wiedzieć, jak jest dobry, potrzebuje czuć się lepszy w czymś. Jeżeli wszyscy mają piątki, a wszyscy mają jedynki, to nikt z nich nie będzie zadowolony.

No, bo nikt się nie będzie czuć lepszy od innych. A nie możemy budować poczucia własnej wartości na tym, że jesteś taki sam jak cała reszta. Poczucie własnej wartości buduje się na tym, że w jakimś aspekcie jesteś lepszy od innych. To jest bardzo istotne. I mamy potrzeby socjalizacji, i tutaj zwłaszcza zwracam uwagę na to, że socjalizacja nie oznacza integrowania się z losowo wybraną grupą, czyli klasą w szkole, czy z losowo wybraną grupą, czyli rodziną, która została nam przydzielona. Socjalizacja oznacza umiejętność integrowania się z ludźmi, których my sobie wybieramy. I dzięki grom, dzięki internetowi, młody człowiek może wybrać sobie tych, z którymi jest mu dobrze, i z nimi rozwijać umiejętności społeczne. To jest piękne, jest bardzo ważne. I bardzo dużo mamy takich historii, gdzie ludzie faktycznie się potem dzięki grom spotykają. Jest bardzo dużo wydarzeń, na których ludzie mogą spotkać innych, którzy mają podobne pasje, tak, konwentów fantastyki, turniejów e-sportowych. I to jest zasługa gier, to jest zasługa socjalizacji, jest piękna sprawa. No i na koniec ćwiczonko, nie, czyli zapiszmy sobie, w jakie gry gramy, czy zapytajmy nasze dziecko, w jakie gry gra i co one dają, jakie potrzeby zaspokajają, i zastanówmy się, jak można to zwiększyć. Zostawiam wszystkich z jeszcze jedną piosenką, też przygotowaną na Mistrzostwa Świata w League of Legends. Bardzo dobre piosenki tam mają. Legends Never Die. Ja już się żegnam, polecam swoje usługi. Przypominam, że nazywam się Aleksander Brych. Można umówić się ze mną na konsultację, można zamówić u mnie jakieś warsztaty dla rodziców, dla młodzieży, prelekcje, webinary na temat gier komputerowych, higieny cyfrowej, psychologii sportu. Do usłyszenia.

Thank you.

Dobry wieczór Państwu. Witam w ten świąteczny, wielkanocny wieczór i zapraszam do wysłuchania powtórki audycji, która była nadana w ubiegły piątek, 2 kwietnia bieżącego roku. Zatem przeżyjmy to jeszcze raz.

Отсечение арт-рока. Магазин музичный.

Minęła godzina 18, więc pora rozpocząć kolejny odcień. Witam serdecznie, Zbigniew Banasiak się kłania. Dzisiaj jest piątek, 2 kwietnia 2021 roku, a przed nami wydanie audycji 108, 56 w Radio Praga.

Minęła godzina 18, więc pora rozpocząć kolejny odcień. Witam serdecznie, Zbigniew Banasiak się kłania. Dzisiaj jest piątek, 2 kwietnia 2021 roku, a przed nami wydanie audycji 108, 56 w Radio Praga.

Dzisiaj posłuchamy w audycji płyt, które swoją premierę miały niedawno, bo w miesiącu marcu bieżącego roku. Ale zanim do tego przejdziemy, to dzisiaj jest Wielki Piątek, przed nami święta wielkanocne, więc zaczniemy od takiego utworu.

Patti Smith wykonała dla nas utwór zatytułowany po prostu Easter, czyli Wielkanoc. A my przechodzimy do pierwszej premierowej płyty, którą przygotowałem dzisiaj do audycji. A jest nią album wydany 5 marca i pochodzi on z Norwegii.

Wydaje się, że istnieje niezliczona ilość skandynawskich zespołów, które wydają smutną i melancholijną muzykę, która stała się niemal gatunkiem samym sobie. Tak jednak nie jest w przypadku albumu grupy Suburban Savages zatytułowanego Demagogue Days. Minęło kilka lat od ich ostatniego albumu Core Wa i od tego czasu nastąpiło kilka zmian w składzie. Na nowym wydawnictwie zespół wydaje się bardziej skoncentrowany na stylu, który dość skutecznie łączy jasną popową muzykę ze złożonymi progresywnymi dźwiękami. Chociaż wydaje się, że zespół nieco odszedł od awangardowej muzyki z przeszłości, nadal zachowuje imponujący poziom złożoności, jednocześnie nadając swojej muzyce jasne i radosne brzmienie. To zaskakująco świetne połączenie na tym albumie. Ta płyta dość skutecznie łączy w sobie prostotę ze złożonością i to właśnie czyni go najciekawszym. The Suburban Savages rozwijają swój własny styl i znajdują własną niszę. Wysłuchany przed momentem utwór nosił tytuł This Eternity, a kolejne dwie kompozycje, które proponuję z tej płyty, to Crystal Fox oraz The Silence Afterwards.

0: Einar to włoska grupa znana od 2008 roku, a jej członkowie, którzy zainspirowani twórczością Tolkiena, w tym Silmarillion, koncentrują swoje kompozycje wokół heroicznej fantasy i rockowej opery. Na nowym albumie wydanym 19 marca bieżącego roku, zatytułowanym War of the Jewels, znajdziemy średniowieczne i celtyckie klimaty. Symfoniczny prog z klawiszami orkiestrowymi i mogiem, różne głosy recytowane, szeptane, mówione, instrumenty grające prog metal z szalonymi solówkami, czy też neoklasycznym metalem. Einar wydaje zatem mocniejszy album tematyczny, szybszy, wyższy, właściwie bardziej metalowy. Płyta zawiera więcej progresywnych wariacji niż poprzednie wydawnictwa zespołu i jest też bardziej złożona. Oddaje też wyniosłość prog metalowej opery dzięki tej wyjątkowej klasycznej instrumentacji. Usłyszałem na wstępie utwór nosi tytuł Wars Begin, a kolejne dwa to Kingslaying, The First oraz The Broidress.
1: Sons of Earth, wise and unwise, sought and courted their demise. What they willed, foul or fair, was the fruit they had to bear.

To była włoska grupa Einar, a teraz przenosimy się do kolejnego kraju, ale niedaleko, bo do Francji.

Deus ex machina, część pierwsza, La Machine, to utwór pochodzący z najnowszego wydawnictwa francuskiego JPL. Płyta ukazała się 12 marca bieżącego roku i jest to 10 już album, natomiast drugi z trylogii Sapiens. JPL to Jean-Pierre Louveton, wokalista i kompozytor Wolfspring, a przede wszystkim grupy Nemo. Na drugiej części trylogii, której brzmienie jest świeższe i bardziej aktualne, wślizgujemy się w jego homomuzyczny świat. Płyta Sapiens, Chapter, część druga, Deus Ex Machina, powraca do smutnej historii i ewolucji ludzkości, jej prawdopodobnej, choć niepewnej przyszłości, jej wad z dwoma głównymi tematami, chciwością i maszynami. Dwa motywy przewodnie, które każą nam powiedzieć, że w końcu krok po kroku budujemy własną dystopię, która pod piórem JPL jest mniej prawdopodobną przyszłością niż nasz obecny stan. JPL jest w świetnej formie, przychodzą mi na myśl najlepsze czasy Nemo, a to nowe dzieło wydaje się być więcej niż oczekiwane. Śpiew Jean-Pierre'a jest szczególnie udany i jak Państwo zauważyli, wykonuje on wszystkie utwory po francusku. Można zauważyć prawdziwą ewolucję JPL na tym poziomie od początku jego kariery. Druga część Sapiens współgra z pierwszą, a nawet nieco ją przewyższa, jeszcze bardziej jednorodną muzyką, która zakłada czysty wszechświat na tle pesymistycznej antropologii perspektywicznej. Stoimy w obliczu szczytu gatunku i absolutnego odniesienia we współczesnym francuskim roku progresywnym. Posłuchajmy jeszcze dwóch kompozycji, drugiej części Deus Ex Machina, zatytułowanej On Peace pour le Gouverneur Tous oraz utworu Encore Aimé.

Wysłuchaliśmy fragmentów nowej płyty francuskiego wykonawcy ukrywającego się pod nazwą JPL. A teraz przenosimy się za ocean, bo kolejna płyta pochodzi z Kanady.

Grupa Saga powstała w 1977 roku w Kanadzie, sprzedała 10 milionów albumów i wystąpiła w 20 krajach przed ponad 15 milionami publiczności. Krótko mówiąc, to jedna z najsłynniejszych kanadyjskich hard progresywnych grup muzycznych. Saga nie gra tak jak Kansas, Asia, Rush, Styx czy Yes, a album Symmetry, wydany 12 marca, to wydawnictwo Unplugged zespołu, zawierające akustyczne wersje poprzednich utworów grupy. Problem z tego typu albumami polega na tym, że zrobiło to tak wiele innych zespołów i zazwyczaj wyniki są rozczarowujące, chociaż niektóre okazały się całkiem dobre. A Symmetry oferuje wyjątkową lekturę klasyki poprzez różne złożone tony i delikatnie opracowane aranżacje. Okrutna pandemia pozwoliła im wyjść poza siebie i zapomnieć o klasycznym brzmieniu. Nie jest to potężny powrót do formy, jakiej chcielibyśmy usłyszeć od zespołu, ale też nie jest to album do wyrzucenia tylko dlatego, że jest z akustycznymi coverami. Zespół włożył wiele wysiłku, aby uczynić te kompozycje interesującymi, dzięki czemu są łatwe do rozpoznania, a jednocześnie zapewniają wiele niespodzianek i często zachowują progresywne fragmenty, które wszyscy znamy i kochamy. Jest to wiele ekscytujących momentów i zmian, które na dłuższą metę będą nadal utrzymywać zainteresowanie słuchacza. Nie sądzę, żeby zbyt wielu fanów było zbyt rozczarowanych tym albumem. Wysłuchaliśmy już na wstępie utworu zatytułowanego The Perfect Time to Feel Better, a kolejne dwie kompozycje to Say Goodbye to Hollywood oraz The Right Side of the Otter Hole.

To był kanadyjski zespół Saga, a przed nami jeszcze jedna nowa płyta, tym razem brytyjskiego wykonawcy.

Katrin Ann Davis, ukrywająca się pod nazwą Ann Chorus, to walijska multiinstrumentalistka, piosenkarka i autorka tekstów z ogromnym wachlarzem umiejętności, które wykorzystuje na swoim drugim albumie zatytułowanym The Art of Losing, ostrożnie przerzucając się to na kameralne ballady pop, to na pełne rockowe hymny i z powrotem. The Art of Losing to album skupiony na żalu, stracie i różnych sposobach ich przeżywania. Muzyka jest różnorodna i ekspresyjna, podczas gdy utwory fortepianowe wypełniające album połączone są z mocnym głosem. To emocjonujące 53 minuty muzyki, a pod koniec The Anchorus nie daje żadnych konkretnych odpowiedzi na temat strat. Zamiast tego razem udaje się zapętlić album dookoła z tymi utworami z pianinem. The Art of Losing to fenomenalny album. Z pasją, empatią, głębią i rozwagą porusza ogromne ważne tematy. Wczesny pretendent do albumu roku. Katrin Ann Davis dobrze ugruntowała swoją pozycję w czołówce utalentowanych i inspirujących artystek. Słuchaliśmy już utworu zatytułowanego Let It Hard, a kolejne dwie kompozycje, które proponuję z tej płyty, to All Farewells Should Be Sudden oraz 5 AM.

To była walijska piosenkarka ukrywająca się pod pseudonimem Anchores. A teraz jeszcze jedna nowa płyta, ale zmieścimy tylko dzisiaj jeden utwór. Mam nadzieję, że wrócimy do tej płyty przy najbliższej okazji. To norweski zespół Rolling Stock i płyta Zero Acts 1 and 2.

Utwór Last Supper norweskiej grupy Login Stock zakończył prezentację muzyki z nowych płyt, a ja jak zwykle zapraszam Państwa na kolejną audycję za tydzień. Przypominam też o powtórce w niedzielę o 21:00, a żegnając się, chciałbym Państwu z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych życzyć, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższych upływały w miłym wiosennym nastroju. Kłaniam się, do usłyszenia.

Cześć, z tej strony Emilia z zespołu Leśne Zwierzęta. Chciałabym pozdrowić w imieniu własnym oraz mojego zespołu wszystkich słuchaczy Radia Praga. Pięknego dnia!

Halo Paweł, dzwonię do ciebie ze snów. Ha! Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snów. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snów.

paranoje polityków zeszły na plan marsza. Wylecieli duże pieniędzy, nie biorą łapówek, by zburzyć domy trzy. Pamiętają na Franca Michela, na polecenie pana dewelopera. Tu nie jest idealnie, jak to we śnie, ogarniam mało. Moje, twoje, niczyje, cudze, zdaje się, ciało. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snów. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snów. Ha, halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snów. Halo, tu Pablo Pawo, dzwonię do ciebie ze snów.

Jeśli chcesz trochę chamstwa, musisz naprawdę się wysilić. A i choć to brzmi już trochę jak blef, zupełnie tu nie ma radia RMF.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.